nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czytanie z księgi proroka Amosa. To mówi Pan: w tym dniu podniosę szała z Dawidowy, co upada. Zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to czyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino, założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg.

W ostatnich dniach w liturgii słyszeliśmy od Amosa wiele trudnych słów. O tym, że nasz kult i nasze ofiary nie są miłe Bogu. O tym, że zostaniemy wytraceni mieczem, a nasza ziemia podzielona. Były też słowa o kobietach, które staną się prostytutkami i o dzieciach, które będą zabite. Ale każdy prorok przekazuje to, co poleca mu Pan. A Bóg jest miłosierny. Starotestamentowa idea sprawiedliwości idzie zawsze w parze z miłosierdziem. Bóg nie jest surowym sędzią, który liczy nasze złe i dobre

czasów mesjańskich. Innymi słowy, wraz z nadejściem Chrystusa wypełniło się to, co zapowiadał Amos. Ten dzień już nastąpił. Zostaliśmy usprawiedliwieni. I zawsze, gdy zgrzeszymy i będziemy wracali do śmierci, Bóg będzie na nas czekał, by nas podźwignąć. Dobrze wiemy, że sami przecież nie damy rady.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz gdy przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.
1: Pościsz? Zdarza ci się czasem pościć? A może jesteś na diecie bez większych duchowych postanowień? Ktoś powie: nie palę, bo to nie służy mojemu zdrowiu. Inny powie: nie piję, bo ostatnio chodzę na siłownię. Ktoś inny nie będzie jeść wybranych produktów w myśl wierzeń innych religii, pozachrześcijańskich tradycji czy panujących trendów. Czemu zatem tak wielkie poruszenie wywołuje post w jakiejś intencji? Post jako forma naszego chrześcijańskiego umartwienia. Jak wielkie poruszenie wywołuje wśród ludzi przyznanie się do takiej praktyki? Poruszenie u ludzi wierzących. Tam Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Ale po co mam pościć i jak to dobrze robić? Pościć to odmówić sobie czegoś. Odmówić sobie czegoś dobrego. Sposobów może być wiele. Czasem warto odłożyć telefon, odmówić sobie jakiegoś posiłku, podjąć walkę z samym sobą, ze swoimi przywiązaniami, złymi poruszeniami, grzechem. Ważne, by robić to z rozsądkiem i post dostosowywać do własnych możliwości. Wszystko w imię miłości do Boga, aby Pan mógł wlewać nowe wino do nowych bukłaków Twojego serca.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Prawie od 600 lat kolejne pokolenia Podhala i wiernych z całej Polski oddają tutaj hołd Matce Boga. A ta cześć Maryi nierozerwalnie łączy się z różańcem. Lud podhalański, który odznacza się prostotą i głęboką wiarą, zawsze miał poczucie tego, jak wspaniałym źródłem życia duchowego może być modlitwa różańcowa. Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny, całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa.

Radio Warszawa na 102 FM. Zbliża się godzina 7. Za moment przeniesiemy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jak co sobotę o godzinie 7 będziemy transmitować poranną mszę świętą.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Intencje obecnej przy świętej. Ja modlę się za świętej pamięci Józefa Wojno w kolejnej mszy gregoriańskiej. Ksiądz Andrzej poleca świętej pamięci Adama Leśniewskiego w 20. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Leśniewskich. Pierwsza sobota miesiąca to dzień, kiedy w sposób szczególny polecamy się i zawierzamy niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, a dzisiaj w sposób szczególny chcemy to czynić razem z grupą dzieci i młodzieży i sióstr naszych, Micha, jak to u mnie na wsi mówią, Michalitek, które zabierają nasze dzieci na wyjazd feryjny, kolonijny, wakacyjny do koło Malborka, pamiętam, ale tej wioski już nie wyleciało mi z głowy. W każdym razie w waszej intencji też się modlimy i po mszy świętej będzie dla was takie specjalne błogosławieństwo. A na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi proroka Amosa. Tak mówi Pan. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada. Zamuruję jego szczeliny, ruiny jego poddźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbuduję miasta zburzone, będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa do krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają i wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Nas już nie obowiązuje prawo Starego Przymierza, jak niegdyś obowiązywało Izraelitów. Nas obowiązuje Nowy Testament. Oczywiście Stary Testament nam tłumaczy to, co zawiera Nowy Testament. Jak do tego dochodzi, pokazuje całą historię zbawienia człowieka. Ale już nie musimy być obrzezani, nie musimy spełniać praktyk przepisów prawa mojżeszowego. To już nas nie dotyczy. Nas dotyczy prawo miłości, prawo Jezusa Chrystusa. Nie ma dla nas jedzenia ze zwierząt nieczystego, na przykład ze świni. Nie ma takiego myślenia, że coś z zewnątrz mogłoby wejść w człowieka, co by go uczyniło nieczystym. Pan Jezus mówi: to, co wychodzi z wnętrza człowieka, czyni go nieczystym. Zazdrość, zawiść, niesprawiedliwość, obłuda, wyuzdanie. My mamy nowe prawo dane przez Jezusa. Prawo miłości, które odczytać najlepiej jest z Ewangelii samego Chrystusa. Amen. Powstańmy. Bogu, który pragnie przemiany naszych serc, przedstawmy ufne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby podejmując decyzje, kierowali się mądrością, roztropnością i sprawiedliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy żyją w wątpliwościach i trudnościach, aby w Bogu znaleźli moc do przejścia przez doświadczenie krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, świętej pamięci Adama Leśniewskiego w 20. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Leśniewskich oraz świętej pamięci Józefa Wojna, aby miłosierny Bóg przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierając się na nowe życie, które Chrystus przynosi, z odwagą i wiarą
przyjmowali Jego łaskę i Jego wolę. Ciebie prosimy, wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana i Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków, pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie.

0: mój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
0: Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
0: Panie Jezu Chryste, nie przyjęcie ciała i krwi, nie ściągnij, a
1: Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie. Jest taka serdeczna prośba do siostry Ignacji, aby po Komunii Świętej wyszła przed Kościół i poprosiła tych, którzy się spóźnili, aby weszli na błogosławieństwo. Bo tam widzę, ktoś się kręci.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zanurzeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego, teraz wszystkie dzieci, które wyjeżdżają i opiekunów na kolonie, zapraszam na środek. Będzie specjalne błogosławieństwo dla dzieci. Tak, te z tyłu, które są też wszystkie. Ministranci też jadą?

Do Pana Jezusa przynosili dzieci, a On brał je w objęciach, kładł na nie ręce i błogosławił je. To samo czyni i dziś, bo w szczególny sposób kocha dzieci. Dlatego wciąż aktualne są Jego słowa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, do nich bowiem należy Królestwo Boże. Prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby błogosławił zebranym tu dzieciom, ich rodzicom, opiekunom, wychowawcom, wszystkim, którzy będą posługiwać im na tych koloniach, tak jak błogosławił Pan nasz Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi palestyńskiej. Prośmy też, aby przyjął nasze modlitwy i śpiewy uwielbienia. Módlmy się. Ojcze niebieski, Twój Syn jednorodzony, a nasz Pan Jezus Chrystus brał dzieci w objęcia, kładł na ich głowach ręce i błogosławił. Prosimy Cię, ustrzeż zebrane tu dzieci od wszelkiego zła i zlej na nie Twoje obfite błogosławieństwo. Amen. Wejrzyj, Panie, na niewinność tych dzieci i na ich zatroskanie i zatroskanie ich rodziców. Błogosław je dziś w swojej dobroci. Niech wzrastają w latach, rozwijają się w mądrości. Otoczone Twą łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne. Prosimy Cię, Panie, niech zebrane tu dzieci za przyczyną Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, jej niepokalanego serca w pierwszą sobotę, i świętych aniołów stróżów, i świętego Michała Archanioła, który dzisiaj pielgrzymuje na Jasną Górę ze swoimi czcicielami z całej ojczyzny. Nieustannie znajdują opiekę i obronę oraz niech cieszą ich towarzystwem teraz na tych bezpiecznych koloniach, o które się modlimy, i w wieczności, i na wieki wieków. Was wszystkich tu zebranych niech błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniel. Czekamy, czekamy, chłopcy. Twoją obronę uciekamy się, święta. Teraz ksiądz Andrzej udaje się na śniadanie, jakby co ja dwa sadzone, a każde dziecko teraz pobłogosławię indywidualnie.

Radio Warszawa na 106,2 FM. To była transmisja mszy świętej z Wołomina z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jest sobota, 4 dzień lipca. Za 28 minut wybije 8.

Za 20 minut wybije godzina 8. Dziś jest sobota, 4 dzień lipca, Radio Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zalewski, kłaniam się wszystkim tym, którzy z nami o tej porze rozpoczynają ten dzień. Tak patrzę za okno i dosyć spory wiatr szasta drzewami za oknami naszego studia. O pogodzie więcej powiemy po godzinie 8 za nieco ponad 20 minut. To nastąpi. No te wiatry mają się pojawiać w najbliższych dniach, w ten weekend chociażby takie były zapowiedzi, no ale do szczegółów wrócimy później. Dziś proponujemy naszym słuchaczom specjalne propozycje w okresie wakacyjnym. Będziemy je prezentować. Przygotowaliśmy je specjalnie na ten czas, więc trochę inaczej nasza romówka na sobotę będzie wyglądała niż w soboty normalnie w ciągu roku. A te nowości to między innymi z audycje z Polszczyzną na Ty, a także Spojrzenie Ojca. Więcej o tych audycjach powiemy na bieżąco, a już teraz muzyka Marisa, za moment też Danny Wilson.

0: To był Danny Wilson na 106.2 FM. Za 12 minut będzie 8 na 106.2 FM właśnie w Radio Warszawa. Jak co dzień czas na audycję Święci z Nieba Ściągnięci.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Owa portugalska królowa została wyniesiona do chwały ołtarzy jako anioł. Anioł pokoju konkretnie, gdyż największym jej osiągnięciem wcale nie były ufundowane klasztory czy kościoły. Owszem, przyznajmy, było ich sporo, bo też jako Elżbieta Portugalska miała do dyspozycji XIV-wieczny królewski skarbiec. Jednak jej największą siłą i jednocześnie drogą do nieba okazało się coś, co jest także i w naszym zasięgu, bez względu na to, jakim budżetem dysponujemy. Otóż wprowadziła ona do królewskiej rodziny, a szerzej do swojego królestwa, ład i harmonię. I tylko pozornie brzmi to jak najprostsze z zadań. Jej małżeństwo było bowiem w istocie sojuszem królestw Aragonii i Portugalii. Od małżonka dzieliło ją 10 lat i życiowe priorytety, a na królewskim dworze mieszkały razem z nią w najlepsze liczne kochanki władcy wraz z dziećmi z nieprawego łoża. I tutaj objawiła się właśnie w pełni świętość Elżbiety. Zamiast zemstą, rozpaczą, złością, ona zareagowała siłą wiary na doznane krzywdy i niewierności. A konsekwentnie wprowadzając ład w królewskiej rodzinie, kilkukrotnie ocaliła także swoich poddanych od krwawej domowej wojny, gdy jej mąż, syn czy wnuk bezwzględnie dochodzili swoich praw. Czasem owo jednoczenie rodziny, tak jak miało to miejsce w momencie oblężenia Coimbry, oznaczało, że Elżbieta Portugalska osobiście stawała na polu walki i rozdzielała swoim ciałem gotowe do natarcia armię. Ludzie po latach jej to zapamiętali. I tak oto doczekała się ona wyniesienia do chwały ołtarzy jako wzmiankowany na wstępie anioł pokoju.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za minutę będzie ósma, to grupa Milo na koniec tej godziny na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: 18 stopni pokazują warszawskie termometry. Chłodniej jest w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie 17, a 16 stopni w Pruszkowie i w Grodzisku. Maksymalna temperatura dziś to 22 stopnie. Chmury będą dominować, może się z nich również pojawić deszcz w okolicach południa. No i przede wszystkim będzie mocno wiało, nawet ponad 50 km na godzinę. Także silne będą podmuchy wiatru, więc trzeba na nie uważać. Minuta po godzinie 8, tu Radio Warszawa na 106.2 FM, Janusz Zalewski, dzień dobry. To sobotnie spotkanie rozpoczynamy, rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, ale niektórzy dopiero wstali i odpoczęli po całym tygodniu i z nową energią rozpoczynają ten dzień. My proponujemy na dzień dobry muzykę Michael Patrick Kelly w tej godzinie, także Depeche Mode, no i będziemy również zaglądać do tygodnika, idziemy już za parę minut.

0: 10 minut po godzinie 8 czas, teraz na tygodnik idziemy przed mikrofonem Ewa Pietrzak.
1: Tygodnik idziemy w Radiu Warszawa.
2: Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, najnowszy numer tygodnika idziemy przed nami. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy.
2: Księże redaktorze, co jest głównym tematem tego numeru?
3: Głównym tematem numeru, który chcemy zaproponować naszym czytelnikom, jest kwestia AI, czyli sztucznej inteligencji. Mm-hmm. Temat ostatnio modny i często dyskutowany i taki temat, który jest coraz bardziej życiowy, to znaczy dotyka konkretnie naszego życia, bo sztuczna inteligencja i ta technologia wchodzi w różne dziedziny życia, to już nie tylko te chatboty, do których możemy się odezwać, ale to już są takie przestrzenie, w których coraz częściej będziemy spotykać roboty, technologię AI w naszym codziennym życiu.
2: Drodzy Państwo, dlatego polecamy wywiad na ten temat, który przeprowadziła redaktor Iryna Świerdzewska. I tu jest, drodzy Państwo, taki wątek, no po pierwsze, kto dziś, a może tak, czy znamy osobę, czy w ogóle to jest osoba, która kreuje sztuczną inteligencję, prawda? I czy rzeczywiście będzie ona miała przewagę nad człowiekiem? Ja śmiem twierdzić, że nie, że nie.
3: Ja również tak skłaniam się do takiego stwierdzenia, że mimo wszystko AI przynajmniej na razie nie osiągnie przewagi nad człowiekiem, zwłaszcza w tym zakresie tak zwanej super inteligencji, czyli już takiej techniki, która byłaby kompatybilna, czyli łączyłaby przestrzeń ciała, fazy ciała, czyli taką przestrzeń robota, który zajmowałby jakieś konkretne miejsce. Do tego jeszcze inteligencję, która by tym robotem kierowała, zdolność uczenia się, zdolność naśladowania, zdolność decydowania, odczuwania. Przynajmniej na razie to nas nie czeka, aczkolwiek technologia AI wykorzystywana w różnych dziedzinach życia, ona coraz mocniej wkracza w naszą rzeczywistość.
2: Do wspólnoty Kościoła wkracza, księże?
3: Do wspólnoty Kościoła również wkracza, dlatego że w takim wymiarze, może nie bezpośrednim, ale przecież już korzystamy z technologii AI, ona kształtuje naszą świadomość i w odniesieniu do najmłodszych, to tutaj należy się zastanawiać, i jacy oni będą w kontakcie takim duszpasterskim, jak będą patrzeć na kwestie modlitwy, spotkania z Bogiem, kiedy to już będą ludźmi ukształtowanymi przez algorytmy, ludźmi, którzy korzystają w procesie edukacji, przekazu informacji, obróbki informacji. To tutaj nie będę wymieniał firm, ale podejrzewam, że słuchacze i my tutaj rozmawiający dobrze wiemy, że chodzi tutaj o kilka dużych tak zwanych big techów z Doliny Krzemowej, z USA, głównie z tej przestrzeni. Aczkolwiek AI jest już tak rozpowszechnione jako technika przetwarzania informacji, ich tworzenia, obrabiania, przekazywania, że to AI jest w wielu przestrzeniach i tak naprawdę na świecie toczy się też rywalizacja o to, które państwo czy który organizm będzie w stanie wyprodukować jak największą moc obliczeniową, która pozwoli z kolei na jak najsprawniejsze, jak najgłębsze przetwarzanie informacji i też kierowanie tych informacji odpowiednimi strumieniami. To jest coś płynnego, ale nabiera coraz bardziej realnych kształtów, jeśli chodzi o tę wizję. Nie tyle przejęcia kontroli, co dużego wpływu na naszą mentalność, nie tylko na naszą wiedzę, ale też właśnie na naszą mentalność, czyli to w jaki sposób kontaktujemy się ze światem, jak świat odbieramy, jak świat poznajemy. Tutaj AI, tu należy przyznać rację tym, którzy wieszczą koniec pewnej ery i nadejście nowej, że tutaj AI według tych danych, które mamy, najprawdopodobniej doprowadzi nas do pewnej zmiany.
2: Księże, a jeszcze tak kończąc ten główny temat, co na tej arce zwanej Kościołem powinno pozostać i czy w jakikolwiek sposób ta sztuczna inteligencja może wspomóc duszpastersko-kapłanów?
3: Sztuczna inteligencja może pomagać jako narzędzie w rozwijaniu pewnej wiedzy i tutaj autor tekstu, który dajemy w tym numerze, jest przekonany, że AI może zrobić wiele dobrego w takim zakresie, w jakim wyznaczymy mu tę rolę, ale też Kościół ma być arką w tym momencie przejścia, kiedy to pisze autor, Kościół będzie miał propozycję inną niż Dolina Krzemowa, bo być może jeśli ziszczą się prognozy specjalistów, kilkanaście lat mieszkańcy naszej części świata w dużej mierze będą albo pozbawieni obecnej pracy, albo będą ją wykonywali dużo większą łatwością, bo część zadań automatycznych przejmie sztuczna inteligencja i wtedy to człowiek będzie miał jeszcze więcej wolnego czasu i autor nazywa to przejściem, zakończeniem ery PKB, ery pracy, przejściem do ery cyfrowej, w której to erze będziemy mieli jeszcze więcej czasu na rozrywkę, więcej czasu na poznawanie świata i jest tutaj pewne ryzyko, że tylko Kościół jest w stanie na nie odpowiednio zareagować. Mianowicie, jeśli oddamy się po prostu rozrywce i jeśli pozbawimy się kontroli nad przekazem wiedzy i też tym absorbowaniem, wchłanianiem tej wiedzy, kontroli nad procesem nauczania, to wtedy będziemy pozbawieni tych szeregu kompetencji miękkich, jakie mamy jako ludzie, a jest też ryzyko, że ta nasza specyficzna godność ludzka zostanie zagrożona przez sztuczną inteligencję. I w związku z tym Kościół, jak nazywa to autor, strażnik sensu i celu, ma tutaj tak naprawdę zasadniczą rolę do odegrania, czyli może i powinien wyznaczać drogę do takiego życia zintegrowanego, w którym nie będziemy unikać zupełnie technologii, tym technologii AI, ale będziemy dbali przede wszystkim o relacje z drugim człowiekiem i relacje z Bogiem. Będziemy dbali o poszukiwanie sensu, o budowanie harmonii w naszym życiu, bo jak wiemy, technologie potrafią zawłaszczać naszą przestrzeń i potrafią też odbierać nam nie tyle chęć do życia, co odbierać jakąś radość z poznawania, która jest możliwa tak naprawdę tylko w tym kontakcie osobistym. Mm-hmm.
2: Drodzy Państwo, tak, ciekawy artykuł profesora Kazimierza Dodeka, ale wcześniej odpoczynek zapomniany obowiązek przypomina ksiądz Stefan Moszor-Dąbrowski. Jak najlepiej i najszybciej regeneruje się redaktor naczelny Tygodnika Idziemy?
3: Najlepiej i najszybciej regeneruje się śpiąc. Ale to jest taki odpoczynek coraz bardziej luksusowy w dzisiejszej dobie.
2: Tak.
3: Mhm. Też bardzo lubię wszelkiej maści podróże, poczynając od tych najkrótszych, a kończąc gdzieś tam na tych dalszych. Ale autor tekstu, o którym pani wspomniała, ksiądz Moszor-Dąbrowski, pisze przede wszystkim o tym, jak powinniśmy przeżywać czas odpoczynku, bo okazuje się, że człowiek, który jest wewnętrznie obciążony, zabiera ze sobą ten trud i ten ciężar, który w sobie nosi, zabiera ze sobą wszędzie. Także,
2: prawda.
3: Także na wakacje, więc ten tekst jest takim próbą rozliczenia się z naszymi bolączkami.
2: Tak, ja bym powiedziała, że takie doradztwo psychologiczne dla nas, tak.
3: Poniekąd tak, tak. Poniekąd tak, bo jednak to wejście w odpoczynek odpowiednie pozwala pełnić jego cel. Tutaj jest ważna rzecz też teologiczna, bo Księga Rodzaju i tak naprawdę cała historia objawiona w związku z tym pokazuje nam od samego początku, że odpoczynek jest integralną częścią naszego życia. Jest nie tyle, że luksusem czy jakąś formą lenistwa, jak czasami uważamy, czymś po prostu koniecznym. I tutaj myślę, że to jest pozytywne odkrycie, może być dla wielu osób, że Pan Bóg po prostu docenia odpoczynek.
2: I o tym, drodzy Państwo, pamiętajmy. Minister Jan Józef Kasprzyk między innymi o sercu Polski, ale wspomniałam, że powiemy o pewnym ważnym wydarzeniu, a raczej o rocznicy, prawda? Profesor Kazimierz Dadak. 250 lat budowania potęgi. Można powiedzieć dopiero 250 lat, prawda?
3: Chodzi oczywiście o potęgę USA, państwa, z którym mamy bardzo silne relacje, państwa, które w 1776 roku, 4 lipca, ogłosiło deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii i od tego czasu liczy się historia USA jako niepodległego bytu państwowego. USA to jest wielka historia, to jest wiele dobrych skojarzeń, które mamy jako Polacy z tym państwem, bo przecież i duża emigracja, silne związki polityczne, w ostatnim czasie zwłaszcza też bardzo dużo takich związków kulturowych, bo przecież amerykanizacja kultury, ona się dokonuje nieustannie. To jest taki proces, który trwa już jakiś czas. Autor tekstu pokazuje wyjątkowość Stanów Zjednoczonych na tle innych państw i też są tam takie wątki, które mogą dać do myślenia nam, Polakom, czy naszym politykom, którzy niekiedy zapominają o tym, jak powinno się ten fach polityczny uprawiać, dbając przede wszystkim o interes własnego państwa. I tutaj jest taka jedna z mocnych tez tego tekstu, że USA są szczęśliwe o tyle, jako państwo, jako społeczeństwo, że wykształciły silne

Słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą. Będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

27 minut po godzinie 8, Radio Warszawa na 106,2 FM. Po minionej nocy znamy już wszystkie pary 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obyło się bez niespodzianek. Do kolejnej rundy awansowały Egipt, Argentyna oraz Kolumbia. Wyeliminowane zostały m.in. Australia, która przegrała z Egiptem. No i także pożegnały się z turniejem absolutni debiutanci, czyli Republika Zielonego Przylądka, która z Argentyną przegrała, co prawda, ale dopiero po dogrywce 2-3, więc spotkanie było mocno emocjonujące, bardzo zacięta rywalizacja i wcale nie było wiadomo, jak ono się skończy. Ostatnia drużyna, która do 1/8 się dostała, czyli Kolumbia, pokonała rywala swojego w meczu 1/16 finału, a była nim Gana. Ten mecz zakończył się wynikiem 1-0. No a dziś rozpoczynają się już mecze 1/8 finału. Na początek Kanada zagra z Maroko i Paragwaj z Francją. Te mecze już dziś wieczorem.

To Ray Dalton na 106.2 FM. Za 22 minuty będzie 9. 55 tysięcy mieszkańców Warszawy wzięło udział w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. W sumie na 1180 zgłoszonych pomysłów wybrano 582 projekty do realizacji w przyszłym roku. Największym poparciem cieszyło się utworzenie Miejskiego Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, no ale wśród innych zwycięskich inicjatyw znalazły się też m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, zakup sprzętu dla miejskich szpitali, czy darmowe środki higieniczne dla dziewcząt w szkołach, a także skrzynki lęgowe dla ptaków. Warszawiacy postawili również na projekty związane z Wisłą. Za około 700 tysięcy złotych ma powstać przeprawa promowa. W planach jest także uruchomienie tramwaju wodnego. Ciekawe, jak z tym tramwajem będzie, no bo często są takie sytuacje, coraz częściej może się wydawać, że wody w Wiśle jest na tyle mało, że ten tramwaj wodny po prostu nie kursuje. W dzielnicach natomiast dominowały pomysły dotyczące zieleni, parków, ale także bibliotek i sportu. Łącznie na realizację przyszłorocznego budżetu miasto przeznaczy ponad 137 milionów 800 tysięcy złotych.

Radio Warszawa. Dziś jest sobota, 4 lipca. Zapraszamy gorąco na naszą stronę internetową, a także do mediów społecznościowych naszej rozgłośni. Tam między innymi możemy znaleźć podcast z księdzem Łukaszem Żakiem dotyczącym decyzji Bractwa Świętego Piusa X, a także wiele, wiele innych ciekawych materiałów, które warto w tym wakacyjnym czasie, kiedy być może mamy trochę więcej wolnych chwilę posłuchać, obejrzeć i zapoznać się z tymi interesującymi faktami. A już teraz na 9 minut przed godziną 9:00 Sarsa.

0: to Survivor w Radiu Warszawa na 9:02.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I w Pro Memoria napisał: jadę do dzieci na Marsa. Jak to prymas, nie dojrze do dzieci, to jeszcze na Marsa? A ksiądz prymas mówił o przyjeździe do domu Instytutu przy Alei Marsa.
3: Jakich rad udzieliłby błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dzisiejszym ojcom? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
4: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: 17 stopni w Warszawie, tyle samo w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, chłodniej w Pruszkowie i Piasecznie, tam 16 kresek. Maksymalna temperatura dziś w stolicy to 22 stopnie, tyle ma być po południu. Wówczas jest szansa na słońce, ale do wczesnego popołudnia głównie chmury na stołecznym niebie. Może z nich również popadać deszcz. Będzie mocno wiało, powyżej 50 km na godzinę. Tyle będą wynosiły porywy wiatru. Minuta po 9 na 106.2 FM Radio Warszawa. Oczywiście Janusz Zalewski, dzień dobry, witam gorąco tych, którzy w tym momencie do nas dołączyli. Zapraszamy na godzinę publicystyki na antenie Radia Warszawa za niecały kwadrans. Salon dziennikarski, na który zapraszamy z portalem w polityce.pl i telewizją w Polsce 24. A do tego czasu m.in. Tasmin Archer i Alex Warren na 106.2 FM.

8 minut po 9 w Radiu Warszawa posłuchamy teraz Czesława Niemena, a za 7 minut Salon Dziennikarski.

0: Reszta Salon Dziennikarski, jak w każdą sobotę, Jacek Karnowski, kłaniam się nisko. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. W tym wydaniu naszego programu Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce 24. Witam serdecznie. Krzysztof Cilke, publicysta, komentator.
1: Dzień dobry.
0: Mecenas Marek Markiewicz, adwokat, komentator, publicysta. A na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż w Warszawie pochmurno.
0: Pochmurno, Bogu dzięki, upały ustąpiły, bo to było nie do zniesienia. Przed audycją właśnie cieszyliśmy się ze zmiany pogody. Proszę Państwa, 250 lat Stanów Zjednoczonych, dziś urodziny mocarstwa, które trzykrotnie uratowało świat. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i zimna wojna, tak trzeba powiedzieć. Tak. I teraz też ratuje przed szaleństwem lewicowym.
1: Tak, tak.
0: Także ślemy życzenia Stanom Zjednoczonym, sojusznik Polski. Proszę Państwa, dla nas potęga Stanów Zjednoczonych jest czymś korzystnym i nie ulegajmy tym fanaberiom lewicowym, żeby te Stany ciągle nękać. Ale rozpoczynamy od afery w Szpitalu Południowym. Donald Tusk najpierw mówił, że afery nie ma, tak mówili politycy Platformy, potem go nie było, a teraz co zrobił? Stanął na czele walki z patologiami w szpitalnictwie. Oto premier Donald Tusk.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
0: No jak wam się podoba, Olu, jak przyjmujesz tę zmianę premiera? Tak pewnie przyszli, przynieśli badania, powiedzieli, słuchaj Donald, nie możemy udawać, stajemy na czele. Ale mi się wydaje, że za późno.
4: Za późno i to jest reguła tego rządu, że nie potrafi zarządzać kryzysami. Liczy na przeczekanie i Donald Tusk zastosował tę samą taktykę, to znaczy przeczekamy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to nie przyniesie żadnych rezultatów. Poza tym ta śmieszna historia związana z ratuszem. Ja właściwie nie wiem do dzisiejszego dnia, dlaczego obie panie wiceprezydent podały się do dymisji. Mówią, że nic nie wiedziały, mówią, że nie są odpowiedzialne. Trzaskowski mówi, że 40 kontroli było z urzędu miasta w tym szpitalu i nagle dwie kobiety zostają pozbawione swojego stanowiska i właściwie nie wiadomo, są winne? Powiedzcie, że są winne. Nie dopilnowały, wiedziały, ale są niewinne i to jest taki po prostu no, zasłona dymna. Trzaskowski w ten sposób chroni swoją pozycję, swoje stanowisko kosztem tych dwóch kobiet. Tylko jest ciekawe jedno, gdzie one wylądują teraz? Jaka spółeczka, jakie
0: ale
4: stanowisko?
0: Ale tam jest ciekawe, bo nie odwołano wiceprezydenta, który nadzorował, bo to jest kolega z ławy szkolnej Trzaskowskiego, który nadzorował ten szpital południowy. Jakieś dwie, czy oni losowali, czy...
1: Nie, dlaczego poleciała Kazanowska? Dlatego, że ona nadzorowała kanibalizację, czyli likwidację szpitala na Solcu. Bo przecież to jest... Ta cała afera mi wygląda na taką próbę generalną wielkiego skoku na kasę, czyli prywatyzacji szpitali. No przecież był ten pomysł, żeby ten szpital południowy nie miał początkowo nic, ani kontraktu z NFZ-u, ani sprzętu, ani ludzi. I to wszystko zostało zabrane przez połączenie szpitala na Solcu z Południowym, co zmierzało do likwidacji szpitala na Solcu. I to załatwiła pani Kazanowska, która mówiła tam, no tam za rok coś powstanie. Oczywiście to już 3 lata minęły i oczywiście nic nie powstało i dlatego ona poleciała. A generalnie idea była taka, że no, na Powiślu to są, mieszkają starsi, biedniejsi ludzie, a zwłaszcza w miasteczku Wilanów są ci przyszli klienci. Także no ja przecież jestem bardzo wdzięczny szpitalowi Orłowskiemu, właśnie moją mamy tam mi odratowali, ale tam SOR-u nie ma. Owszem, trwają prace remontowe, ale na razie SOR-u nie ma.
0: Słuchajcie, no Platforma zbudowała, Trzaskowski się chwalił w kampanii prezydenckiej przecież, że zbudował szpital tymi rękoma, zbudował tymi rękami, zbudował ten szpital południowy. Platforma wydała z siebie dziecko, instytucję, nowiutki, pachnący farbą szpital i co się okazało? Że tam od razu pojawiły się po prostu patologie, no to trzeba by się starać, żeby tych patologii tyle
5: miał
0: wymyślić.
5: Być koniec z dopalaczami, także z dostojnych ust padło kiedyś w Sejmie Rzeczpospolitej, ale nie wyszło. I jest zasada taka, co się powie, to po 3 miesiącach się zapomni i możemy nowy temat zaczynać. Największy problem w tej sprawie jest taki, że widzimy kryzys zaufania na każdym miejscu. Przecież nikt z nas nie będzie dochodził, jak to było ze zwłokami w Szpitalu Południowym. Ale teraz powiadam tak, Czy jesteśmy pewni, co się dzieje z ciałami naszych zmarłych, łami naszych zmarłych w jakimś prosektorium? Tekst dziennikarski był otworzony.

0: ujawnił, pokazuje, że to państwo nie funkcjonuje.
1: Ja myślę, że
0: premier musi sam zajmować się szpitalem.
1: Panie mecenasie, ale to nie jest tylko, że państwo nie funkcjonuje. Mamy do czynienia z głęboką demoralizacją również całych grup społecznych, całych grup zawodowych. Oczywiście są dobrzy lekarze, źli lekarze, są ludzie z pasją, są ludzie, którzy pełnią swoją misję, ale mamy jakiś fundamentalny problem. My potrzebujemy jakiegoś resetu, jakiejś konsolidacji, no jakiegoś odwołania się do zupełnie podstawowych spraw, bo jesteśmy na jakiejś wyjałowionej ziemi. Tak się dalej nie da funkcjonować, że idą miliony na lekarzy. Te szpitale są zadłużone i to wszystko po prostu nie działa. Nic nie działa. Szkoły też nie działają. Ostatnio dane o tym, jaki jest poziom studentów. Nic nie działa.
0: Przypomnę, że profesor Religa, kawaler Orła Białego, był ostatnią osobą, której ja ufałem, że chce zrobić coś w służbie zdrowia. Koszyk świadczeń gwarantowanych, innych. Mówił, że etyka lekarza jest ważniejsza nawet. Po czym mamy słynną sprawę profesora G. Młodzi ludzie nie pamiętają tego. I młoda dziennikarka wychodząca przed telewizję pyta, czy pan by się poddał leczeniu tego profesora? I efekt jaki był? 100%. Tak, oczywiście. Był łapownik, ale... był taki.
2: Można jeszcze...
0: Ale leczyć się będziemy u niego.
2: Jeżeli można,
0: i to
2: jeszcze
0: było
2: na temat
0: parę lat temu.
2: Tych dymisji dwóch pań wiceprezydent. Ja bym się nie zgodziła z tym, że Kazanowska poleciała za coś, co się 3 lata temu wydarzyło. O Solcu nikt nie wiedział. Wczoraj w naszych wiadomościach pojawił się wstrząsający reportaż Julii Borowskiej, która pokazała, co tam się stało. Tam wyrywano ze ścian umywalki, żeby przenieść razem z armaturą do tego szpitala południowego, który nic nie miał. Więc to jest po prostu... Jest takie brzydkie słowo, pierwszego członu nie wymienię, ale krytka.
1: Znaczy poziom kompromitacji Rafała Trzaskowskiego. Znaczy on przegrał wybory prezydenckie i wszyscy czuli, że to jest koniec jego kariery, bo jak 2 razy podchodzisz do takiego boju i przegrywasz, to po tobie. Ale tutaj też wyszło, że on nie panuje nad miastem, on nie rządzi
2: nie
1: tym
2: rządzi.
1: Miastem. On jest
2: rządzą
1: tylko twarzą.
2: Ale wracając jeszcze do tego, co, o czym grzmiał premier Tusk na konferencji, jak on porządek zrobi ze służbą zdrowia, to w świetle tego, co się dzieje w Szpitalu Południowym i w świetle tych zapewnień premiera, odbywa się zupełnie mała aferka pani posłanki Pępek, która wpycha się do kolejki. Badania wyznaczone na 2 lata do przodu dla innych pacjentów robią jej w 3 tygodnie, po czym klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej myśli, ale nic się nie stało w ogóle, bo to ze szpitala do niej zadzwonili, prawda? Tak jak mówił Hołownia, że będą do nas dzwonić i zapraszać na badania. Po czym okazuje się, że jest kolejna sprawa, kolejna afera z panią poseł Pępek, to znaczy 2 kobiety, którym obiecała wynagrodzenie za pracę, jednej przy wyborach samorządowych, a drugiej przy organizacji biura, nie dostały ani grosza. I co się dzieje? Prokuratura umarza dochodzenie i nie mówi,
1: znaczy,
2: dlaczego.
1: Lokalny poseł, jak się trafi taki toksyczny, który tam wszyscy, bo to się zaczęło od tego, że ona ten szpital ponoć niszczyła. No tak. To jest koszmar.
2: I ona jest czwartą kadencję. W takim żywcu bycie czwartą kadencję posłanką, to znaczy, że ma się taki wokół siebie układ zbudowany, że krzywda
0: nieznaną
2: się
0: powszechnie.
1: A jak jest nieznany poseł i lokalny bąs, to jest najgorzej, bo wtedy to mu nic nie zrobią.
3: Wracając do Kazanowskiej, no to był jej konflikt.
1: Wiceprezydent Warszawy.
3: Tak, z ówczesnym wojewodą mazowieckim, czyli Konstantym Radziwiłłem, lekarzem, później ambasadorem, ministrem, który próbował, znaczy bronił dyrektorki szpitala na Solcu, którego zmusili...
1: Krzysztofie, przepraszam, nie mogę tego do szpitala na Solec sprowadzić, bo to Piotr Semka. Piotrze, premier wyszedł i prowadzi do boju, zapowiada jakieś reformy, liczenie dyżurów, pilnowanie wszystkiego. Oczywiście, nie wiem, czy się zgadzasz, ale sądzę, że po najdalej tygodniu sam premier o tej sprawie zapomni, bo to tak jest z premierem Tuskiem.
4: To ja uderzę z grubej rury, ale w marcu 1930 roku na pierwszej stronie Prawdy ukazał się artykuł Józefa Stalina o zawrocie głowy od sukcesu. Józef Stalin odkrywał w nim, że w wielu wypadkach dochodziło do przymusowego zmuszania chłopów do wchodzenia do kołchozów. Oburzył się na to, że stosowano metody administracyjne, a nie namawianie. Stwierdził, że część pracowników wykazała się szokującym brakiem wyczucia myślenia o chłopach, a jeszcze dodatkowo doprowadziło to i może to doprowadzić do zakłóceń w zbiorze ziarna pod siewy. No i oczywiście Józef St-

0: Stalin był zdumiony tym, że uruchomił maszynerię, która miażdży wieś. Nigdy się już więcej to nie zdarzyło. Potem już z rosyjskich chłopów zrobiono, no, po prostu marmoladę. Ale wtedy było to przekazywane, że proszę bardzo, w czasie wojny, przepraszam, kolejne drastyczne porównanie, było takie powiedzenie, jeżeli jacyś tacy ludzie, którzy wierzyli w III Rzeszę, dowiadywali się o już ewidentnych nieprawościach, to mówili, zadumywali się i mówili, gdyby Führer o tym wiedział. No więc to jest komedia oczywiście. Donald Tusk stworzył ten system i ten system produkuje. A Trzaskowski w tym systemie doskonale pływa. Ja przeczytam, co on mówi. Chcę państwu przekazać nowe decyzje. Decyzje, które podjąłem spokojnie i po głębokim namyśle. Czyli teoretycznie to on dymisjonuje, ale nie do końca, bo za chwilę czytamy. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani wiceprezydent. Przyjąłem je. Czyli to one chciały. Ale dalej, chwileczkę, co się dzieje? Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Czyli winne czy niewinne. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Czyli winne, ale nie do końca, bo okazuje się, że dodaje, sprawę musi zbadać prokurator i tu o winie decydować będą uprawnione organy. Czyli w końcu niewinne. W ciągu jednej wypowiedzi, która trwała chyba 7 minut, 4 razy sam sobie zaprzeczył Trzaskowski. I ostatnia moja wypowiedź. Proszę państwa, nie dajcie się zmylić o jakimś Trzaskowskim. W Warszawie decyduje pan Kierwiński. To on jest szefem struktur. On jest głównym nomenklaturowym nominantem. I on trzyma wszystkie karty w ręku. I ostatnia rzecz. Do dziś dnia pan Dawid, zwany Dawidkiem, nie został przesłuchany przez prokuraturę.
1: To prawda.
0: Ktoś uczciwie napisał, wszystkich przesłuchują, potem Dawidek dostanie kopię i będzie miał gotową linię obrony, no bo dowiaduje się, co inni mówią, no to może potem stworzyć razem z panem mecenasem Dibła. I ostatnia rzecz. Przypomnijmy jedną rzecz, bo tu pojawienie się pana mecenasa Dibła jest jak straszny cień. To mecenas Dibuła był uczestnikiem przesłuchania pani Skrzypek, która zakończyła się tak, jak wszyscy wiemy. To jest ponury cień, który pojawia się w najbardziej niepokojących sprawach III RP.
1: To prawda, proszę państwa. Mówiliśmy o tym braku przesłuchania pana Dawida Kacprzyka. No, panie mecenasie, to jest rzeczywiście bulwersujące, przecież on, odsyłając te pieniądze, przyznał się do oszustwa. No już samo powinno być po prostu wejście, żeby zabezpieczyć komputer, do telefon, korespondencję.
2: Może nie, bo gdyby wiedział wcześniej, potem wziął. No, sprawa jest złożona. Sprawa jest złożona i zwykła ciekawość nie może być motorem działania prokuratury. Czasami, jak mówi pan Piotr, działa system, ale czasami działa pamięć. Przecież naprawdę ja może za stary jestem. Ja jestem synem ziemi łódzkiej, która zrodziła łowców skór. Która to afera? Dobijania chorych w karetkach pogotowia. Dobijania. Interesu pogrzebowego w szpitalach zakończyła się dwoma wyrokami dożywocia. Trzema wyrokami dużymi. Ci ludzie siedzą gdzieś w więzieniu.
1: Panie Mieszcze, to jest niesamowite, że państwo polskie było stać na taką sprawę, bo teraz na przykład słyszymy o córce znanych lekarzy, która zabiła 3 osoby w wypadku samochodowym. Sprawa trwa 5 lat. Znaczy w Polsce jest kasta ludzi, która nie podlega karaniu. No, żona Ryszarda Kalisza co prawda jechała po pijanemu, ale jechała prawidłowo.
2: No tak.
1: W związku z tym nie można jej skazać. Słuchajcie, no to jest jakaś... Coraz bardziej zmierzamy w taką stronę systemu rosyjskiego w istocie, gdzie są łochy, takie bydło, które ma tam gnić i są ci, którzy mają prawa do wszystkiego.
2: Znany twórca naszej świadomości, pan Żulczyk, zechciał nawet nazwać urzędującego prezydenta debilem, dlatego, że odwoływał się do kolegium elektorów. Umorzył pan sędzia Gorchowicz, przecież rozumny człowiek, postępowanie, uważając, że czyn jest mniej szkodliwy niż nikomu. Po czym sąd apelacyjny w Warszawie uznał, że to trafna decyzja, a tydzień temu Sąd Najwyższy przyklepał. To teraz ja wiem, że pamięć i
1: sędziowie,
2: oceny
1: kolejny temat.
2: Chodzą,
1: wiem coś
2: ale
1: o tym.
2: Ja pokazuję, jak na różnych obszarach i poziomach to się wszystko
1: dokonuje. Musimy jeszcze iść do kolejnych tematów. Czy jeszcze w sprawie służby zdrowia? Proszę państwa, Ukraina, prezydent Zełenski przepycha ustawę, przyjmuje ustawę parlament, on ją promuje, o panteonie narodowym. Oto wypowiedź prezydenta Ukrainy, wypowiedź w mediach społecznościowych.
3: Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy poparli projekt ustawy o ukraińskim narodowym panteonie. Ważny krok. I ważny nie tylko w kontekście naszej historii oraz oddawania hołdu przez Ukraińców właśnie swoim bohaterom, ale także w kontekście tworzenia podstaw dla długotrwałego jednoczenia społecznego w przyszłości. Jest to możliwe wtedy, gdy decyzje naszego państwa są oparte na uznaniu tego, co rzeczywiste. Tych, których ludzie naprawdę szanują. Tych, którzy wnieśli naprawdę historyczny wkład w obronę, rozwój i umocnienie Ukrainy, jej podmiotowości, niepodległości i chwały. Oczekuję projektu ustawy do pilnego podpisania.
1: No i tyle, proszę państwa, z takiej refleksji po stronie ukraińskiej. To jest co prawda tak uszyte, ten panteon narodowy ukraiński, no że nie wskazali nazwisk, że to komisja posiedzi, ale są te wypowiedzi Zełenskiego i jego otoczenia, że nikt nam nie będzie mówił, kogo my tu wskażemy.
2: No. Podpowiadam, Nikita Siergiejewicz Chruszczow był Ukraińcem i zasłynął, cały świat widział, jak bił butem w ONZ-cie. Też twórczy wkład w pokój na świecie. To jest jakieś zawracanie głowy. Oczywiście każdy naród ma prawo do swojej historii i do swoich świętych. Gdyby Ukraińcy wygrali z polską armią, to dowódca tej armii ukraińskiej może być w panteonie. Ale jeżeli Ukraińcy zamordowali niewinnych ludzi, kryjąc się u boku czy pod skrzydłami Niemców, to jest inna zabawa już. Ja występuję także w imieniu zamordowanego ministra polskiego Pierackiego, za którego przygotowanie do zabójstwa, Bandera został skazany
1: tak
2: na karę śmierci.
1: Tak
2: na ulicy Foksal, niedaleko.
1: Jest.
2: Niedaleko.
1: Jest tablica nawet na ulicy Foksal.
2: Ja mam się utożsamiać z bliżej nieokreślonym tekstem aktora, bo teraz sobie już uświadamiam, że to nie jest mąż stanu, tylko ktoś napisał tandetny tekst dosyć do wygłoszenia, który mnie rozjusza do żywego.
1: Panie mecenasie,
2: ale ja bym chciał się dowiedzieć, co wczoraj powiedział pan minister Sibicha, który dopiero co mówił, że nasz prezydent popełnia błędy, przyjeżdża na tajne rozmowy, że minister Sikorski nic nie ma do powiedzenia, ale że ten, że
1: znaczy minister... parę okrągłych słów minister Sikorski wczoraj wypowiedział.
2: To.
1: Krzysztof Cilkę.
4: No wydaje mi się, że ten konflikt z Polską jest potrzebny Zełenskiemu, żeby zjednoczyć naród, bo wygląda na to, że on się szykuje do wyborów po prostu. On zaprosił tam jakiś tydzień temu generała Załużnego z Londynu, który jest ambasadorem i spytał się go, czy będzie kandydował, jeśli będą wybory na jesieni, bo taki Zełenski wydaje mu się, że wygrywa, że takie ma okienko możliwości, bo on trzeba pamiętać, że on już w maju 2 lata minęło, kiedy on poza kadencję już urzęduje. Także Amerykanie go od dawna naciskają, dawno by go chcieli zmienić właśnie na generała Załużnego, więc no, Zełenski jak gdyby wygrywa, ale całej wojny przegrał. No, przegrał właśnie na początku tej wojny, bo za potrzeb tym Niemców i Francuzów. On sabotował wysiłki Amerykanów i Brytyjczyków, którzy ostrzegali przed wojną i sabotował wysiłki generała Załużnego i sił zbrojnych Ukrainy, zakazując im przemieszczania wojsk. Co generał Załużny uratował Ukrainę i na Ukrainie to wiedzą, bo robił to jak gdyby ryzykując sądem polowym. I teraz przegrał, no bo toczył wojnę na własnym terytorium, kraj jest zniszczony. Niemcy mu nic nie dają, dlatego że mu mówią, stowarzyszenie z Unią Europejską to jest zero, więc jedynym takim
1: no ale Zełenski czuje,
4: pomysłem jest konflikt z Polską.
1: On realnie czuje, znaczy on czuje, że tak, polski rząd nie jest podmiotowy w takim stopniu, żeby mógł odegrać samodzielną grę. No on to czuje, że Polska jest podzielona. No on jakby, no, no ale patrzy,
4: ma,
1: co ona.
4: Mamy odpowiedź poprzeć generała Załużnego w wyborach. Czy one się odbędą i poprzeć zawieszenie broni. To, co wszyscy się oburzali, że Trump...
1: Znaczy, może jest dobrze, że my zobaczyliśmy ambicję ukraińską, zobaczyliśmy tę ambicję, żeby być liderem regionu i że Polska jest przeszkodą na tej drodze.
4: Ludzie...
1: To zobaczyliśmy i w związku z tym, jak już to widzimy, no to to już mamy lepszą sytuację, bo znamy prawdę.
4: No, ludzie krytykowali Trumpa, który próbował wymusić rozejm, a dzisiaj widzą, jaki jest nieznośny Zełenski.
5: Gdyby skończyło się tylko na tym, że prezydent Ukrainy nadał tę haniebną nazwę tej jednostce wojskowej, to pewnie byłby to taki wewnętrzny konflikt polsko-ukraiński, nikt by o tym nie wiedział, ale decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego wywołała takie reperkusje, których Zełenski się nie spodziewał. Cały świat, wszystkie media światowe piszą o tym, przy okazji opowiadając publiczności, co się naprawdę na Wołyniu wydarzyło. To po pierwsze. Po drugie, coraz częściej padają głosy, że...
1: Tutaj przerwę, Olu, na chwilę, tak. Bo mamy list, jest list prezesa Prawa i Sprawiedliwości do członków PiS, bardzo mocny, proszę państwa, no, w którym pada też takie wezwanie, żeby być czujnym, bo obecna władza nie pilnuje interesów Polski, ale też pada jednoznaczne stwierdzenie, że z banderą Ukraina nie wejdzie po prostu do Unii Europejskiej.
5: Nie wejdzie do Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska przygotowuje plan obejścia tego całego incydentu w postaci takiego planu light, który polega na tym, że Ukraina dostanie wszelkie przywileje takie, jakie mają państwa Unii Europejskiej stowarzyszone, bez żadnych zobowiązań. I wtedy mamy zalany rynek rolny, mamy wykończenie polskiego transportu i dotacje, które płynęły w jakiejś części do Polski, będą płynęły do Kijowa. To jest plan Komisji Europejskiej.
1: Ale obecność Ukrainy, dziś już widać, że obecność Ukrainy w Unii Europejskiej, proszę państwa, no to byłoby dla nas po prostu morze kłopotów. Może trzeba, ale to jest morze kłopotów.
2: Pan mówi, że Ukraińcy tak się zachowują, bo widzą nasz rząd podzielony.
1: Ale znaczy rząd nie jest podzielony.
2: Władze. Pójdźmy dalej. Ukraińcy mówią, co to wymordowaliśmy 100 tysięcy, a ci, co 6 milionów wymordowali, zniszczyli cały kraj, to są pierwsi koledzy.
1: Pojawiła się nawet teza, że to druga Rzeczpospolita jest współodpowiedzialna za głód na Ukrainie.
2: Niedawno ambasadorem był syn wysokiego bardzo oficera adiutanta Hitlera w Polsce. Komu by to? Do Izraela wysłali takiego ambasadora? Tak jak my się pozwalamy traktować tam, to traktują nas tutaj. A przecież pan premier powiedział, i za to ja mam do niego żal do końca życia, że racje wypłaty rekompensat dla Polski już są zamknięte. Nonsens.
5: A nowa wiceminister obrony...
2: Opowiadamy o Ukrainie, a słuchajcie, tu mówimy jeszcze... o czym? Traktują nas dokładnie tak, jak pozwalamy się traktować.
5: Nowa wiceminister obrony mówi, że bez względu na to, co na nasz temat powiedzą Ukraińcy i co zrobią, musimy im pomagać.
1: No, o tak powiedziała rzeczywiście, to była pani Sobkowiak. To było takie... Tutaj poczułem, że tak powiem, nie najwyższych lotów publicystykę dziennikarską i to jednak... Ja zawsze przestrzegam przed braniem dziennikarzy do rządu. Przepraszam, że tak mówię, bo to się... No, o, tu jest jeden wyjątek, ale... Piotr Serda.
5: Nie byłam w rządzie.
2: Ale była zdolną dziennikarką w Poznaniu, w telewizji.
1: To nie znałem. Piotrze, relacje polsko-ukraińskie.
2: Nie wiem, sam rekomendowałem.
0: No ja już oddaję swój czas. No dobrze. Pomyłka freudowska. Rząd, w którym jest Władysław Sikorski, ewidentnie nie potrafi prowadzić tego konfliktu. Wczorajsza wizyta ministra Sybichy została wyreklamowana jako propozycja, że przyjeżdża z gotową receptą na rozwiązanie konfliktu poprzez to, że do Panteonu ma trafić generał, który bronił Zamościa i walczył i razem zdobywał z Rydzem Śmigłym Kijów, generał Bezruczko. To jest typowe myślenie, co, jak dać Polakom jakiś mały cukiereczek, bo przecież to nie chodzi o to, czy wejdzie do Panteonu Bezruczko, czy nie, tylko czy będzie w nim Bandera, Melnik i Szuchewicz. I niestety powstaje takie nieprzyjemne wrażenie, że strona ukraińska, proponując pewne wizyty albo gesty, robi to po to, żeby maskować porozumienie. Jeżeli nie było ze strony ukraińskiego MSZ-u żadnego konkretu, który można byłoby ogłosić razem, to nie należało pozwolić na tą wizytę. W takim razie trzeba było zaproponować, aby przedstawiciel polskiego rządu i przedstawiciel ukraińskiego spotkali się gdzieś przy granicy, nie wiem, w Przemyślu albo w Medyce i tam sobie porozmawiali. To, co było, ta wizyta Sybichy nie przyniosła żadnego, ale to żadnego konkretu. Natomiast pozwoliła stronie ukraińskiej pokazać, że wykazuje dobrą wolę i jestem przekonany, że w tej chwili ambasadorzy ukraińscy w Brukseli, w Berlinie i w Paryżu mówią, że Sybicha pojechał. Już była taka jedna wizyta, przypominam, wizyta szefa gabinetu Zełenskiego
1: Budanowa.
0: Na Budanowa, która nic nie dała, a miała tylko pokazać, że prezydent Zełenski ma jak najlepsze intencje, a ukraińska wyciągnięta dłoń napotyka na polską zaciśniętą pięść, by zaaresztować generała Jaruzelskiego.
1: Piotrze, więc przepraszam, że przerywam, bo jeszcze chcę wprowadzić wątek, który podniósł w czasie właśnie konferencji po spotkaniu z panem ministrem Sybichą Radosław Sikorski. No, mamy tutaj zapowiedź możliwego uderzenia Rosji w Polskę, jakiejś prowokacji, zajęcia kawałka terenu.
0: Ale to nawet jeżeli Sikorski miał to do przekazania, to trzeba było to też umieścić w osobnym kontekście.
1: Ale posłuchajmy tej wypowiedzi, bardzo proszę, bo to jest, myślę, ważna sprawa.
6: Tuż przed inwazją rosyjską na Ukrainę, Rosja próbowała incydentów pod fałszywą flagą po to, aby dać sobie pretekst do wojny. Te prowokacje wobec Ukrainy w 2022 roku się nie udały, gdyż zawczasu Stany Zjednoczone, ryzykując swoimi aktywami wywiadowczymi, uprzedziły, że wiedzą, co Rosja planuje i wysłały jasny sygnał, aby tego nie robić. I tak i tym razem. Mówiłem o tym już w zeszłym tygodniu. Polecam pani też wnikliwe przeczytanie wywiadu z szefem Agencji Wywiadu, pułkownikiem Szotą, sprzed kilku dni. Mamy także wypowiedzi szefów służb specjalnych kilku krajów sojuszniczych. Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
1: Krzysztof Cilka, wiemy, co planujesz, nie rób tego. Czy to jest poważne ostrzeżenie, bo przynajmniej w naszej redakcji od razu się pojawiła myśl, tutaj też patrzę na Aleksandrę Jakubowską, przesłaniają aferę w Szpitalu Południowym, ale też ja myślę, że tak nie można całkiem bagatel, bo na przykład Marek Budzisz
5: jeżeli
1: też
5: już
1: pisał.
5: Jeżeli już mnie, Jacku, wywołałeś do odpowiedzi, to ja przypomnę tylko, że po pierwsze, w czerwcu w tygodniku sieci, w naszym tygodniku ukazała się bardzo obszerna analiza Marka Budzisza, gdzie były w oparciu właśnie, jak pisze Marek Budzisz, o informacje wywiadu amerykańskiego, różne scenariusze ataku na Polskę Rosji rozrysowane. I nagle teraz pojawia się artykuł w Onecie, który jeden z tych scenariuszy przedstawia jako coś bardzo realnego.
1: To powołują się na prezydencki ośrodek prezydencki, na informacje amerykańskie.
5: Można się na wszystko powołać. I jeszcze umiejscowimy to w kontekście dwóch rzeczy. Po pierwsze, ostatni wpis Donalda Trumpa, w którym wytyka sojusznikom, że mało świadczą pomocy NATO. Jest bardzo rozżalony tym, że nie przyszły mu Wielka Brytania, Francja i Włochy z pomocą w czasie wojny z Iranem. I wydatki. 999 miliardów dolarów wydaje USA na NATO. Drugi kraj pod względem wielkości wydatków to jest Wielka Brytania, 90 miliardów, czyli 10 razy więcej. I w tej pierwszej piątce na ostatnim miejscu, na piątym jest Polska, ponad 40 miliardów. I to jest ten kontekst, kiedy Trump pisze wyraźnie. Trzeba się zastanowić nad tym, nad naszym udziałem w NATO jako jednostronnym takim świadczeniem.
1: Olu, dziękuję, ale
5: jeszcze jedna sprawa. I trzeci kontekst to jest szczyt NATO w Ankarze 7-9 lipca. Jeżeli te trzy rzeczy dodamy do siebie, to widzimy, co się rozgrywa.
1: Ale też zawsze jako ludzie odpowiedzialni, jak słyszymy ostrzeżenia ze strony władz, to no, to jest też jakiś problem, że te władze taki sobie wizerunek zbudowały, że my nie wiemy, czy ostrzeżenie przed atakiem rosyjskim nie jest po prostu chucpą. To też jest ich kompromitacja. Ale Krzysztofie, czy twoim zdaniem to ostrzeżenie jest wiarygodne?
4: Myślę, że nie jest. I to Guardian, jak gdyby...
1: Telegraf.
4: Telegraf napisał artykuł, natomiast Guardian przypomniał, że właśnie to, co Sikorski mówi, to nie jest do końca prawdą, bo wtedy ostrzeżenia były niezwykle szczegółowe. A teraz nie są, mówi Guardian, że są bardziej ogólne i one wynikają z Polski. Jak gdyby to tam Jurasz jest jako współautorem czy współkolaborantem tych telegrafów, więc to jest wygenerowane z Polski i nie przypuszczam, znaczy gdyby są podsumowane wszystko to, co Rosja robiła, no co jest prawdą, to rząd się nie przyznawał, że to wszystkie te podpalenia, wypadki inne, tak. To wszystko, więc to pewna starość.
1: No, w jakiejś mierze to było racjonalne, no bo my też musimy tak postępować, żeby pilnować bezpieczeństwa, ale też na przykład nie zmiażdżyć gospodarki histerią, prawda?
4: Przeszłość nie jest wątpliwa, teraz przyszłość nie, no wydaje mi się, że w tej chwili jest sytuacja zupełnie inna, no już dwa miesiące temu mówiłem, że idzie ku zawieszeniu broni i myślę, że dzisiaj wszyscy mówią, że idzie ku rozejmowi, jak to się mówi, oś zatrafić.
1: Ale przegrywająca Rosja, to jest prawdopodobne, że poszuka nowego frontu, żeby zmienić cały balans. No
4: Rosja jest wyczerpana
5: musi odbudować
4: wojskowo.
5: Potencjał
4: za pięć lat owszem, ale mówię, to jest zniszczone, ale miała zniszczony sprzęt, Rosja słabnie, jest wypychana z Afryki, Syrii, okolic Armenii.
1: Ale słaby jest środkowej. Ktoś, kto przegrywa, jest zdolny do wszystkiego.
4: Iran został zniszczony, więc jak gdyby Ameryka pokazała niezwykłą technologiczną przewagę, że tamci w ogóle nie są gotowi do wojny, więc Rosja by chciała dzisiaj, mówię, raczej wygrać negocjacje o zawieszeniu broni, niż...
1: Szanuję to zdanie, idziemy dalej.
4: Niż tego. 80% Rosjan chce rozejmu na Ukrainie.
1: Mecenas Marek Markiewicz.
2: Dlaczego minister Sikorski nie zaprezentował nam możliwej odpowiedzi ze strony Putina, innej niż spadaj na drzewo?
1: No może powiedział tyle, ile mógł powiedzieć.
2: Przecież nasz szef dyplomacji koresponduje na naszych oczach z facetem, który ma być aresztowany na każdym lotnisku jako zbrodniarz w Europie. To albo on składa oświadczenie wobec Rosji, że wiemy, jakie są plany i nasz kraj stanie murem za to, a nie rozmawia z kimś, kto ma taką reputację i takie orzeczenie. Przecież od tego zacznijmy. Pan minister Lubin do Ukraińców też w czasie Majdanu przemawiał osobiście i tak jakoś zapomniał.
1: Jeszcze Piotr Semka, słuchajcie...
2: Tylko jedno słowo. Ja dwa lata temu publicznie opowiadałem, co mi mieszkańcy Elbląga mówili, jak oni się czują zostawieni kompletnie na pastwę losu przez nasze władze, prawda, będąc tuż przy granicy i będąc ewentualnym obiektem zajęcia przesmyku suwalskiego. I co się stało? Zamiast nam powiedzieć, że lotnisko w Malborku czy gdzieś jest chronione i będziemy stamtąd walczyć, to będzie gadka z Putinem.
1: Jeszcze Piotr Semka, Piotrze, na twoje oko to jest poważne ostrzeżenie?
0: Takie ostrzeżenie powinno, jeżeli byłoby poważne, to reagowaliby Amerykanie, bo takie informacje typu Amerykanie przekazują Polakom, że to jest coś. W Daily Telegraph jednym z autorów jest Witold Jurasz, dziennikarz, do którego nie mam do końca zaufania. Jeżeli byłoby naprawdę na serio, to powinni zabrać głos przywódcy. Jeżeli to są medialne informacje, to jest wrażenie jakiejś gry. No ale my tu padamy ofiarą tego, że wszyscy wszystkim grają. Tusk parę miesięcy temu opowiadał, że grozi nam w perspektywie zagrożenie i do dziś nie wiemy, czy robił to, żeby to przykryć tą czy siamtą aferę. W państwie, w którym gra się najważniejszą rzeczą, jaka istnieje dla każdego państwa, czyli bezpieczeństwem, informacją o bezpieczeństwie narodowym, wszystko może być możliwe.
1: Piotrze, tutaj chyba możemy skierować apel do prezydenta Rzeczpospolitej, który cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym i który w czasie pierwszego roku prezydentury pokazał, że poważnie traktuje swoje obowiązki, żeby może właśnie ośrodek prezydencki odniósł się do tej sprawy.
0: Tak, ale ośrodek prezydencki jest pozbawiony informacji.
1: Trochę ma chyba, tam to pewne kanały są.
0: MON i to jest problem, no. Rozumiesz, na tym polega problem. Nie może być poważnej sytuacji kraj, którym wewnętrzne gry są ważniejsze nad bezpieczeństwo kraju. No.
5: Jeżeli jest realne zagrożenie...
1: Krzysztof Cinkę, bo obiecałem. Olu, przepraszam cię, wiem, że jesteś damą i powinnaś mieć pierwszeństwo.
4: Jak spojrzymy na to, jaki był cel wojny Putina na ataku na Kijów i jaki jest cel Putina dzisiaj? To jest cofnięcie rozszerzenia NATO. On tego się domagał. Przed wybuchem wojny w grudniu on tego się... Chciał się tego domagać, jak zajmie Kijów i całą Ukrainę, licząc, że wszyscy się przestraszą. Więc zajęcie krajów bałtyckich nawet, czy kawałka Polski, Suwalszczyzny, jemu nic nie daje. Jego celem jest powrót do starego układu sił, albo jałtańskiego,
1: no dobrze, ale zajęcie kawałka Polski, czy prowokacja, czy no, to ono nic, powoduje to nic skok na pieniądze. No daje, no. Daje.
4: Celem
1: daje.
4: Wojny na Ukrainie,
1: karty daje, no.
4: Celem wojny na Ukrainie było zajęcie Kijowa i zmiana rządu. Stworzenie rządu marionetkowego.
1: Ty myślisz jak biały człowiek z Zachodu, no nie, czy z Europy Środkowo-Wschodniej. Rosja tak nie myśli.
4: Rosja już nie wykonuje sama swoich działań, tylko jest pewnym młodszym partnerem i musi konsultować się z Chinami. Tak. Celem Chin jest stworzenie osi Pekin, Moskwa, Berlin. I Rosja musi się w to wpisać. I tylko duża zmiana, czyli zajęcie Warszawy, stworzenie prorosyjskiego rządu, to jest cel. A teraz zajęcie jakiegoś małego kawałka Rosji po sytuacji już 4 lat wojny na Ukrainie nie daje nic. To jest jakby...
1: Oczekujemy od władz Rzeczpospolitej poważnego traktowania w tej sprawie. To nie może być, proszę państwa, zabawa. Pytanie, czy jesteśmy zagrożeni. Musimy być poważnie traktowany.
4: Jest sukces.
5: Jeżeli państwo jest zagrożone realnie atakiem ze strony innego państwa, to mobilizuje wszystkie swoje siły i nie mówi opinii publicznej, słuchajcie, lada moment wejdą tutaj Ruscy. Państwo wtedy przygotowuje się do tego, rozmawia z sojusznikami, z NATO.
1: Powiedział Sikorski,
5: ale nie
1: Putinowi,
5: mówi się obywatelom, że nas uderzą.
1: Ale teoretycznie powiedział Putinowi, wiemy co robisz, tak? Wiemy jakim, znaczy, że
5: ale
1: widzimy.
5: Dyplomatyczne, żeby to załatwiać.
7: A nie jest z tego, co pan Piotr powiedział, jest jeden.
5: Akcja.
7: Powinniśmy oczekiwać głosu tego, kto reprezentuje naród. Został wybrany przez naród, przez parę milionów ludzi. Jego decyzja w sprawie Orła Białego została zrozumiana i teraz prosimy i czekamy, żeby ktoś, kto nie dostał 20 tysięcy w wyborach, ale 10 milionów, nas reprezentował.
1: Myślę, że mieszkańcy Warmii i Mazur jeszcze bardziej namacalnie mają to pytanie w głowie, proszę państwa. Jeszcze jedna sprawa, już króciutko. Birmingham. Zobaczmy te zdjęcia, proszę państwa. Kolejny filmik z Wielkiej Brytanii. Biały, młody chłopak zostaje napadnięty. Nie wiemy, co było przedtem, ale tu widzimy akt fizycznej przemocy. Jakaś rozmowa, jakaś sprzeczka i jest atak na białego, który zostaje po prostu przewrócony. Potem jest drugi atak. Drugi atak z tyłu głowy. No i zaraz zobaczymy, co się dzieje w tym świecie Orwella. Naprawdę, to jest świat z Orwella. O, wchodzi policjantka i to młody człowiek, biały człowiek jest przedmiotem napaści. Piotrze, teraz od ciebie już krótko proszę. Wcześniej Henry Nowak, któremu policja nie udzieliła pomocy, zadźgany przez imigranta z Indii. Teraz ta scena, to jest jakiś sen, koszmarny sen po prostu, w którym biali w Wielkiej Brytanii są po prostu prześladowani. Piotrze.
0: Znaczy no, na miejscu, znaczy no, Wielką Brytanią rządzi Partia Pracy, która wprowadziła właśnie tą odwrotną segregację, w której biali są podejrzani. Gdyby była inna, to powinna powstać komisja, która dokładnie teraz sprawdziłaby, jakie tego typu instrukcje, wydawane przez kogo konkretnie, prowadzą do takich właśnie sytuacji, że w razie tam nie ma jeszcze jednej sceny, bo na tym filmiku, który pokazywałeś, bo tam jest jeszcze scena, w której ten niedawno zaatakowany młody chłopak biały jest po prostu pałowany przez taką straszną policjantkę. Ale wracając do tego, gdyby wszyscy ci, którzy komentowali wielotysięczne demonstracje na ulicach Wielkiej Brytanii, protestujące przeciwko takim wypadkom, mówili, że to jest przesada, że
1: no tak, tu jest, nie musimy kończyć, słuchajcie.
0: W wypadku pana Nowaka to jest dowód na to, że nie. Bardzo wszystko stanęło na głowie.
1: Coś.
7: A było takie.
1: Króciutko, panie mecenasie.
7: Który skrzywdziłeś człowieka prostego, mówił kiedyś Miłosz, i to się odzywa dzisiaj.
1: Ja myślę, że trzeba powiedzieć wprost, narody stare, no powiem białe, no. Narody Europy
7: przestań
1: Zachodniej walczą o przetrwanie.
4: No ale
1: walczą
4: o przetrwanie. Muszą się obudzić.
1: Muszą być dzieci, musi być pilnowanie granic, musi być zrozumienie, że te państwa są po to, żeby te narody trwały. One nie są po to, żeby po prostu, nie wiem, stać się domem całego świata.
5: Od wielu tygodni obserwuję to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii i pokazuje też w swoich programach różnego rodzaju wydarzenia. Po prostu Brytyjczycy stali się w swoim kraju obywatelami drugiej kategorii. Policja jest na usługach lejburzystów i na usługach
1: przychodzi teraz nowy lejburzysta jeszcze bardziej na lewo, Andy Burnham.
5: Jak mamy się dziwić temu, co się dzieje, jeżeli w październiku Komisja Europejska wydała 10 milionów euro na to, żeby naukowcy udowodnili, że islam jest podstawą europejskiej cywilizacji.
4: Idzie fala i to bardzo lewicowych ludzi. Trump na przykład mówi, trzeba wrócić do antykomunizmu. To jest odpowiedź. Antykomunizm, krucjata.
1: Trzeba wrócić do zdrowego rozsądku, proszę państwa. Dzieci, rodzina, Bóg, ojczyzna, naprawdę. No to, co jest sprawdzone w dziejach świata.
7: I zdrowy rozsądek.
1: Dodają więcej tej lewicowości, a ludzie coraz mniej szczęśliwi. Taka jest prawda. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. Z nami był Piotr Semka. Piotrze, przepraszam, że nie mówiłeś tyle, na ile zasługujesz, ale mieliśmy dziś wspaniały skład. Aleksandra Jakubowska, Krzysztof Cilkę, mecenas Marek Markiewicz. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję widzom, słuchaczom. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Łaka di, łaka du, na minutę przed godziną 10 na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I w promemoria napisał: jadę do dzieci na Marsa. Jak to prymas, nie dojrze do dzieci, to jeszcze na Marsa? A ksiądz prymas mówił o przyjeździe do domu Instytutu przy Alei Marsa.
3: Jakich rad udzieliłby błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dzisiejszym ojcom? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Po reklamie.
0: Cały czas niezmiennie 17 stopni w Warszawie, tyle samo jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Podobna temperatura w całym regionie. Maksymalne wskazania na termometrach osiągną dziś 22 stopnie. Tak będzie po południu, wcześniej jednak dużo chmur i możliwe opady deszczu. No i trzeba uważać na silne porywy wiatru, które mogą dochodzić do ponad 50 km na godzinę.

minuta po 10 w Radiu Warszawa. To sobotnie pochmurne popołudnie polecamy spędzać razem z nami, z muzyką, którą proponujemy. Za moment Sanach, w tej godzinie też między innymi Piotr Cugowski i grupa ABBA. No i będzie także nasza wakacyjna propozycja, audycja z Polszczyzną. Na te więcej szczegółów już za moment.

0: 8 minut po godzinie 10. Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, o błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej. To wszystko w audycji z Polszczyzną na ty, naszej propozycji na wakacje, którą przedstawiamy już teraz.
1: Z Polszczyzną na ty.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyrazach podobnych lub identycznych fonetycznie. One sprawiają w zapisie wielkie problemy. Uczniom moim, którzy mieli właśnie duże problemy z ortografią, to radziłam, żeby dobierać wyrazy parami i wtedy, jeśli zapamiętamy pisownię jednego, to wiemy, że ten drugi już pisze się jakby w inny sposób. I do takich wyrazów należy na przykład marzę o niebieskich migdałach i marzę palcem po tablicy, dobrze jak palcem, gorzej jak pędzlem po ścianie pomalowanej, prawda, jeśli to dotyczy małych dzieci. Podobnie jest każą, czyli od czasownika kazać, czyli jakby zmuszają do czegoś, no i każą w znaczeniu karają, czyli wyznaczają karę. No i trzecia taka para wyrazów to jest porzeczka i pożyczka. No tutaj one różnią się nieznacznie jedną głoską, ale też dobrze jest zapamiętać jeden z nich, to wtedy ten drugi jakby przychodzi nam już automatycznie. Kolejna para wyrazów to na przykład kolęda i legenda. No tutaj problem jest nie z jakby u, ani z ży, ale mamy e i mamy en. Pisanie tych nosówek też sprawia wielkie problemy. Dalej, kolejna para wyrazów. W kącie, stoję sobie cichutko w kącie i to jest kąt przez on, ale na kącie on mam, chciałabym mieć właściwie, mam niewiele, ale chciałabym mieć dużo więcej, czyli w kącie i na kącie. Identyczne wyrazy, hart ducha i hart na smyczy, ale ten hart na smyczy jest pisany przez ch, natomiast hart ducha przez samo h. Może dobrze dorobić sobie też jakąś tam historyjkę, że ten hart na smyczy ma jakieś boki okrągłe, prawda, czasami jest wypasiony i dlatego to c stoi z boku. Moja koleżanka tak mnie podpowiadała mi, żeby jakiś obrazek z tym zrobić. Dalej, no są takie oczywiste już i myślę, że tutaj może być mniej problemów. Na przykład róża jako imię dziewczynki i róża ta, która kwitnie i która pachnie. Ale już Marzanna, też jako imię dziewczyny, ale Marzanna pisana też małymi literami, bo jest to Marzanna, to jest ta kukła, którą wiosną palimy i która jest jakby uosobieniem tych wszelkich nieszczęść, chorób, które mają gdzieś tam sobie spłynąć do morza, a my tutaj będziemy cudownie zdrowi i cudownie nam się będzie dobrze wiodło. No i bardzo blisko nas płynie rzeka Bóg i mam aż trzy wyrazy identycznie brzmiące. Czyli mamy Bóg, buczyna, czyli piękne drzewo. Mamy Bóg, rzekę, pisaną przez U otwarte i G na końcu. No i mamy wreszcie Boga. I tutaj już odmieniłam słowo Bóg, Boga, więc niejako ta forma dopełniacza wyjaśnia nam, jak słowo Bóg powinno być zapisane. Więc wymienia nam się O z kreską na O. No i to G na końcu, chociaż go nie słyszymy, to jednak ono się pojawia w tych przypadkach zależnych, więc Bogu z Bogiem, chwała Bogu, prawda, więc to G tam jest. Więc dobrze jest, jeśli mamy problem, popatrzeć, odmienić sobie ten wyraz i zobaczyć, jaka litera, jaka głoska pojawi się w formach zależnych i wtedy wiemy, że mimo, że tego G na przykład przy nazwie rzeki na końcu nie usłyszymy, to jednak jeśli płyniemy Bugiem, prawda, i na Bugu dzieją się różne rzeczy, no to wiemy, że tam to G powinno się pojawić. Sokołów to miasto, w którym przed wojną żyło wielu Żydów i tutaj mamy znowu słowo Żyd, pisane literą małą i pisane literą wielką. Żyd wielką literą jako przedstawiciel narodu żydowskiego i Żyd literą małą jako wyznawca pewnej religii. Tak jak chrześcijanin, muzułmanin, to są słowa, które piszemy małymi literami. Ale ostatnio spotkałam się z taką publikacją, gdzie człowiek pochodzenia żydowskiego powiedział, że właściwie u Żydów religia i tożsamość narodowa to idą tak bardzo w parze, że można sobie dać spokój z pisaniem literą małą, więc można pozostać przy literze wielkiej i do wyznawcy, i do przedstawiciela narodu. Jest jeszcze taka para wyrazów, na przykład, która też się pojawia często, adaptacja i adopcja. Może nie aż tak dużo jest problemów, tutaj bardziej ze znaczeniem, prawda, bo z zapisem problemów nie ma. Ale na pewno się Państwo przynajmniej raz spotkali, że ktoś zamawiał espresso, a nie espresso, prawda? I tutaj mamy słowo ekspres i mamy kawę espresso i ja sama też słyszałam, jak ktoś espresso zamawiał. Zresztą, jeśli się użyje słowa espresso i świadomie zupełnie, prawda, z takim żartem, z taką kpiną, z ironią, to oczywiście można go używać w gronie ludzi, którzy wiedzą, że poprawna forma jest zupełnie inna, ale gorzej, jak taką gafę strzelimy w nowym towarzystwie, prawda? No i może na dzisiaj tyle wystarczy. Także wsłuchujmy się w to, co mówimy, odmieniajmy sobie wyrazy. No i jeszcze z tym adaptacja i adopcja. Nie używajmy słów, których znaczenia nie znamy, bo kiedyś słyszałam, jak jeden człowiek, chociaż myślę, że tam było przejęzyczenie, mówił o resuscytacji żubra w Puszczy Białowieskiej. Więc żeby nam się takie resuscytacje nie pojawiały.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Tim Gallagher, Out of This World na 106.2 FM, na zegarze 27 minut po godzinie 10. W Śródmieściu może stanąć pomnik jednego z najbardziej niezwykłych bohaterów II wojny światowej. Radni tej dzielnicy poparli projekt uchwały dotyczący budowy pomnika Niedźwiedzia Wojtka. To legendarna maskotka II Korpusu Polskiego generała Andersa. Monument może pojawić się na skwerze imienia Wojtka u zbiegu ulicy Andersa i Nowolipki przy komendzie stołecznej policji. Inwestycje przygotowuje polsko-szkocka fundacja imienia kaprala Misia Wojtka, a wskazana lokalizacja uzyskała już pozytywną opinię zespołu do spraw upamiętnień. Wojtek został adoptowany przez polskich żołnierzy w 1942 roku w Persji. Zasłynął m.in. z przenoszenia skrzynek z amunicją podczas walk o Monte Cassino, za co symbolicznie otrzymał stopień kaprala. Po wojnie trafił do ZOW Edynburgu. Pomniki Wojtka stoją już m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Sopocie i Żaganiu. Jeśli projekt przejdzie kolejne etapy, do grona tych miast dołączy także Warszawa.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Radio Warszawa.

O godzinie 10.30, więc kilka minut temu na Lampedusie rozpoczęła się msza święta, którą celebruje ojciec święty Leon XIV. Papież przebywa dziś z wizytą na włoskiej wyspie, miejscu, które od lat jest symbolem kryzysu migracyjnego. No i będzie pierwszym przystankiem dla tysięcy osób przyprawiających się przez Morze Śródziemne z Afryki. Ojciec święty odwiedził m.in. cmentarz, gdzie spoczywają migranci, którzy zginęli podczas próby dotarcia do Europy. Modlił się też przy pomniku Brama Europy. W planie jest także wizyta na Molo Favarolo, miejscu szczególnym. Tam właśnie swoją pierwszą podróż apostolską po wyborze na papieża rozpoczął Franciszek. Miało to miejsce 13 lat temu, a dziś Molo otrzyma imię poprzednika Leona XIV. No, zostanie tam również odsłonięty pamiątkowy obelisk. Tymczasem Leon XIV odebrał także prestiżowy medal wolności przyznawany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Stanach Zjednoczonych. W przemówieniu przypomniał, że pierwszym prawem zapisanym przez amerykańskich ojców założycieli było prawo do życia i godności. Podkreślił, że szacunek dla każdego człowieka do odpoczęcia do naturalnej śmierci powinien pozostać fundamentem wolnego społeczeństwa. Papież apelował też o jedność, wzajemny szacunek oraz ochronę podstawowych praw człowieka, przypominając, że godność ludzka nie zależy od decyzji państw, lecz wynika z samego faktu bycia człowiekiem. Przypomnijmy dziś święto narodowe, 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych, 4 lipca. To właśnie ten dzień, który za oceanem obchodzony jest jako święto narodowe.

Grupa Perfect. Niewiele ci mogę dać na niecały kwadrans przed godziną 11. Po 11 między innymi oczywiście informacje dotyczące pogody, tego jakiej aury możemy się dziś spodziewać, a jeszcze przed południem nasza wakacyjna propozycja, spojrzenie ojca, audycja, na którą już teraz zapraszamy w imieniu Weroniki Ostrowskiej.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Za półtorej minuty wybije 11, tę godzinę kończy Sophie Ellis Bextor.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
5: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: O reklamie.
0: No i pomyśleć, że tydzień temu o tej porze mieliśmy chyba dwa razy więcej stopni niż teraz. W tym momencie 17 kresek w stolicy, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w całym regionie. Dużo chmur na niebie, będzie z nich padać deszcz. Taką możliwość wskazują synoptycy właśnie w okolicach południa i wczesnym popołudniem. Później przybędzie trochę słońca, a temperatura maksymalna też po południu to 22 stopnie, no ale uważajmy na silne podmuchy wiatru powyżej 50 km na godzinę. Zaczynamy ostatnią godzinę tego przedpołudnia. Minęła 11 w Radiu Warszawa. Janusz Zalewski, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim tym, którzy są z nami od rana, którzy dopiero dołączyli, albo może niektórzy jadą na wakacje o tej porze, gdzieś podróżują. Umilimy czas muzyką. Tina Turner zaśpiewa nam na początek, a za moment Eros Ramazzotti. Tym razem osobno, nie w duecie w Radiu Warszawa.

Nie jest łatwo być wzorem, autorytetem i jednocześnie czułym opiekunem, który potrafi wskazać kierunek. Nie jest łatwo być prawdziwym ojcem. Jak ojcostwo rozumiał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński? Dlaczego dla pewnej małej dziewczynki, która chciała pokazać mu nową sukienkę, zmienił swoje plany? Co poradziłby rodzicom, których dzieci tracą wiarę i odchodzą z kościoła? Na spotkanie pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Ta audycja na antenie Radia Warszawa już za 20 minut to nasza propozycja na wakacje, na ten czas odpoczynku, w którym zachęcamy do tego, żeby podjąć refleksję nad tą tematyką. Rozmowa jest też dostępna do obejrzenia na naszym kanale YouTube w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Tam także wiele ciekawych innych rozmów, innych materiałów wideo, które warto obejrzeć w tym wakacyjnym czasie. A jeszcze przed tą audycją sporo muzyki na antenie Radia Warszawa. Między innymi Anna Maria Jopek, będzie także grupa Bajma.

0: 20 minut po 11 na 106,2 FM. Dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rzeczy nowe naszych czasów. Punkty 5 i 6. Do nas należy, aby z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi normatywnych zdolnych strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej. Kwestia ta nie wyczerpuje się jednak w samej regulacji. Jak przestrzegał

...możliwością oddziaływania większymi niż wiele rządów. Władza technologiczna przybiera zatem nowe oblicze, w przeważającej mierze prywatne, a przez to jest jeszcze trudniejsza do rozeznania, uporządkowania i ukierunkowania ku dobru wspólnemu. Dlatego trzeba podjąć wspólne rozeznanie, zdolne dotrzeć do duchowych i kulturowych korzeni dokonujących się przemian. Jeśli bowiem zatrzymamy się jedynie na tym, co doraźne, ryzykujemy, że o kierunku naszej wędrówki zadecyduje za nas następujący po sobie ciąg naglących stanów kryzysowych. Przeżywamy obecnie gwałtowny etap przejścia, zmianę epoki, w której podczas gdy jedni współzawodniczą o przyszłość nowych technologii, a inni są zaangażowani w podejmowanie nad nimi refleksji, większość osób pozostaje w oczekiwaniu, przygląda się z oddalenia i po prostu ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Właśnie dlatego w naszym sumieniu stajemy przed rozstrzygającymi pytaniami, których nie można już dłużej uchylać. Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody?

0: 28 minut po 11 to Darwin Hobbs i Michael McDonald's Every Day. A już za chwilę na antenie Radia Warszawa audycja Spojrzenie Ojca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą mersznie, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
4: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
5: No to w imię Boże, tak jest. Duchu Święty, przyjdź.
6: Przejść i prowadź.
5: I prowadź.
6: Duchu Święty, przyjdź i prowadź. Tak rozpoczęłyśmy to nasze spotkanie. Czy ksiądz prymas Wyszyński też często wzywał obecności Ducha Świętego? Razem z nami pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam. Czy ksiądz prymas wzywał Ducha Świętego? Ksiądz prymas bardzo czcił całą Trójcę Świętą. A Duch Święty był po prostu jego najbliższym doradcą. Zwłaszcza, że tak kochał Matkę Bożą, a ona jest jego oblubienicą. I dlatego tam, gdzie jest cześć dla Matki Bożej, tam jest specjalna obecność Ducha Świętego. Stąd przywoływanie Ducha Świętego jest takie ważne w naszym życiu.
6: Pani Aniu, spotykamy się, bo chcielibyśmy pokazać wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym widzom, że ksiądz prymas to nie jest postać posągowa, tylko jest to święty, błogosławiony, jest to człowiek, i ojciec, który może stać się bliskim ojcem dla każdego z nas. Czy pani zgodziłaby się z taką tezą, że dzisiaj mierzymy się jako społeczeństwo z kryzysem ojcostwa, że trudno dzisiaj mężczyznom być dobrymi ojcami?
5: Myślę, że jest to problem nie tylko naszych czasów. Ojcostwo jest takim wielkim wyróżnieniem i takim zaproszeniem przez Boga do współpracy. A dzisiaj tak bardzo zapomina się o tym. Podkreślane są tylko te doczesne zadania ojca, jego odpowiedzialność, a ksiądz prymas właśnie ojcostwo zawsze wiązał z Bogiem, z Bożym ojcostwem, że to jest źródło ojcostwa, to jest źródło życia. Człowiek jest współpracownikiem Boga i kiedy się zerwie tę więź, to potem wszystko się sypie. Zwłaszcza, że dzisiaj troszkę może jest to też wina nas, kobiet, że my tak chcemy dorównać mężczyznom we wszystkim, a czasami nawet ich zwalniamy w życiu codziennym z odpowiedzialności, z pracy. Ty tam się zajmij swoimi sprawami, ja tu sobie lepiej poradzę z dziećmi, z gospodarstwem. Chociaż z drugiej strony, kiedy tak się patrzy w życiu rodzinnym, to myślę, że mój tata nie umiałby zmienić pieluchy. A współczesny tata już to umie. I coraz więcej tych zadań, które kiedyś były tylko kobiece, są zadaniami wspólnymi. I myślę, że to jest ważne, że to też jest jakiś wymiar ojcostwa. Niektórzy tak się bronią, że żeby ich nie nazywać ojcami. Nawet w kościele, kiedy ksiądz prymas Wyszyński pisał list na ingres, to wspominał, że w archidiecezji gnieźnieńskiej zmieniono mu początek. Ksiądz prymas napisał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A przypisujący sekretarz ten list napisał: drodzy bracia i siostry. A ksiądz prymas, tak, a ksiądz prymas mówi: ja nie tak napisałem. Na co sekretarz mówi: ale u nas się tak nie mówi. No to ksiądz prymas odpowiedział: to odtąd tak się będzie mówiło. I nie bał się, kiedy mówiono do niego ojciec, nie bał się mówić do kapłanów, że mają być ojcami, bo mówił: to nie jest uzurpowanie sobie Ojcostwa Bożego, to jest właśnie więź z Ojcostwem Boga. I to niech nikt, nie nazywajcie się ojcami, to tylko chodziło o to, żeby nie odrywać ludzkiego ojcostwa od Ojcostwa Bożego. I do końca życia ksiądz prymas, przemawiając w swoich diecezjach, zawsze zaczynał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A w innych diecezjach, gdzie nie był ordynariuszem, mówił tylko: umiłowane dzieci Boże. Do nas, do Instytutu, zawsze mówił: moje dzieci, jadę do dzieci. I czasami był taki problem, jak na przykład przyjeżdżał, żeby mówić w tym domu konferencję, i w promemoria napisał: jadę do dzieci na Marsa. I redaktorzy w żaden sposób nie mogli sobie z tym poradzić. Jak to prymas, nie dojrze do dzieci, to jeszcze na Marsa?
6: Skomplikowana historia.
5: Tak, skomplikowana historia, a ksiądz prymas właśnie mówił o przyjeździe do domu Instytutu przy Alei Marsa. I rzeczywiście jego stosunek do człowieka, do ludzi, nie tylko do nas w Instytucie, był ojcowski.
6: Pani Aniu, ja księdza prymasa osobiście nie znałam i przez wiele lat wydawał mi się takim człowiekiem za wysokich lotów, powiedziałabym, dla mnie, że to jest człowiek tak doskonały w swoim postępowaniu, tak mi się wydawało, że bałabym się z nim porozmawiać, że bałabym się do niego podejść, bałabym się, co on by mi powiedział. Trochę tak, jak czasami boimy się naszych ojców, bo czasami ojciec i postać ojca kojarzy nam się z kimś groźnym, z kimś, kto tylko wyznacza zasady, czegoś od nas oczekuje. Samo spojrzenie potrafi wywołać stres. Czy takim ojcem był ksiądz prymas? Czy ja mogłabym dzisiaj przybrać go sobie za takiego duchowego ojca?
5: Mnie trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ dla mnie był i jest ojcem. Rzeczywiście ksiądz prymas budził taki respekt. Jak ludzie mieli przyjść na audiencję, zwłaszcza rano na mszę świętą, spotykałyśmy się z nimi potem na śniadaniu, to mówili: Boże, tak przeżywaliśmy, jak to będzie. A potem wystarczyło spotkanie, rozmowa. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest stosunek, jaki miały do niego dzieci. Dzieci się go nie bały. Dzieci podchodziły blisko. Nawet mamy zdjęcie takiej córeczki konsula, której się spodobała czerwona czapeczka księdza prymasa, i wzięła tak w ręce tą czapeczkę z jego głowy i włożyła sobie na głowę, i taka dumna siedziała na rękach taty. Jedna dziewczynka się pochwaliła, że będzie miała nową sukieneczkę. No to ksiądz prymas mówi: jak będziesz miała nową sukieneczkę, to przyjdź mi pokazać. I dziecko przyszło pokazać. Zadzwoniła do drzwi. Brat otworzył, patrzy, samo dziecko. Mówi, że jest umówiona z księdzem prymasem. Brat nie bardzo wiedział, co zrobić, ale ksiądz prymas mówi: jak dziecko jest umówione, to trzeba zejść. Zszedł. Mówi: bo ja się umówiłam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę ci pokazać. Ksiądz prymas mówi: no bardzo dobrze, że zapamiętałaś, to jest ta sukieneczka. Tak. Więc podziwiali sukieneczkę, potem pyta: a ty sama przyszłaś? Nie, z babcią, ale babcia się wstydziła przyjść, bo nie dowierzała, że ja jestem z księdzem prymasem umówiona. Kiedy ksiądz prymas szedł na przykład z katedry gnieźnieńskiej do swojego domu, zawsze dzieci błogosławił. Po lewej stronie, po prawej stronie. razem nieraz szli z księdzem kardynałem Wojtyłą i się dzielili tym. I mimo, że kardynał Wojtyła wydaje się właśnie taki przystępny, to potem wspominał, że właśnie od księdza prymasa uczył się błogosławienia dzieci. Ksiądz prymas właśnie miał taki stosunek do ludzi ojcowski, chociaż jednocześnie miał w sobie pewne dostojeństwo. I to nie był taki tatuś, to był ojciec. To był ojciec, ale w tym ojcostwie była przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Kiedyś tak powiedział, gdyby z mojej winy zginął chociaż jeden młody człowiek, nie darowałbym sobie tego.
6: Myślałam sobie o tym dostojeństwie, bo to może być też bardzo ważna cecha, dlatego że jak mówimy tatuś, ale nie tak czule, tylko trochę pobłażliwie, to wtedy nie szanujemy ojca. A żeby ojciec naprawdę pełnił swoją właściwą funkcję, żeby dawał też dziecku poczucie bezpieczeństwa, to musi mieć tę powagę. Dziecko musi czuć, że przy ojcu jest bezpieczne, dlatego że ojciec obroni. No i to dostojeństwo dlatego ojcu jest potrzebne.
5: Tak, z tym, że ważne, żeby nie było dystansem. Żeby nie stwarzało takiego dystansu, że już nie można się do tego ojca odezwać.
6: Czy ojciec ma być bliski, ma być kolegą, czy raczej, no właśnie, potrzeba, żeby budował to poczucie bezpieczeństwa w dziecku swoim? I jak ksiądz prymas to robił, że ci, którzy go otaczali, ci, którzy, tak jak pani, mogli się nazywać jego dziećmi, czuli się w jego towarzystwie bardzo bezpieczni?
5: Tak, myślę, że ojciec nie może być kumplem, bo wtedy nie spełni swojej roli. Ojciec powinien być oparciem, ojciec powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że też bardzo ważna jest taka świadomość troski ojcowskiej, bo samo wymaganie, sama surowość to nie wpływa dobrze na człowieka. Człowiek się boi takiej osoby, a ojca nie trzeba się bać, ojca trzeba kochać, ojca trzeba szanować. Jak ksiądz prymas kochał swojego ojca, pod koniec życia zabrał go do siebie na Miodową. Kiedy ojciec umarł, zawsze po obiedzie chodziliśmy do pokoiku, w którym chorował, i tam modliliśmy się mówiliśmy dziadzia, bo skoro prymas był ojcem, to jego ojciec był dla nas dziadkiem. I pamiętam, jak kiedyś tak stanął w drzwiach i mówi cicho, pan organista gra. Piękne są listy jego do ojca z więzienia. Takie, ale też listy ojca do niego, pełne takiej Bożej dojrzałości. Ksiądz prymas uspokajał ojca, żeby się nie martwili, żeby to wszystko przyjęli jako dopust Boży, ale żeby wiedzieli, że Bóg się troszczy, że jemu nic nie jest, żeby ojciec się nie martwił. A ojciec z kolei pisał do niego: ufam, synu, że ty to dzielnie zniesiesz. Nie co oni z tobą zrobili, ani takie inne rzeczy, tylko po prostu ta dojrzałość w przyjęciu doświadczenia, jakim było cierpienie. Ale kiedy ksiądz prymas dowiedział się o tym, że ojciec miał wylew, poszedł do kaplicy i płakał. To z taką pogardą, oczywiście taką na zamówienie, pisała siostra w tych swoich zapiskach, siostra Ptaszyńska, że prymas, no właśnie, poszedł i płakał przed ołtarzem, taki słaby. A to nie był wyraz słabości, to był wyraz naprawdę miłości. Zwłaszcza, że od aresztowania ani razu nie miał widzenia z bliskimi. Dopiero w Komańczy mogli do niego przyjechać i księża biskupi, i sekretarz, i rodzina, i instytut. Także ta więź z ojcem była bardzo silna. Chociaż równie mocna była więź z matką, to była cała jego miłość.
6: Ojcostwo, też pani o tym powiedziała, to także nauka męstwa dzieci. My dzisiaj coraz częściej mówimy szczególnie o tym dorastającym pokoleniu, pokolenie płatków śniegu, tak delikatni, że nawet delikatna niedogodność w ich życiu może stać się ogromną raną. Czego potrzebują od księdza prymasa uczyć się dzisiejsi rodzice, żeby przekazywać dobre wzorce swoim dzieciom, jak wychować mocne, silne pokolenie, które będzie gotowe przeciwstawić się trudnościom życia?
5: Myślę, że wzorzec wychowania ksiądz prymas zaczerpnął ze swojego domu rodzinnego. Jako malutkiego chłopca ojciec zabierał go ze sobą na wyprawy do lasu, gdzie szli ze znajomymi z tej osady wiejskiej, żeby naprawiać grobowce powstańców styczniowych. I ten mały Stefan mówi, trzymałem się ręki ojca, bo się bałem w nocy, że tata zabłądzi w lesie. Ale tata dobrze znał drogę. Uczył dzieci pan Wyszyński Stanisław historii, kiedy już rajd kozaków pilnujących ładu zaborczego w Zuzeli przebiegł na koniach przez wieś. Wtedy zaczynało się normalne życie. Ojciec wyciągał z ukrycia książkę do dzieje z historii Polski i pokazywał dzieciom w rysunkach właśnie historię naszego narodu. Kiedy chciał iść drogą powołania, ojciec, który z bliska znał życie kapłanów i wiedział, że łatwe nie jest, nie bardzo się zgadzał na to, ale widocznie Stefan go tak przekonał, że już potem nigdy nie miał wątpliwości. Jeżeli chodzi o taką postawę wychowawczą księdza prymasa Wyszyńskiego, to ksiądz prymas przede wszystkim i w naszym wychowaniu instytutu, ale też w tych konferencjach, które mówił do młodzieży, stawiał przede wszystkim na to, żeby widzieć sens życia, żeby je cenić, żeby go nie zmarnować, bo jest jedno i odpowiedzialność. Nigdy nie dawał recept, nigdy nie wypominał, że jesteście tacy, a jesteście inni. Uważał, że wychowuje się przez budzenie odpowiedzialności, przez uświadamianie godności człowieka, bo człowiek, jeżeli nie nauczy się wymagać sam od siebie, to żadne recepty nie pomogą mu osiągnąć dojrzałości. A właśnie dojrzałość, uważał ksiądz prymas, jest największą potrzebą młodego pokolenia. Nie recepty, jacy mają być, bo każde pokolenie ma swoje własne zadania, ma swoje wyzwania, ma swoją wielkość i swoje trudności i muszą odpowiadać na nie na miarę swoich czasów. Ale to poczucie, kim jesteśmy jako ludzie, poczucie godności i odpowiedzialności, to jest jakby busola, taki ster. I to wydaje mi się, było najważniejsze w nauczaniu księdza prymasa.
6: A ksiądz prymas potrafił czasami być takim surowym ojcem w znaczeniu, że na przykład nakrzyczał na kogoś, tak jak rodzicom się zdarza na kogoś nakrzyczeć.
5: Czasami jak czytamy promemoria, codzienne zapiski księdza prymasa, są tam bardzo ostre zdania, co ksiądz prymas powiedział, zwłaszcza kapłanom. Wobec kapłanów, jak wobec swoich synów, miał naprawdę czasami takie wysokie wymagania. Ale jednocześnie, kiedy się noga podwinęła, potrafił wyjść naprzeciw. Czytałam list do takiego księdza, który się w Ameryce pogubił, bo tam nie mieli do niego zaufania, uważali, że jest szpiegiem. No i chciał odejść z kapłaństwa i ksiądz prymas wtedy napisał do niego, żeby wrócił, że stworzy specjalną katedrę na Akademii Teologii Katolickiej, żeby wrócił, że jego umiejętności są potrzebne. I ten człowiek po latach odszedł z kapłaństwa, ale po latach ze łzami w oczach pokazywał mi ten list i mówił, a ja głupi wtedy ująłem się honorem i nie posłuchałem. Dlatego czasami ostra uwaga też otrzeźwia, też okazuje się, że jest potrzebna, ale w ciągu 12 lat pracy to jeden raz słyszałam, jak ksiądz prymas się zdenerwował na kogoś ze swoich współpracowników, bo jeden z kapłanów o drugim powiedział, a on to nic nie robi. A ksiądz prymas jak wtedy spojrzał na niego i jak to nic nie robi. Nie wolno tak mówić. Jak się nie zna do końca pracy człowieka, to jest wielka krzywda. I to jedno zapamiętałam, jak ksiądz prymas wtedy stanął w obronie tego kapłana, o którym właśnie ktoś wygłosił taką opinię. Przede wszystkim ksiądz prymas wymagał sam od siebie. Kiedy się czyta jego zapiski więzienne, ten plan pracy, ten codzienny plan dnia, gdybym miała określić ascezę księdza prymasa, to określiłabym ją jednym słowem, że była to asceza normalności. Normalności, ładu, pokoju, nie nadzwyczajności, nie uniżania się i nie wynoszenia się, po prostu normalności.
6: Do normalności zachęca nas w takim razie ksiądz prymas Stefan Wyszyński. O nim rozmawiamy. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. To pierwsze z naszych spotkań. Już teraz zapraszamy na kolejne. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
5: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

0: 5 minut zostało do godziny 12. Już do studia Radia Warszawa przyszła Ewa Pietrzak.
1: Wieje.
0: Wieje.
1: Uważaj, jak wyjdziesz ze studia.
0: Żeby mnie nie zwiało.
1: A powiedz mi tylko, czy widziałeś wczorajszy mecz?
0: Nie. Wczorajszy, nie. Czyli ten,
1: dzisiejszy,
0: co był...
1: No czyli
0: właśnie,
1: dzisiejszy.
0: Ale no właśnie. No nie.
1: Wiesz,
0: widziałem. Słyszałem.
1: Bohaterscy są ci ludzie. Przeciwnicy Argentyny. Podziwiam ich bardzo. 40-letni bramkarz, który tak biega i tak skacze?
0: No a Robert Lewandowski to co?
1: A Robercik to jest tylko jeden.
0: I jeszcze więcej będzie musiał biegać na takiej pozycji gra. Za 4 minuty na antenie Radia Warszawa modlitwa Anioł Pański. A już teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, lekturę czyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował dr Mateusz Krawczyk.

Czytanie z księgi proroka Amosa. To mówi Pan. W tym dniu podniosę szała z Dawidowy, co upada. Zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to czyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino, założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg.

ostatnich dniach w liturgii słyszeliśmy od Amosa wiele trudnych słów. O tym, że nasz kult i nasze ofiary nie są miłe Bogu. O tym, że zostaniemy wytraceni mieczem, a nasza ziemia podzielona. Były też słowa o kobietach, które staną się prostytutkami i o dzieciach, które będą zabite. Ale każdy prorok przekazuje to, co poleca mu Pan. A Bóg jest miłosierny. Starotestamentowa idea sprawiedliwości idzie zawsze w parze z miłosierdziem. Bóg nie jest surowym sędzią, który liczy nasze złe i dobre uczynki. On jest sędzią, który chce nam przywrócić niewinność. Precyzyjniej, przywracać, wciąż i na nowo przywracać, usprawiedliwiać, przebaczać. Usprawiedliwienie dzieje się zawsze, gdy do niego wracamy, pozostawiwszy grzechy za sobą. Wtedy nastąpi dzień, o którym mówi Amos. Bóg nas podźwignie, odbuduje, obdarzy dobrymi plonami winogron i ziarna. Będziemy pić wino w takiej obfitości jak w Kanie Galilejskiej, a dobrze wiemy, że obfitość wina jest symbolem czasów mesjańskich. Innymi słowy, wraz z nadejściem Chrystusa wypełniło się to, co zapowiadał Amos. Ten dzień już nastąpił. Zostaliśmy usprawiedliwieni. I zawsze, gdy zgrzeszymy i będziemy wracali do śmierci, Bóg będzie na nas czekał, by nas podźwignąć. Dobrze wiemy, że sami przecież nie damy rady.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
4: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Marek Dąbrowski.

Z Ewangelii świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz gdy przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

Pościsz? Zdarza ci się czasem pościć? A może jesteś na diecie bez większych duchowych postanowień? Ktoś powie, nie palę, bo to nie służy mojemu zdrowiu. Inny powie, nie piję, bo ostatnio chodzę na siłownię. Ktoś inny nie będzie jeść wybranych produktów w myśl wierzeń innych religii, pozachrześcijańskich tradycji czy panujących trendów. Czemu zatem tak wielkie poruszenie wywołuje post w jakiejś intencji? Post jako forma naszego chrześcijańskiego umartwienia. Jak wielkie poruszenie wywołuje wśród ludzi przyznanie się do takiej praktyki? Poruszenie u ludzi wierzących. Tam Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Ale po co mam pościć i jak to dobrze robić? Pościć to odmówić sobie czegoś. Odmówić sobie czegoś dobrego. Sposobów może być wiele. Czasem warto odłożyć telefon, odmówić sobie jakiegoś posiłku. Podjąć walkę z samym sobą, ze swoimi przywiązaniami, złymi poruszeniami, grzechem. Ważne, by robić to z rozsądkiem i post dostosowywać do własnych możliwości. Wszystko w imię miłości do Boga, aby Pan mógł wlewać nowe wino do nowych bukłaków Twojego serca.

0: Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj, drodzy Państwo, przynajmniej dla mnie jest ona po prostu wymarzona. 18 stopni w Warszawie, odpoczywamy od upałów, a po 16 będzie 21 stopni i wróci na nasze niebo piękne słońce. 18 stopni pochmurno, ale nie deszczowo w Legionowie, tyle samo w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie i Otwocku 18 stopni. Tam także zanosi się na deszcz, ale tego deszczu jednak dziś nie będzie. Dziesięć minut po godzinie 12. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. No troszeczkę Argentyny oglądałam i Republikę Zielonego Przylądka także, chociaż tej drugiej drużynie mocniej kibicowałam, przyznaję to z ręką na sercu. Gypsy Kings na antenie Radia Warszawa już teraz, czyli taki wakacyjny przebój na początek tego naszego spotkania. Ewa Pietrzak, dzień dobry, pozdrawiam, sobotę.
1: Pienso con sueño para sí.

0: Nastaje, drodzy Państwo, ja dziś pełnię dyżur z naszym reporterem, Kasprem Kowalczykiem. Dzień dobry.
1: Cześć, Ewo, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo mi miło. Powiedz mi, chyba lubisz taką pogodę, prawda, jak nie ma upałów?
1: Zdecydowanie wolę taką pogodę niż te upały, które były tydzień temu.
0: 38-39
1: stopni, zdecydowanie wolę to. Chociaż tak sobie dzisiaj myślałem, że moja idealna temperatura to jest między 19 a 23 stopnie. To jest temperatura, w której czuję się najlepiej.
0: No to musimy, że tak powiem, otworzyć mapę, sprawdzić, wylosować, tak?
1: I tam lecimy, tak?
0: Tak, tak, i tam
1: się przenosimy. Stamtąd będziemy nadawać.
0: Taka filia Radia Warszawa. To by było przyjemne.
1: Ale tak? Kurczę, żeby to było jeszcze miejsce, gdzie ta pogoda jest taka przez cały rok, bez przerwy, że ona się w ogóle nie zmienia.
0: Nie, jestem kobietą, to by mi się znudziła.
1: A mi tam by się nie znudziło.
0: Tak?
1: Mi
0: taka stałość, konstans.
1: Tak, tak. Nie trzeba tylko... byłoby się zastanawiać rano, czy brać kurtkę, czy nie brać kurtki, bo zawsze było wiadomo, jaka jest temperatura.
0: Ja zawsze się źle ubiorę, to wiadomo. Uwaga, w Ustce wczoraj grzmiało wielki deszcz, czyli typowa pogoda nad polskim morzem, tak?
1: Tak, tak, tak. Ale nie ma co się zrażać. Polskie morze też z innych powodów jest piękne. Ja bardzo lubię. W tym roku byłem w Gdyni i naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam te kilka dni czerwcowych.
0: Dzieci moje już nastoletnie czekają tylko, jak ja mówię, ile krwi było przelane za to miejsce. Już wiedzą, że ja tam powiem, tak? Coś takiego. Czekają na to. Drodzy Państwo, 12:30 wiadomości z życia Kościoła. Na razie jeszcze nie powiemy o tym, o czym będzie mowa.
1: Zachęcamy do słuchania.
0: Za kilkanaście minut.

0: To są wiadomości z życia kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Leon XIV odwiedza dzisiaj Lampedusę. To włoska wyspa, która w ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego w Europie. Znajduje się na szlaku morskim, przez który do Europy docierają imigranci z Afryki. U jej wybrzeża zginęło wielu z nich. Oczy całego świata zwrócił na nią w 2013 roku papież Franciszek, odwiedzając wyspę niedługo po swoim wyborze i upominając się o los migrantów. Papież był blisko Was w tym bardzo wymagającym czasie. Dzisiaj jestem tutaj, aby powiedzieć Wam, że papież nadal Wam towarzyszy, podkreślił Leon XIV po witalnym wystąpieniu. Dodał też, że to nie one są najważniejsze w tej wizycie. Nie przybyłem tutaj, aby wygłaszać przemówienia, lecz aby sprawować Eucharystię. W homilii papież powiedział, że ci, którzy zginęli w tym morzu, są ofiarami zarówno decyzji podjętych, jak i decyzji zaniechanych.
1: Obojętność na dobro wspólne i korupcja w miejscach, z których wyruszają. Światowy system ekonomiczny, który rodzi ubóstwo i wykluczenie. Lęk karmiący uprzedzenia i pogardę. Przekonanie, że te problemy nas nie dotyczą. Zbrodnicze kalkulacje tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie.
0: Czas jasno powiedzieć, że przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, jak gdyby wiara miała granice, ale nie była powszechnym wezwaniem do zbawienia, podkreślał Leon XIV.
1: Tam, gdzie wznosiły się mury podziału, Chrystus je zburzył. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego, a bliźniego nie ma, jeśli ja sam się nie zbliżę.
0: Z tego najdalszego skrawka Europy na Morzu Śródziemnym wyraźnie widać epokowe wezwanie dla społeczeństw europejskich, dodał papież.
1: Europa jest w stanie, by na tym obszarze zmierzyć się z kryzysem w sposób całościowy, włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji.
0: Podczas kilkugodzinnej wizyty na wyspie Leon XIV udał się także na cmentarz i złożył kwiaty na grobach migrantów, którzy zginęli podczas przeprawy z Afryki. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem pytań o konsekwencje, jakie przyniosły święcenia biskupie w Bractwie Piusa X. Przypomnijmy, w środę, 1 lipca, dwóch biskupów Bractwa wyświęciło czterech kolejnych, czyniąc to wbrew woli papieża. O tym, jakie przyniosło to konsekwencje i co dalej, Kasper Kowalczyk.
2: Po środowych święceniach nie trzeba było długo czekać na reakcję Watykanu. Już w czwartek rano dykasteria nauki wiary wydała dekret, w którym stwierdziła, że biskupi uczestniczący w nielegalnej sakrze automatycznie zaciągnęli na siebie ekskomunikę. Co więcej, dykasteria wskazała, że w stan schizmy, odrzucając autorytet papieża, wyszli księża, diakoni i wierni świeccy formalnie związani z bractwem. Jeszcze tego samego dnia Watykański Urząd wskazał, w jaki sposób lefebryści i ich zwolennicy mogą wrócić do jedności z Kościołem. Księża, którzy uznają Sobór Watykański II i zmiany w liturgii, jednocześnie pozostając przywiązanymi do starej formy rytu, powinni znaleźć biskupa, który przyjmie ich do diecezji i zwrócić się z bezpośrednim listem do papieża. W przypadku świeckich ekskomunika to kwestia indywidualna. Jako przykłady osób pozostających w schizmie w dykasteria podaje należących do trzeciego zakonu bractwa, czy regularnie uczestniczących w ich nabożeństwach i podzielających stanowisko doktrynalne lefebrystów. Oni, aby powrócić do jedności z Kościołem, powinni zgłosić się do swojego biskupa. Dykasteria dodaje, że świeccy, którzy uczęszczali do bractwa wyłącznie z powodów liturgicznych lub duchowych, ale nie odrzucali nauczania i autorytetu papieża, wystarczy, że zwrócą się do księdza spoza bractwa z postanowieniem, że nie będą w przyszłości korzystać z posługi lefebrystów. Kasper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do obejrzenia wywiadu z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, który dostępny jest na naszym radiowym kanale na YouTubie.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Zmieniamy miejsce. Kościół w Polsce ma nowego biskupa. W Skrzatuszu odbyły się święcenia biskupie księdza Wasława Grondalskiego, dotychczasowego proboszcza tamtejszego sanktuarium, mianowanego na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zebranych przywitał ordynariusz diecezji biskup Krzysztof Zadarko. Podkreślił, że miejsce uroczystości jest wyjątkowe.
4: Gdy w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 450-lecia obecności cudownej piety Matki Bożej Skrzatuskiej, nie mogliśmy przypuszczać, że to świętowanie przyniesie jeszcze jeden niespodziewany święty znak. Znak święceń biskupich, księdza kanonika, proboszcza i kustosza, jej sanktuarium Wacława Grondalskiego. Nie w Koszalinie, nie w Kołobrzegu, ale właśnie tutaj.
0: Przed udzieleniem sakry kanclerz kurii ksiądz prałat Wacław Łukasz odczytał list nominacyjny Ojca Świętego Leona XIV.

43 minuty po godzinie 12, Radio Warszawa na 106.2 FM. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, by zostać z nami i podzielić się swoimi planami. Wiem, że nasi wierni słuchacze z Mińska Mazowieckiego wyjechali już na rekolekcję. Kochani, życzymy tutaj Bożego czasu, Bożego błogosławieństwa, ale wiem także, że jedna z naszych radiosłuchaczek dziś obchodzi swoje urodziny, tylko muszę sprawdzić, czy 20, czy 21 i na pewno także będą życzenia urodzinowe na antenie Radia Warszawa w tej godzinie. Anita Lipnicka, Paweł Domagała, niesamowity duet i taka poruszająca piosenka Nic za złe na 106.2 FM.

Za 8 minut wybije godzina 13. Obiecałam, że dziś pójdą życzenia urodzinowe. Uwaga, uwaga, czy nas słucha? Basia z warszawskiej Woli, uzdolnionej muzycznie, wspaniałej, pięknej dumie swoich rodziców. Basi, z okazji 20 urodzin, Bożego życia, szczęśliwych wyborów, pięknych wakacji i oczywiście spełnienia marzeń. I Basiu, dla ciebie Ed Sheeran zaśpiewa, taki złoty brytyjski chłopak, na antenie Radia Warszawa specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że te życzenia i twoje marzenia w swoim młodym życiu się spełnią. Cóż to dziś znaczy, prawda, mieć 20 lat, mieć życie przed sobą. Wszystkiego dobrego także ode mnie, Ed Sheeran, na antenie Radia Warszawa.

0: No, ta piosenka dziś przechodzi swój, drodzy Państwo, kolejny, można powiedzieć, wielki renesans. Za kilka chwil godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.

Przybiła godzina 13 i sprawdzamy aktualną sytuację pogodową. 17 stopni o tej porze w Grodzisku Mazowieckim. Na razie pochmurno, ale zdaniem synoptyków słońce powróci. W tym miejscu po godzinie 13. W Otwocku 17 stopni, ale będzie cieplej. Synoptycy obiecują 21. Temperatura w nocy spadnie do 13 stopni na plusie. Bo u mnie także 17 stopni. Na razie pochmurno, ale wszystko zmieni się na plus. Minuta po godzinie 13. Mam nadzieję, że Państwa dzieci już zaczęły odpoczywać, no a może maturzyści i uczniowie klas 8 czekają nadal, prawda, co zrobić z tym ukochanym liceum albo z kierunkiem studiów. Mam nadzieję, że ten czas w Radiem Warszawa będzie przyjemny i bezstresowy. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 13, a może by tak wszystko wrzucić i pojechać w Bieszczady. Ja bym się ucieszyła, ale moje nastoletnie dzieci bez zasięgu, tak daleko. Razem z doktorem Łukaszem Bajdą odwiedzamy miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne, poznajemy niezwykłe postacie związane z tym regionem i często zapomniane historie. Nie zabraknie także ciekawostek, wątków kulturowych i historycznych.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: Kiedy mówimy Bieszczady, wydaje się, że temat jest znany, że wiadomo, o jakim terenie mówimy. Czasem jednak to już takie przysłowiowe zaliczanie Rzeszowa do Bieszczadów przez niektóre osoby z dalszych stron Polski budzi na pewno uśmiech tych, którzy u nas, czyli w Bieszczadach, mieszkają, bo na pewno Rzeszowa nijak do Bieszczadów zaliczyć nie można, podobnie zresztą Przemyśla. I kiedy śledzi się jakże liczne na portalach społecznościowych strony, grupy poświęcone Bieszczadom, to bardzo często tacy zwolennicy poprawności geograficznej poprawiają osoby, które wrzucą zdjęcie z wakacji nad Jeziorem Solińskim, czy z Leska, czy z Ustrzyk Dolnych, czy gdzieś tam z okolic znanego hotelu na Pogórzu Przemyskim, że jest to zdjęcie z Bieszczadów. No i ci zwolennicy poprawności geograficznej będą tutaj się wyzłośliwiać, że w Bieszczadach to ty nie byłeś, bo Bieszczady to są tam, gdzie połoniny. Poniekąd słusznie, bo jeżeli byśmy się opierali tylko na ścisłym podziale geograficznym, to w najwęższym znaczeniu tego słowa Bieszczady Zachodnie, czyli te znajdujące się we współczesnych granicach państwa polskiego, bo mamy również Bieszczady Wschodnie na wschód od Sanu na terenie dzisiejszej Ukrainy, to Bieszczady Zachodnie, te po polskiej stronie, to zaledwie niewielki teren położony w trójkącie Doliny Sanu i Solinki, czyli tych dwóch rzek, które teraz spotykają się w Bieszczadzkim Morzu, w Jeziorze Solińskim, a kiedyś Solinka była dopływem Sanu, czyli w takim wąskim podziale to, co byśmy nazwali Bieszczadami, to jedynie tutaj taki trójkąt mający na zachodzie Cisną, a na wschodzie Ustrzyki Górne, ograniczony Doliną Sanu na wschodzie i Doliną rzeki Solinki na zachodzie. No i w ten sposób poza Bieszczadami znajdą się tak bardzo kojarzone z tymi górami miejscowości jak Lesko, jak Baligród, jak Ustrzyki Dolne, jak Lutowiska, jak Komańcza, a przecież żeby spojrzeć na jakikolwiek program wycieczki w Bieszczady oferowany przez biura podróży, to te wymienione przeze mnie miejscowości w tych programach się znajdują, więc tutaj dochodzimy do tej różnicy, jaka jest między podziałem geograficznym a podziałem turystycznym, bo Bieszczady jako region turystyczny są znacznie bardziej rozległe. I tak jak mamy obszar trzech powiatów tutaj z tego naszego południowo-wschodniego cypelka Polski, czyli patrząc od wschodu powiat bieszczadzki ze stolicą w Ustrzykach Dolnych, powiat leski ze stolicą w Lesku i powiat sanocki, to w dużym uproszczeniu prawie teren tych trzech powiatów można by uznać za te Bieszczady turystyczne. Przy czym, jeżeli znowu wrócimy do podziału geograficznego, to na tym obszarze mamy nie tylko Bieszczady, ale również góry sanocko-turczańskie, najbardziej zapomniane góry w Polsce, bo nawet jak jest korona gór Polski, to gór sanocko-turczańskich twórcy tej idei zdobywania najwyższych szczytów w poszczególnych polskich pasmach nie uwzględnili, a przecież góry sanocko-turczańskie jak najbardziej są, ale mam wrażenie, że obecnie tylko ci, co bardziej skrupulatni absolwenci geografii wiedzą o ich istnieniu, a przeciętny turysta, który wypoczywa, czy to w Lesie, czy w Ustrzykach Dolnych, nie ma pojęcia o tym, że znajduje się w górach sanocko-turczańskich, które nazywane są też Bieszczadami Niskimi, a z przyczyn można powiedzieć marketingowych, ten epitet niski, niskie Bieszczady jest pomijany i całość się tam zlewa z Bieszczadami. Ale wspomniałem o tym, że oprócz Bieszczadów właściwych, oprócz gór sanocko-turczańskich, jeszcze mamy trzecie pasmo górskie, którego fragment położony jest w orbicie tych turystycznych Bieszczadów. Jest to Beskid Niski. A do tego jeszcze dojdzie taka kraina słabo znana, słabo wymieniana, rzadko wymieniana, czyli Pogórze Bukowskie. Także proszę Państwa, tutaj ja nie jestem zwolennikiem tego trzymania się ram geograficznych w opowieści o Bieszczadach, bo z punktu widzenia czy to historii, kultury, przyrody, to między wschodnim a zachodnim, czy raczej północnym a południowym brzegiem Sanu, czy wschodnim, zachodnim brzegiem Solinki, wiele się nie różniło, czy nawet nic się nie różniło. Niektóre wsie były położone po obu brzegach tych rzek, więc w efekcie byśmy mieli takie zaskakujące rozwiązanie, że połowę wsi zaliczamy do Bieszczadów, a drugą połowę nie, więc wiadomo, warto znać podział geograficzny, ale z punktu widzenia turystów, z punktu widzenia opowieści o historii, nie jest on aż tak istotny. Ale proszę Państwa, Bieszczady to jest region, który ma swoje mity, ma swoje stereotypy i jeden z takich stereotypów jest określenie dzikie Bieszczady. Dzikie Bieszczady, czyli teren no właściwie przez człowieka nietknięty, ostoja wielkich drapieżników, o których tak teraz w emocjach często pisze się, nagrywa czy opowiada w mediach, ale nie zawsze tak było, że Bieszczady były słabo zaludnione. Nie zawsze było tak, że tych zwierząt w Bieszczadach było dużo i nie zawsze tak wielki obszar pokryty był tutaj lasem. Bo proszę Państwa, w okresie międzywojennym do czasu przesiedleń z lat 40. w Bieszczadach mieszkało bez porównania więcej osób. Teraz jeżeli popatrzymy na ludność tylko powiatów bieszczadzkiego i leskiego, to jest 40 kilka tysięcy ludzi. Można powiedzieć, że sporo, tak w liczbach bezwzględnych, ale jak popatrzymy już na obszar, jaki ci ludzie zamieszkują, to tak wcale dużo nie jest. A przed wojną na tym samym terenie mieszkało ponad 120 tysięcy ludzi. Trzy razy więcej niż obecnie. Tu proszę Państwa, zaludnienie, ja wiem, że liczby są nudne, ale warto do nich się odnieść. Zaludnienie przed wojną na terenie przedwojennego powiatu leskiego, który nieco większy był niż dzisiejsze razem wzięte powiat bieszczadzki i leski współczesny. Zaludnienie przed wojną, a konkretnie w 1921 roku przekraczało 60 osób na kilometr kwadratowy. We współczesnym powiecie leskim jest nieco ponad 30 osób na kilometr kwadratowy, czyli o połowę mniejsze zaludnienie jak przed wojną. W powiecie bieszczadzkim 19 osób na kilometr kwadratowy, a gmina Lutowiska, której mam być przyjemność obywatelem, bo tam jestem zameldowany, tam mieszkają moi rodzice. Gmina Lutowiska w świetle najnowszych danych ma 4 osoby na kilometr kwadratowy. 4 osoby na kilometr kwadratowy, to widać, że rzeczywiście region jest bardzo słabo zaludniony, ale jeżeli jeszcze sięgniemy głębiej i popatrzymy na tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jednego z największych w Polsce parków narodowych, największego w polskich górach, tam zaludnienie już jest poniżej osoby na kilometr kwadratowy. Także to jest naprawdę niewyobrażalne, jak to wszystko się zmieniło w wyniku tej trudnej historii. I to, że teraz mieszka tak mało ludzi, powojenne zalesienia czy sukcesja naturalna, która spowodowała, że w miejscach dawnych pól, dawnych pastwisk mamy teraz las, sprawiła, że zwierzęta miały dobre warunki do rozwoju. Ale trudno nazywać lasy bieszczadzkie tymi puszczami pierwotnymi. Trudno mówić o dzikich Bieszczadach. Ja się zawsze oburzam, kiedy ktoś mówi dzikie Bieszczady, bo Bieszczady nie są dzikie, ale Bieszczady są zdziczałe. I to tak niewielkie zaludnienie ma jeszcze jedną bardzo ciekawą, taki jeden bardzo ciekawy skutek. Otóż to, że mamy bardzo niewielkie zanieczyszczenie sztucznym światłem. I tutaj, kiedy ja to doświadczyłem, kiedy poszedłem na studia, Takie osobiste doświadczenie mi się nasuwa, bo kiedy po raz pierwszy po miesiącu spędzonym w Lublinie przyjechałem do lutowisk i popatrzyłem w niebo i zwróciłem uwagę, że ja widzę nad sobą gwiazdy. W mieście tego nie ma. W mieście niebo jest pomarańczowe. Pojedyncze najjaśniejsze punkty na niebie widać, ale tych miliardów gwiazd, które możemy zobaczyć w Bieszczadach podczas naszego pobytu, czy to w górach, czy na wywczasach, czy na, nie wiem, rajdzie turystycznym, naprawdę, wyjdźcie z tego namiotu, hotelu, pójdźcie na spacer i zobaczcie, co macie nad głową, bo to jest niezwykłe. Bieszczady mają jedno z najmniejszych zanieczyszczeń sztucznym światłem w Europie i tutaj też jest popularyzacja obserwacji nocnego nieba, jest ta astroturystyka czy astrofotografia, to rzeczywiście jest w Bieszczadach coraz modniejsze i jak jest okres tych spadających gwiazd, jak niektórzy mówią, oczywiście chodzi o te deszcze meteorytów, to w Bieszczadach też jest świetne miejsce, żeby to fotografować, obserwować. Ja nawet byłem zaskoczony, bo kiedyś przyjechali do mnie znajomi, którzy właśnie interesowali się tą astrofotografią i ja się nie spodziewałem, że wtedy na każdym parkingu w Bieszczadach stoją dziesiątki samochodów i ludzie to obserwują, oglądają tam, gdzie właśnie tego zanieczyszczenia nie ma. I tutaj jeszcze kończąc, chciałbym wrócić do samej nazwy Bieszczady. Bo to nie jest tak, że od zawsze ten teren nazywany był Bieszczadami. W średniowieczu czy w okresie staropolskim, w czasach królów elekcyjnych, mówiono o górach sanockich i górami sanockimi Bieszczady nazywano również w wieku XIX. Nazwa, i to jeszcze nie w liczbie mnogiej Bieszczady, ale w liczbie pojedynczej Bieszczad, pierwotnie oznaczała tylko grzbiet graniczny oddzielający ziemie polskie od węgierskich, bo tu też trzeba zaznaczyć, że te Węgry były bardziej rozległe, Słowacja nie była samodzielnym państwem i przez 8 stuleci Słowacja była częścią Królestwa Węgier, więc na Węgry mieliśmy wtedy bliżej. I tutaj, kiedy mówimy o tym Bieszczadzie czy Beskidzie Granicznym, bo ta nazwa jest zamienna, one dały nazwy późniejszym pasmom górskim poszczególnych Beskidów i późniejszym Bieszczadom. Ale jeszcze w XIX wieku nie mówiono o Bieszczadach jako o regionie, mówiono o górach sanockich. Historycznie, jak popatrzymy na źródła jeszcze z czasów średniowiecza, to o Bieszkodzie, w takim zapisie przez Y. Jan Długosz pisał w swoich kronikach, czyli mamy wiek XV, a z kolei w źródłach węgierskich, w jednym z węgierskich dokumentów z 1269 roku mamy takie określenie Beszed Alpes Polonie, czyli Bieszczad, Beszed, no tutaj nie wiadomo jak to do końca wymawiano wtedy, ale te góry polskie, czyli to co na północ od Węgier, czyli znowu mamy określenie w średniowieczu dla tej linii, którą teraz poprowadzony jest szlak graniczny, która oddziela Polskę od Węgier, gdzie jest granica po prostu, no nie Węgier już teraz, tylko od Słowacji, a kiedyś od Węgier, dopiero potem dała nazwę dla całego regionu. Także warto o tym pamiętać i kiedy ci szermierze poprawności geograficznej poprawiają wszystkich, to przecież dopiero od niedawna ta nazwa Bieszczady, ja mówię z perspektywy historycznej od niedawna, bo cóż jest 100 lat używania nazwy Bieszczady naprzeciw poprzednich stuleci, kiedy nikt o tym regionie Bieszczady nie mówił. To były góry sanockie, czyli górzysta południowa część historycznej ziemi sanockiej. Tej historycznej ziemi sanockiej, którą król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku po śmierci swojego kuzyna, władcy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, przyłączył do Królestwa Polskiego, zresztą podobnie jak ziemię sąsiednią, ziemię przemyską. I tutaj jeszcze będzie, myślę, okazja opowiedzieć o zasiedleniu tych terenów, zasiedleniu Bieszczadów, a tymczasem, kiedy jedziemy w ten region, to naprawdę apeluję do wszystkich, żeby się nie przejmować tą geograficzną poprawnością, ale warto te granice znać. A jeżeli chodzi o Bieszczady, to co je wyróżnia, te Bieszczady w ścisłym tego słowa znaczeniu, to nikt wam nie powie, że w Bieszczadach nie byliście, kiedy wędrujecie po Połoninach. I kiedy wrócicie do swojego domu, ktoś może was poprawić, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczad, a ktoś inny, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczadów. Jeżeli chodzi o poprawność językową, oba te dopełniacze nazwy Bieszczady są poprawne. Z punktu jednak widzenia takiej krajoznawczej elegancji, poprawności, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o górach Beskidach, to nikt nie ma wątpliwości,

0: tylko że z Bieszczadów. Na początku wojowałem, potem co nieco doczytałem i teraz, kiedy piszę, już zawsze mówię Bieszczadów, ale kiedy mówię, na czym pewnie Państwo tutaj w trakcie audycji też mogą mnie przyłapać, ja raz mówię Bieszczad, raz mówię, że Bieszczadów. I kończąc tutaj jeszcze może anegdotę związaną z profesorem Jerzym Bralczykiem, który bardzo lubi nasz region i często bywa na takich imprezach czytelniczych w Bieszczadach, został kiedyś zapytany, czy jego zdaniem, tutaj wybitnego językoznawcy, powinno się mówić Bieszczad czy Bieszczadów. On odpowiedział, że owszem, językowo obie formy są poprawne, ale on jako miłośnik tego regionu woli mówić Bieszczadów, bo dłużej się wymawia.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Ważne tematy na antenie Radia Warszawa, 36 minut po godzinie 13:00 i Kacper odwiedził ponownie studio Radia Warszawa. Nie masz tak ponownie daleko, prawda? Ile jest kroków od Newsroomu do studia emisyjnego?
1: Nie policzyłem, ale pewnie kilkanaście, nie więcej. No tak, od drzwi do drzwi to pewnie
0: zależy,
1: kilkanaście.
0: Zależy, kto jakie kroki robi.
1: No tak, to
0: prawda?
1: Też prawda. To też
0: a zależy
1: prawda
0: też, jakim tempem jedzie młodzież.
1: Tak, jakim tempem jedzie młodzież do Meczugorje. Jest taka grupa, która z Siedlec, czyli województwa mazowieckiego, chociaż diecezja już sąsiednia, wyruszyła dzisiaj z samego rana. No i na rowerach chcą dojechać do sanktuarium w Meczugorje, aby tam zawozić swoje intencje. No i jadą w takim bardzo szczytnym celu, ponieważ nazwali tu swoją wyprawę Projekt Powołania i modlą się o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, ale także małżeńskiego, rodzinnego. O dobre rozeznanie dla siebie, dla innych młodych. Większość tej grupy, no to jest właśnie, można powiedzieć, młodzież. Jest z nimi także kilka osób takich, że tak powiem, w dojrzałym, dorosłym wieku, w tym ksiądz duszpasterz. Tak. Duszpasterz młodzieży z Siedlec, ksiądz Radosław Piotrowski. No i dobre mają tempo, bo przed chwilą oglądałem ich relacje w mediach społecznościowych, to już mają 50 kilometrów, to było w zasadzie z godzinę temu, więc już pewnie mają więcej niż te 50 kilometrów.
0: To ja na moim zardzewiałym rowerze, by tam...
1: I chcą dzisiaj przejechać 120 kilometrów, no i pewnie będą taką średnią robić, ponieważ kilkanaście dni drogi, a droga daleka do Meczugorje i kilka państw po drodze odwiedzą. No i to taka wyprawa też pełna wielkiej wiary, ponieważ nie mają ustalonych dokładnych noclegów, tylko tam, gdzie znajdą miejsce albo pole na rozłożenie namiotów. Tak? Tak. Tam się rozłożą i tam będą nocować.
0: Tam się rozłożą.
1: No rozłożą namioty oczywiście. Namioty rozłożą, swój sprzęt, tak? Żeby móc tą noc spędzić i móc odpocząć po takim całym dniu.
0: Piękna misja, czyli będą jechać, tak, ja tak zgadnę. Będą jechać pewnie przez Węgry. Przez Słowenię może będą jechać, co?
1: Przez Słowenię chyba nie, z tego co nie? pamiętam. Przez Węgry będą jechać, przez Serbię chcą zahaczyć.
0: Aha, Serbię.
1: A wcześniej przez Słowację, no wiele, wiele kilometrów przed nimi i taka duża, duża wyprawa. O ile się jedzie jeszcze w Polsce, no to jest tak spokojniej i łatwiej, bo nawet się można dogadać z kimś po polsku, tak? W sklepie czy nocując
0: gdzieś. Ja bardziej się martwię o szlaki, chociaż być może te ścieżki rowerowe za granicą są lepsze niż u nas.
1: No nie wiem, jak jest tutaj w tej naszej Europie Środkowej.
0: A byłeś w Meczugorje? Nie byłam.
1: Nie, nie byłam. Też nie byłem. Także nowy prawa taka naprawdę, naprawdę duża przed nimi, ale przede wszystkim piękny cel, bo ta modlitwa o powołanie. I to nie jest w ogóle jedyna taka wielka międzynarodowa wyprawa.
0: No nie, bo chciałam powiedzieć, a kostka to co?
1: Tak, jest właśnie. Młodzież z całej Polski tak naprawdę, podzielona też na taką sztafetę, wyrusza dzisiaj z Wiednia do Rzymu szlakiem świętego Stanisława Kostki, również modli się o powołania. No i o tej wyprawie też będzie w wiadomościach z życia Kościoła.
0: Będzie,
1: dlatego
0: obiecuję.
1: Zachęcamy, żeby zostać z nami. Kolejne wiadomości z życia Kościoła dzisiaj o 16:30 i o 20:55, chwilę przed Apelem Jasnogórskim, także bądźcie Państwo z nami na 106,2 FM.
0: Bądźcie z nami, radiowcami. A poza tym ważna informacja, Mrozu teraz i Zalia z utworem Odpowiedni Moment. To może być tak, odpowiedni moment na odkrycie swojego powołania, na wakacje, na spełnianie marzeń. Dla Izabeli i Laurencji specjalne pozdrowienia również.
1: Pozdrawiam.
0: Miłego urlopu.

za 11 minut, godzina 14. Miałam dzisiaj takie pytanie, czy jeszcze gdzieś tutaj na warszawskiej Pradze Państwo znajdą truskawki. Otóż te truskawki są. Oczywiście, że tak jak zwykle blisko Katedry Warszawsko-Praskiej, aż ten zapach tutaj naprawdę kieruje, ale zapach truskawek kieruje później do Radia Warszawa. Drodzy Państwo, jakiś czas temu nasz wierny słuchacz, pan Piotr, obchodził swoje imieniny. Panie Piotrze z warszawskiej Woli, wszystkiego dobrego z okazji imienin dla pana Piotra Krzysztof Krawczyk-Parastatek. Mam nadzieję, że to będą pana udane rodzinne wakacje.

0: Zbliża się powolutku godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Na 106.2 FM kilka słów o pogodzie. Dziś, drodzy Państwo, kolejny dzień odpoczywamy od upałów i bardzo dobrze. Nad praskim niebem, na praskim niebie o tej porze jeszcze deszczowe chmury, ale synoptycy obiecują, że dziś na Mazowszu padać nie będzie. W Zielonce w Warszawie 18 stopni, w Bołominie, w Józefowie, w Mińsku Mazowieckim 17, 19 stopni o tej porze w Chotomowie. Minuta po godzinie 14. Odpoczywamy z Radiem Warszawa i bardzo się cieszę, że jestem z Państwem. Pink z utworem Try na 106.2 FM. Z tego co wiem, to Pink akurat nie wybrała się na ślub i wesele Taylor Swift. Co jest dobrego w Taylor Swift? No chyba to, że jej mąż ma polskie korzenie. Państwo być może nie widzieli, a już od dziś to wiedzą. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

Mam nadzieję, że Państwo podczas tegorocznych wakacji nie będą tak często spoglądali na telefon, zaglądali na zegarek, sprawdzali, ile jeszcze czasu zostało na przykład, no chyba, że do drzemki, to bardzo proszę, albo jakiś rekreacyjny spacer. 10 minut po godzinie 14 też sobie obiecywałam, że w soboty, w niedzielę, jak z Państwem się słyszymy, jak z Państwem się spotykamy, to mniej i rzadziej będę mówiła o konkretnej godzinie. Kochani, bardzo ważna informacja. Po godzinie 21:30 codziennie na naszej antenie można modlić się na różańcu. Przypomnę może numer telefonów do studia, bo słyszałam już, one są dostępne także na naszej stronie internetowej, że nasi słuchacze pytają o to. Czasami jest też tak, że parafie albo konkretne wspólnoty zgłaszają się, żeby wraz z naszymi słuchaczami na antenie Radia Warszawa modlić się. Można to również uczynić, tylko trzeba wcześniej dać nam znać. Numer telefonów do studia 555, no chyba ten z piąteczkami łatwiej zapamiętać.

21 minut po godzinie 14. Dziękuję bohaterom audycji Przystanek Parafia o tym, że przypomnieli mi o ciekawym artykule w tygodniku Niedziela. Błogosławiona pielęgniarka i takie przypomnienie od autora tego artykułu, redaktora Wojciecha Bobrowskiego, że w stolicy urodziły się trzy osoby wyniesione do chwały ołtarza. Wśród nich jest właśnie błogosławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka, która całe życie poświęciła chorym i potrzebującym, a na ścianie budynku przy ulicy Senatorskiej 32 jest zresztą tablica głosząca, że tu 7 października w 1902 roku urodziła się pierwsza błogosławiona warszawianka. Jej ojcem był Ignacy Chrzanowski, profesor literatury polskiej, a mamą Wanda Szlenkier. Pochodziła ze znakomitej rodziny przemysłowców. No i tak można powiedzieć, że to dzieciństwo Hanny upływało w pałacach, dobrych szkołach i kurortach, a ona swoje życie poświęciła Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Myślę, że do tej wielkiej, znanej, coraz bardziej znanej, błogosławionej będziemy powracać. Ja tylko przypomnę, że wśród warszawskich upamiętnień błogosławionej szczególne miejsce zajmują hospicjum sióstr Felicjanek imienia właśnie Hanny Chrzanowskiej. To jest ulica Nowowiejska, a relikwiarz znajduje się w kościele świętego Antoniego właśnie przy ulicy Senatorskiej.

0: 29 minut po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Reklamie.

0: Zapraszam na nauczanie naszych pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Jak widzimy, odkrycie Bożego powołania wobec nas jest czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym. Ważnym jest rozeznanie i podjęcie tego, czego Bóg od nas oczekuje, bo czy to w życiu zakonnym, czy w sakramentalnym małżeństwie, wdowieństwie, czy stanie życia osoby samotnej, Bóg ma dla nas konkretny plan. Pragnie, byśmy w tym planie z Nim współpracowali. Przede wszystkim w tym Bożym planie zawarte jest nasze uświęcenie już tutaj, na ziemi, na ile to tylko będzie możliwe. Ale w jaki sposób? Dla małżonków to uświęcanie się dokonuje się przez wspólne kroczenie do Boga, przez wzajemną miłość, przez rezygnowanie z siebie, wspólną modlitwę, czy wspieranie się w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci. To rzeczy, o jakich zapominamy, a przecież na tym między innymi polega powołanie małżeńskie, na tym, że wzajemnie uświęcamy się w obopólnej miłości. Święty Paweł w liście do Koryntian zostawia nam następujące słowa. Niewierzący mąż uświęca się dzięki swojej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez wierzącego męża. To pokazuje, że małżeństwo, powołanie małżeńskie jest wspólną drogą, w której razem jako małżonkowie możemy i powinniśmy kroczyć do Boga. Ale także osoby samotne, wdowcy i wdowy są powołani do tego, żeby uświęcać się w tym stanie życia, w jakim dane im było się znaleźć. Często w tym stanie życia mogą poświęcać więcej czasu Panu Bogu, innym ludziom, aby w ten sposób uświęcać siebie i niejako pomagać Bogu w zbawianiu świata, choćby przez czas, który mogą poświęcić na modlitwę, bo zwykle zdarza się, że tego czasu mają trochę więcej.
1: Dobre słowo pasterzy.

za 8 minut godzina 15. Drodzy Państwo, godzinie 15. W czasie wakacji transmitujemy koronkę do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach, ale wcześniej oczywiście także fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM, także w to sobotnie

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Bardzo się Bogu nie podoba niedowierzanie Jemu i przez to niektóre dusze tracą wiele łask. Niedowierzanie duszy rani Jego najsłodsze serce, które jest pełne dobroci i miłości. Bo wielka jest różnica między obowiązkiem, gdzie kapłan powinien nieraz niedowierzać, aby się głębiej przekonać o prawdziwości darów czy łask w pewnej duszy. I kiedy to czyni, w tym celu, by móc lepiej duszą pokierować, wielką i niepojętą ma za to nagrodę. Ale lekceważenie i niedowierzanie łaskom Bożym, dlatego, że się nie może ich swoim rozumem zgłębić i pojąć, nie podoba się Panu.

Pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego. Miłosierny Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, oto nadeszła Twoja godzina, godzina, na którą czekali ludzie ze wszystkich pokoleń i narodów, godzina, na którą i my czekamy. Dla tej godziny żyła także Twoja Matka, pierwsza spośród ubogich duchem, która pod krzyżem oddała Bogu wszystko. Wszystko, bo jako matka składała w ofierze umiłowanego jedynego syna, którego wykarmiła i wychowała. Życie Twojej Matki, Jezu, miało jeden kierunek – dawać Ciebie innym i przyprowadzać innych do Ciebie. Ona, stojąca pod krzyżem, przypomina nam, że kochać Ciebie, Jezu, to znaczy zgodzić się też na cierpienie. Kochać to umieć oddać wszystko. Twoja Matka była niewiastą odważną i pełną mocy, która przyjmowała każdy nowy poranek jako wielki dar Boga, jedyny i niepowtarzalny. Twoja Matka potrafiła przeżywać swoje życie z Bożym zachwytem w oczach, z Bożą wrażliwością i uwagą na otaczający ją świat i innych ludzi. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy na wzór Maryi umieli Tobie oddawać wszystko, iść za Tobą wiernie każdego dnia, aż na Golgotę, by złączyć swoje życie z Twoim krzyżem. Naucz nas współpracy z Tobą w dziele ratowania zagubionych dusz, by żadna z nich nie zginęła, bo każda została odkupiona za cenę Twojej krwi. Dla każdej przygotowane jest miejsce w domu Ojca Niebieskiego. Chcemy, aby nasze oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce było miłosierne i aby przez nie przelewało się na świat Twoje miłosierdzie.

Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj dzieło moralnej odnowy narodu i Europy. Błagamy o pokój na świecie i jedność w narodzie polskim. Udziel potrzebnych łask rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Umocnij cierpiących z powodu trzęsienia ziemi w Wenezueli, a zmarłym i konającym daj radość nieba. Jezu, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima alla divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz, za wspaniałe dary, którymi nas obdarzasz, za wszystkie doświadczenia, przez które przechodzimy w naszym życiu. Panie, dziękujemy również za to, że z wysokości krzyża dałeś nam Maryję za Matkę, która jest z nami zawsze, zwłaszcza w naszej bezradności wobec cierpienia i bólu. Dziękujemy, że od niej możemy uczyć się wiary, nadziei i miłości, która zawsze poprowadzi do zwycięstwa.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz gdy przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.
2: Pościsz? Zdarza ci się czasem pościć? A może jesteś na diecie bez większych duchowych postanowień? Ktoś powie: nie palę, bo to nie służy mojemu zdrowiu. Inny powie: nie piję, bo ostatnio chodzę na siłownię. Ktoś inny nie będzie jeść wybranych produktów w myśl wierzeń innych religii, pozachrześcijańskich tradycji czy panujących trendów. Czemu zatem tak wielkie poruszenie wywołuje post w jakiejś intencji? Post jako forma naszego chrześcijańskiego umartwienia. Jak wielkie poruszenie wywołuje wśród ludzi przyznanie się do takiej praktyki? Poruszenie u ludzi wierzących. Tam Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Ale po co mam pościć i jak to dobrze robić? Pościć to odmówić sobie czegoś. Odmówić sobie czegoś dobrego. Sposobów może być wiele. Czasem warto odłożyć telefon, odmówić sobie jakiegoś posiłku, podjąć walkę z samym sobą, ze swoimi przywiązaniami, złymi poruszeniami, grzechem. Ważne, by robić to z rozsądkiem i post dostosowywać do własnych możliwości. Wszystko w imię miłości do Boga, aby Pan mógł wlewać nowe wino do nowych bukłaków Twojego serca.

35 minut po godzinie 15. Chyba większość naszych radiosłuchaczy już po obiedzie, albo mam nadzieję, że szykujecie coś na podwieczorek, a może dziś dopiero Państwo wrócili ze spaceru. Drodzy Państwo, ważna informacja, tak a propos tych wakacyjnych planów. Mam takie pytanie, czy Państwo domyślają się, jak wyglądał warsztat historyka sztuki profesora Zygmunta Batowskiego 100 lat temu? No i w jaki sposób badano dzieła rozproszone po europejskich kolekcjach, gdy nie istniały cyfrowe bazy danych? Jak to wszystko mogło wyglądać? Podpowiadam. Wystawa, która powstała z okazji 150. rocznicy urodzin profesora, jest dostępna do, uwaga, 12 lipca w godzinach otwarcia Zamku Królewskiego. Dostępna jest w ramach biletu na trasę muzealną. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma planów, to można zobaczyć. Poza tym ta ekspozycja przybliża dorobek dwojga badaczy, którzy przez dziesięciolecie odkrywali i opisywali świat sztuki epoki Stanisława Augusta. To tak a propos planów wakacyjnych w kategorii kultury.

42 minuty po godzinie 15. O tej porze, drodzy Państwo, specjalne pozdrowienia dla młodzieńców, dla dzieci pana Piotra i jego małżonki. Niestety chłopcy w wakacje, zamiast odpoczywać, to swoje wakacje rozpoczęli od ospy. Nawet nie wiedziałam, że ospa w Warszawie panuje. Kochani, to wszystkiego dobrego dla Was. I akurat jest perfekt piosenka dla nieznajomych, to z pozdrowieniami dla małżonki pana Piotra. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia tutaj życzymy również dla młodzieńców. Kochani, szybko wracajcie do zdrowia. Wiem, że ta ospa musi bardzo, bardzo swędzić, prawda? Kiedyś był taki eksperyment fioletowy, to na chwilę pomagało. Dużo zdrowia życzymy.

Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. W sposób szczególny pozdrawiam dzisiaj świętujących solenizantów, a wśród nich solenizantki także Elżbietę i solenizantów Juliana Teodora. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Przed momentem m.in. Teddy Swims na antenie Radia Warszawa, a Teddy dziś wystąpi na openerze.

0: A propos czekania, to dziś się oczekujemy na mecze Kanady z Marokiem i Paragwaju z Francją. Jeżeli chodzi o Francję, to muszę przyznać, że reprezentacja Francji w tym roku ma piękne koszulki, takie polo z kołnierzykiem. Bardzo ładnie one wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz o 19:00 Kanady z Marokiem, no to wiadomo, że nie tylko dlatego, że mają skutecznego bramkarza, ale będę kibicowała właśnie temu drugiemu narodowi. I myślę, że tutaj chyba nasi radiosłuchacze są ze mną, się ze mną zgodzą. Za minutę godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
4: Czyli podał do napastnika?
3: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
4: A, no to fajnie.
3: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
4: Czyli to źle, że obronił?
3: Jeszcze raz zacznę.
4: Ale to Włosi grali.
3: Włosi?
4: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
3: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
3: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
4: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra.
5: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy jest, uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Czy się rozchmurzyło? Troszeczkę tak, ale to jeszcze nie jest to słoneczne niebo, które zapowiadają dziś niestrudzenie synoptycy. W Ołominie więcej rzeczywiście również przejaśnień. Tam 21 stopni o tej porze. Tyle samo w Otwocku. W Józefowie 22 stopnie. 20 stopni w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, a także w Zielonce. Temperatura w nocy spadnie do 13 stopni. Prawie 2 minuty po godzinie 16:00. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Tę godzinę rozpoczniemy z ulubionym utworem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, Blondie, na antenie Radia Warszawa już za moment, ale nie zabraknie także polskich utworów. To mogę w tej godzinie obiecać.

9 minut po godzinie 16. Dziękuję tutaj za podpowiedź i sugestie od pani Elżbiety, gdzie można wypoczywać, na przykład jeżeli chodzi o naszą ukochaną Warszawę, tylko powiem, pochwalę się, że na warszawskiej Pradze pojawiło się teraz właśnie słoneczne niebo. A propos pogody i na przykład plażowania, to taka plaża znajduje się przy końcu ulicy Rodzynkowej, zawałem wiślanym. Państwo nie widzą, ale ja pokazuję dokładnie, gdzie, na terenie o naturalnym, takim chronionym charakterze. No dobrze, nie ma tam żadnych sklepików z jedzeniem, nie ma barów, nie ma leżaków, no jest piasek, można powiedzieć, że taka dzika roślinność, no i widok na Wisłę. Pamiętam, jak tam chyba kiedyś nawet program nagrywałam. Tak wygląda uroczyście, jakbyśmy wyjechali gdzieś na wybrzeże. Dojście nie sprawia większych trudności, raczej. Najlepiej chyba dojechać autobusami linii 108 albo 167 do przystanków Łososiowa lub Figowa. Rodzeństwo The Course na antenie Radia Warszawa z utworem Runaway, a w tej godzinie między innymi także Coldplay, a po 16.30 wiadomości z życia kościoła.

17 minut po godzinie 16. Wczoraj tutaj na korytarzu Radia Warszawa w dobrym nastroju spotkałam Michała Guzka. Kto pamięta, ten wie, że Michał wiele lat współpracował z redakcją Radia Warszawa i opiekował się między innymi szatą muzyczną u nas. A tym razem przypomniał o tym, że rozpoczyna się już 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Od jutra oczywiście w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przy Świętojańskiej 8. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele od 5 lipca, czyli od jutra do 20 września o godzinie 16. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Leon XIV, odznaczony prestiżowym amerykańskim odznaczeniem Medalem Wolności. Odbierając wyróżnienie przyznane przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii, Ojciec Święty podkreślił znaczenie wartości ludzkiego życia. Powinniśmy pielęgnować postawę jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, mówił do przedstawicieli centrum podczas internetowego połączenia.
1: Moralna wielkość narodu przejawia się przede wszystkim w jego zdolności do wspierania, ochrony i otaczania troską życia każdego człowieka, a zwłaszcza osób najbardziej bezbronnych oraz tych, których wartość bywa poddawana w wątpliwość.
0: To nie jedyny religijny aspekt obchodów 250 lat już Stanów Zjednoczonych. W czerwcu tego roku biskupi USA dokonali aktu zawierzenia państwa

0: Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Caritas Polska przekazuje 1 000 000 złotych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Pieniądze trafią do Caritas Wenezuela w ramach procedury szybkiego reagowania kryzysowego i zostaną przeznaczone na zakup żywności, wody, pitnej, leków oraz środków higienicznych dla poszkodowanych. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna, przyznaje Nina Mocior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska.
2: Sytuacja w Wenezueli jest zła i będzie jeszcze gorsza. Obecne akcje ratownicze mają na celu zabezpieczanie budynków i cały czas poszukiwanie żywych osób. Niestety, są coraz mniejsze szanse, żeby osoby pod gruzami przetrwały.
0: Wciąż nie wiemy, o jakiej liczbie ofiar możemy mówić, dodała.
2: Są tysiące rannych, też bardzo dużo osób jest zaginionych, więc nie wiemy, czy ten bilans ofiar nie zwiększy się drastycznie w ciągu kolejnych tygodni.
0: Według danych ONZ skutki katastrofy dotknęły ponad 10 milionów mieszkańców kraju. Kluczowe jest poświęcenie wolontariuszy, którzy działają w ramach systemowej pomocy.
2: Caritas Polska jest w bieżącym kontakcie z Caritas Venezuela i koordynujemy działania z nimi na miejscu. Uruchomili tysiące wolontariuszy, którzy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę.
0: Jak podkreśla dyrektor Caritas Polska, ksiądz Janusz Majda, przekazany 1 000 000 złotych ma pomóc w zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb. Organizacja uruchomiła również zbiórkę na rzecz ofiar kataklizmu. Relikwie świętej Teresy Dzieciątka Jezus i jej rodziców ruszą w Polskę. W Szczecinie już rozpoczęła się peregrynacja po klasztorach karmelitańskich i innych miejscach związanych z ich kultem. Dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjechały prosto z Francji, powiedziała siostra Agnieszka od Eucharystii karmelitanka Bosa z Warszawy.
3: Z Lizie, więc jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już grzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskiej karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
0: A do Warszawy relikwie dotrą 18 lipca wieczorem.
3: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.
0: Program peregrynacji i więcej szczegółów na ten temat na stronie relikwiateresy.pl.

0: Za 20 minut przywitamy godzinę 17. Włoskie skarby. I nie mam tu na myśli tym razem reprezentacji włoskiej w piłce nożnej, tylko chodzi o zupełnie inne sprawy związane z podróżami po Italii. Ksiądz profesor Witold Kawecki zaprasza. Podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii. Znamy ją z miast takich jak Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan czy Neapol, ale przecież jest wiele innych pięknych miejsc, do których można pojechać. Jest wielu genialnych artystów, o których nikt nie wie, świętych nieznanych, czy miejsc tak urokliwych, że zapiera dech w piersiach. Właśnie do takich miejsc zaprasza ksiądz profesor Witold Kawecki.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Można powiedzieć, że Sycylia dała początek Italii. Jaka jest Sycylia, widać w Dolinie Świątyń w Agrigento. Cudowne greckie świątynie Zeusa, Dioskuru, Ateny, Heraklesa, Junony i Konkordii zaskakują nawet najbardziej wytrawnych miłośników sztuki. Historia Doliny Świątyń rozpoczęła się w 581 roku przed Chrystusem, gdy greccy przybysze z Krety i Rodos założyli tu kolonię o nazwie Akragas. Miasto dynamicznie się rozwijało, by w ciągu zaledwie jednego stulecia zdobyć status jednej z najważniejszych greckich kolonii. Przez Rzymian nazwano zostało Agrigento. Niebo w Agrigento jest błękitne, a upał słońca nie do zniesienia. Na ziemi przy jednej ze świątyń leży upadły Ikar, niby antyczny, a współczesny. Dzieło polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja. Teraźniejszość przeplata się tu z przeszłością. Fotografuje rzeźbę z dumą, by uwiecznić pamiątkę polskości. Są tu także paleochrześcijańskie nekropolie wykute w czasach bizantyjskich w antycznych murach. To wczesnochrześcijańskie katakumby stworzone w dawnych greckich cysternach. Na Sycylii byłem kilka razy i chętnie na nią powracam, bo znajdują się tu bosko piękne miasta. Wyspę można podzielić na część wschodnią, bardziej grecką, Katania, Taormina, Syrakuzy, Noto, i zachodnią, bardziej arabską, Cefalu, Palermo, Trapani, Erice. Sycylia otoczona jest trzema morzami: śródziemnym, tyreńskim i jońskim, po których błąkali się mitologiczni bohaterowie Homera i Wergiliusza. Każde z tych mórz oferuje inne bogactwo ryb i owoców morza. Nieopodal leżą cudowne wyspy liparyjskie pochodzenia wulkanicznego, zwane też eolskimi, z przepięknymi plażami i grotami. To właśnie tam Mussolini deportował wrogą reżimowi inteligencję. A nad wszystkim góruje Etna, największa w Europie góra wulkaniczna, wznosząca się na wysokości ponad 3000 metrów. Słońce świeci tu niemal przez cały rok. Wszystko się tu ze sobą miesza. Kultura fenicka i grecka, kartagińska, rzymska, arabska, bizantyjska, normańska, niemiecka, francuska, hiszpańska i neapolitańska. Prawdziwy kalejdoskop historii. Grecka świątynia może posiadać arabskie sklepienie i bizantyjskie mozaiki. Występują tutaj mity Hellady i sagi wikingów. Poezja Teokryta z Syrakus przeplata się z tonami muzyki arabskiej, a obyczaje wschodu łączą się z zachodnią kulturą rycerską. Chrześcijaństwo otarło się tu o islam, zamieniając meczety w katedry. Obok szczątków greckich kolumn wyrastają normańskie bazyliki ozdobione bizantyjskimi mozaikami. Na Sycylii spotkamy kopalnie złota, srebra, miedzi, soli, a także największe na świecie zasoby siarki. Występują tu złoża ropy i gazu, plantacje bawełny i trzciny cukrowej, drzewa palmowe i gaje pomarańczowe, ogrody pełne kwiatów, stadniny rasowych koni, tkalnie jedwabiu, pałace, meczety, warowne zamki i piękne miasta. Ziemia sycylijska zawsze kusiła swoim bogactwem, zielenią równin, złotym piaskiem plaż, piniowymi lasami w samym centrum wyspy, bajecznym krajobrazem bezkresnych wzgórz. Wolfgang Goethe zapisał w swoim dzienniku podróży 13 kwietnia 1787 roku: kto nie widział Sycylii, ten nie rozumie Włoch. Tu bowiem jest klucz do wszystkiego. Ludzie na tej wyspie żyją wyluzowani, a relacje międzyludzkie są autentyczne. Mieszkańcy podkreślają, że nie są Włochami, lecz Sycylijczykami. Ciągnie się za nimi długa historia pochodzenia, zwłaszcza greckiego, ale nie wszystko jest tu sielankowe. Wyspę nękają korupcja, bieda, cywilizacyjne zacofanie i mafia. Żadna ziemia nie miała tylu władców, co Sycylia. Dlaczego była tak pożądana? Wyspa jest znakomicie położona w samym środku basenu Morza Śródziemnego i od zawsze była obdarzona bogactwami naturalnymi, zwłaszcza żyzną ziemią. Morza okalające Sycylię obfitowały w ryby. Zanim w XI wieku przed Chrystusem przybyli tu Fenicjanie i obdarowali wyspę swoją religią oraz pismem, żyły tu już plemiona zwane Sykanami. Od nich pochodzi nazwa Sycylii. W VIII wieku przed Chrystusem powstała na Sycylii pierwsza kolonia grecka, Naxos, w pobliżu Etny. Grecy tak pokochali tę wyspę, którą postrzegali jako raj na ziemi, że wciąż przybywali na nią nowi emigranci. Wraz z przybyciem Greków rozwinęły się Syrakuzy, słynące ze źródeł krystalicznie czystej, słodkiej wody. Sycylia zawsze była swoistego rodzaju pomostem między Afryką a Europą, dlatego niespokojni Kartagińczycy wywodzący się z Afryki Północnej wciąż atakowali wyspę. 200 lat przed Chrystusem Rzymianie wkroczyli do Syrakuz, ponieważ zdrajcy otworzyli im bramy miasta. Gród został zdemolowany, a skarby i dzieła sztuki wywieziono do Rzymu. Helenistyczna kultura i sztuka trwały jednak na wyspie nieprzerwanie. Sycylia zawsze była grecka, z języka, religii i ducha. Rzymianie zachowali szacunek dla greckich osiągnięć, z których niejednokrotnie korzystali. W IV wieku Sycylia była już całkowicie chrześcijańska, choć zawsze można tu było obserwować synkretyzm religijny i tak jest do dziś. Nad kultem jedynego Boga góruje często Madonna lub rozliczni święci cudotwórcy, traktowani niekiedy jak magowie. Religia splata się tu z najstarszymi obrzędami. Ludzie wierzą w czary i gusła. W religijnych procesjach pobrzmiewają echa dawnych wierzeń. Ortodoksyjny katolicyzm idzie tu w parze z tradycją pogańską. Każde zwierzę ma swojego patrona, a nawet każda część ciała. Święta Łucja chroni oczy, święta Agata piersi, a święty Sebastian ręce i nogi. W V wieku po Chrystusie Sycylię podbili wędrujący po Europie germańscy Wandalowie, a potem Ostrogoci. W VI wieku wyspa została wcielona do Bizancjum i przez 3 wieki pozostawała pod władzą Konstantynopola. W IX wieku po Chrystusie na Sycylię wdarli się muzułmańscy Arabowie. Przez rok oblegali Palermo, aż w końcu zdobyli miasto i uczynili je stolicą islamu rządzonego przez dynastię Fatymidów. Pod względem religijnym Arabowie zdołali przekonać do islamu może połowę mieszkańców wyspy. Reszta pozostała chrześcijańska albo żydowska. W XI stuleciu Normanowie, potomkowie Wikingów, zaczęli podbój Sycylii. Za ich czasów zapanowała wspaniała epoka tolerancji, zrozumienia i rozwoju. Na Sycylię i do Palermo przybywali Włosi z różnych stron półwyspu, kupcy z Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii, Genui, Lukki, Marsylii i Barcelony. Posługiwano się tu językami łacińskim, arabskim i greckim. A potem przyszła dynastia niemiecka z Fryderykiem II. Miał on normańską krew matki i germańską ojca. Uczynił z Sycylii nowożytne, scentralizowane państwo biurokratyczne. Za jego rządów wyspa stała się jedną z najwspanialszych stolic europejskich. Jego dwór w Palermo był obok Oksfordu i Paryża znakomitym ośrodkiem studiów matematycznych, a także centrum kultury literackiej. Na Sycylii po prostu chce się żyć. Wyspa słynie z pomarańczy i oliwek. Są tu świetne owoce morza i ryby. Najlepiej smakują langusty z wysp liparyjskich. Są też pasty i sałaty. W Palermo popularne są tak zwane sfincione, rodzaj lokalnej pizzy, a w Katanii króluje kanapka cipollina z szynką, serem, mozzarellą i cebulą. Pyszne są maccheroni alla norma, pasta z bakłażanem, świeżym pomidorem, ricottą i bazylią. A na deser? Na deser koniecznie należy wziąć sycylijskie ciasto cassata, będące połączeniem biszkoptu i kremu z dodatkiem kandyzowanych owoców, czekolady i orzechów pistacjowych, albo cannolo, rurki wypełnione serem, ricottą z różnymi dodatkami, które są prawdziwą wizytówką deserowej Sycylii. No cóż, drodzy Państwo, pora wybrać się na tą piękną wyspę.

0: No i człowiek się rozmarzył i chyba zgłodniał. Ricky Poveri, pozostajemy w tym włoskim klimacie.
1: O chérie, chérie.

0: drodzy Państwo, całe i zdrowe dotarł do studia redaktor Jakub Troszyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pytanie takie oczywiście związane z piłką nożną. Czy to prawda, że kibicowałeś wczoraj Republice Zielonego, Republice Zielonego Przylądka?
1: No jest w tym rzeczywiście część prawdy. Moje serce jest po trochu argentyńskie, ale... No ale tak było, szkoda, tak dobrze grali, no byli tak blisko, że serce się łamało.
0: Tak, i 40-letni bramkarz, który skacze wyżej niż nawet Artur Partyka.
1: Tak, ale nie wiem, czy wyżej niż na przykład ktoś o tyczce, jak się nazywa, Duplantis.
0: Och, a masz rację. Ja mam nadzieję, że ktoś wynagrodzi po prostu trud bramkarzy, bo te mistrzostwa dla mnie to głównie popisy bramkarzy właśnie.
1: Ciekawe, muszę się nad tym chwilę zastanowić.
0: Dobrze. Jakub Troszyński z Państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Godzina 17 już, a to czas u nas na pogodę. Teraz 21 stopni w Warszawie, ale są chmury, są porywy wiatru, które sięgają 13 metrów na sekundę, więc aż tak cieplutko to wcale nie jest odczuwalna. 19 stopni. Co nas czeka wieczorem? Wieczorem będzie się rozpogadzało, będzie 20 stopni, ale w nocy spadnie temperatura do 13 stopni, nawet także, no nie chcę powiedzieć, że puchowe kurtki, ale prawie. A my teraz, drodzy Państwo, już tak z rozpędu od razu się przełączamy do barw muzyki. Ksiądz Robert Chodyna, a gościem dzisiejszej audycji jest znany piosenkarz, autor tekstów, scenarzysta i wydawca pan Marek Dutkiewicz.
6: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
7: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem jest pan Marek Dutkiewicz, autor tekstów, piosenek, scenarzysta, dziennikarz, wydawca, osobowość telewizyjna. No, wielki, wielki, wspaniały gość. Dobry wieczór, panie Marku, witam bardzo serdecznie.
8: Dobry wieczór Państwu.
7: Początkowo pan był związany z rozgłośnią harcerską oraz młodzieżowym studiem Radia Rytm. Proszę powiedzieć coś o tym doświadczeniu.
8: No to były piękne czasy, taka zielona młodość. Rozgłośnia harcerska była taką oazą wolności, jeśli chodzi o muzykę. Ona nadawała po prostu na swoim takim dosyć wąskim paśmie. Nikt specjalnie z decydentów politycznych nie zwracał uwagi na ten repertuar. I to było wspaniałe, ponieważ płyta winylowa w tych czasach była naprawdę naprawdę no, wielkim skarbem. I różni koledzy, którzy jakim tam cudem znaleźli się w posiadaniu takich płyt, mogli je tam zaprezentować na antenie, szlifować przy okazji swoje doświadczenia radiowe. Wszyscy wielcy radia, Piotrek Kaszkowski, Wojtek Mann, Marek Wiernik, no i ja przy okazji, my tam zaczynaliśmy nasz pierwszy kontakt z mikrofonem. To naprawdę takie czasy niezapomniane. A potem Andrzej Korzeński, żyjący już znakomity kompozytor, zaprosił mnie i Marysię Szabłowską do radia, do studia Rytm. Tam mieliśmy swoje autorskie audycje. I ponieważ akurat mniej więcej w tym czasie ja spotkałem Janusza Kruka, lidera zespołu 2 plus 1, powstały nasze pierwsze nagrania i one właśnie tamże, na tej antenie Studia Rytm, chyba właśnie po raz pierwszy były prezentowane.
7: A proszę powiedzieć, muzyka grała panu w sercu od dzieciństwa. Uczył się pan grać na akordeonie. Kiedy to się zaczęło?
8: Nie, to niestety nieprawda. Ja chciałem się uczyć grać na akordeonie, ale wskutek tragicznego splotu okoliczności zapisałem się do klasy skrzypiec i to były bolesne lata naprawdę.
7: Instrument duszy, także trudna sprawa.
8: No, nie marzyłem akurat o tym instrumencie. Koledzy gdzieś tam grali w piłkę, strzelali z łuków, a ja ćwiczyłem te pasaże na skrzypcach. No, faktem jest, że w rodzinie Dudkiewiczów nastał taki szczęśliwy dzień, kiedy ja rozstałem się ze skrzypcami, kiedy powiedziałem, nie będę kontynuował nauki i od tej pory mam pewną awersję na brzmienie skrzypiec. Czasami, jeśli współprodukuję jakieś utwory, jeśli ktoś mnie w studiu zasugeruje, że może tutaj jakaś ewentualnie skrzypaczka by zaistniała. I nie, może wiolonczela, ale skrzypce niekoniecznie. No, a za akordeonem
7: no właśnie.
8: Tęsknię po dziś dzień.
7: To taki instrument francuski chyba też. No właśnie.
8: No w Polsce raczej taki ludyczny powiedziałbym.
7: Ludyczny, tak. Od 1969 roku zaczął pan pisać teksty piosenek. No, być może było wcześniej też to doświadczenie, ale takie bardziej znane. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o proces tworzenia? Też pewnego dojrzewania ze słowem, bogactwo języka, ale również stopniowo, powoli takie doświadczenie, które pan nabierał jako pisarz, jako poeta?
8: Przede wszystkim wspominam wspaniale atmosferę w domu rodzinnym. Tam bardzo dużo się czytało. Ogromny zasób wiedzy takiej literackiej rodziców, no pierwszy kontakt z poezją, pierwsze zachwyty Leśmianem na przykład. Ta data to takie tylko no, klecenie wierszyków, Robercie. To tam, żeby zaimponować może koleżankom na studiach.
7: No tak.
8: Ale taki prawdziwy, zawodowy debiut to był rok 1971. Ja mówię o tym, bo w przyszłym roku będzie taki szczególny jubileusz. 55 lat od czasu pierwszego przeboju, Choć pomaluj mój świat. Takie dwie piątki. Niewykluczone, że jakieś koncerty się takie beneficowe gdzieś pojawią. Będziemy może sygnalizować państwu te wydarzenia. I to jest takie, no, szczególny taki moment niesłychanie istotny, bo razem z narodzeniem się tego pierwszego przeboju, właściwie to była tylko jedna sesja taka w studiu Polskiego Radia i powstały tam te dwie piosenki bardzo wtedy dla mnie istotne, mianowicie Choć pomaluj mój świat.
7: I 2 plus 1.
8: 2 plus 1 i Wstawaj szkoda dnia, tak. I to są takie wydarzenia, które gdzieś tam kierują potem naszą ścieżką życiową i na pewno ta sesja do takich należała.
7: Czy to właśnie było też tak, że te utwory sprawiły, że pan jeszcze bardziej uwierzył w siebie, że te teksty mogą być tak nośne, tak niezwykłe i cała Polska będzie je śpiewała?
8: No tak, zdecydowanie tak. No, to ten sukces chyba przerósł moje i Janusza Kruka oczekiwania, naprawdę. To, że no nie tylko Studio Rytm, ta nasza właśnie ukochana rozgłośnia harcerska też przygarnęła pod skrzydła. I ja do dziś pamiętam taką zapowiedź disc jockeya prowadzącego wtedy listę przebojów tejże rozgłośni. A dziś z 12 na pierwsze, Choć pomaluj mój świat. No i tak...
7: Tak wysoko się skoczyło od razu.
8: I tak się zaczęło.
7: A ten proces dojrzewania i bogactwo języka, to rozwijanie tego warsztatu, jakby pan mógł do tego się odnieść, bo to chyba cały czas trwa, prawda? Artysta cały czas się rozwija dalej, i że jeśli dalej pisze teksty, to ten proces jakby jest no, czymś aktualnym wciąż.
8: No trudno powiedzieć, ja się nie ścigam w tej chwili z taką, no powiedziałbym, kontrowersyjną czasami jednak twórczością ludzi młodych i bardzo młodych. Ja zawsze dbałem o formę, nigdy nie, do tej pory zresztą tak jest, że dopóki nie będę przekonany co do miejsca konkretnego przecinka w tej piosence, to nikt się z nią nie zapozna, nikt jej nie przeczyta. No ja niestety na różnych spotkaniach autorskich muszę się odnosić do takiego pytania. Panie Marku, dlaczego takie... No czasami padają słowa raczej nie parlamentarne, ale powiedzmy taki kicz w tej chwili sączy się na ogół z anten. No rozkładam ręce, pieniądz gorszy wyparł lepszy. Chcieliśmy taki ustrój, to my go mamy i nie mamy wpływu na to niestety. Nikt specjalnie nie zwraca uwagi w tych mainstreamowych stacjach na jakość tekstów. Niestety też często nawet na jakość muzyki. Wystarczy, że piosenka ma 3 minuty. Musi się mieścić w bloku w konkretnym miejscu, żeby starczyło czasu na reklamy i wpływu na to nie mam, ale takim pozytywnym zjawiskiem jest to, że całkiem młodzi ludzie odkrywają moje piosenki, moje przeboje, że na dobrą sprawę od początku tego roku, od zimy, właściwie co miesiąc powstaje nowy cover mojej piosenki.
7: To chyba fajnie.
8: Ale nie jestem oczywiście dumny. Jeśli ktoś chce z Państwa nagrać taki utwór, to proszę bardzo, droga wolna, zielone światło. Ja nie muszę wyrażać zgody. Oczywiście, jeśli ktoś do mnie dzwoni w tej sprawie, no to ja kiwam głową, kurtuazyjna jest to sytuacja taka, że na dobrą sprawę bez względu na jakość tych piosenek no, nie mogę się tutaj bronić przed tą taką sukcesją, rzekłbym. Ale czasami są to naprawdę wspaniałe odkrycia muzyczne. Czasami to jest niesłychanie ciekawe, jak ktoś słyszy na nowo te piosenki, jak ktoś ubiera całkiem nowe aranżacje. To jest rzecz naprawdę chwilami, żeby wzruszające.
7: Ale chyba większym problemem jest dla kompozytora, prawda? Jeśli stworzy jakiś utwór i ktoś go interpretuje i akurat ta wersja mu nie do końca odpowiada, prawda? Tutaj chyba są większe jakby takie pertraktacje trochę na ten temat.
8: No bywa różnie. To znaczy, jeśli to dotyczy twórców z kręgu hip-hopu czy rapu, tak, to wtedy to na dobrą sprawę być może powstaje całkiem nowy utwór.
7: No tak.
8: To zresztą dosyć popularne jest i na świecie, że bierze się z oryginału jakiś fragment dosyć istotny, część refrenu na przykład, i dopisuje się do tego całkiem nową wersję. No w tym wypadku to dobrze, żeby ktoś, konkretnie kompozytor bądź ja, wyraził swoją zgodę. Natomiast kiedy ten cover, to nowe nagranie w zasadzie jest oparte na bazie, którym jest pierwowzór, no to my nie mamy nic do powiedzenia. Ja się pochwalę, właśnie, że ta piosenka Chodź pomalej mój świat, do której ciągle wracamy dzisiaj, jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o liczbę coverów w Polsce. Są takie dwie formacje nieustraszonych łowców dźwięków i fanów zespołu 2+1, działające na południu Polski, które czasu raportują mi, jaka jest sytuacja. Okazuje się, liczba tych coverów przez te lata doszła do setki. To jest naprawdę wynik dosyć imponujący. Oczywiście nie możemy się ścigać choćby z utworem Yesterday.
7: Tak. O tym samym pomyślałem. Paula McCartneya. Tam naprawdę jest niesamowita ilość wersji.
8: Ale tak. Inne tak, ale trochę to inny czas, inny klimat.
7: Ale to jest taki utwór, który nawet jak Lennon się pokusił z McCartneyem, to zaśpiewał w jakimś z jednych utworów, udało ci się tylko Yesterday. Czyli jakby potwierdził, że to jest takie nagranie.
8: No ale wróćmy na nasze podwórko.
7: Tak.
8: I okazuje się, że no, nic tej piosence nie zagraża. Nie czujemy oddechu na pogoni na plecach. Jestem niesłychanie tym faktem zbudowany i wzruszony, chociaż znam w najlepszym wypadku może 1/3 tych wersji, ale są przeróżne z racji tych kolorów występujących tamże żółtego i niebieskiego w refrenie. Są nawet dwie wersje ukraińskie, bo to są kolory flagi Ukrainy, jak wiemy.
7: No tak.
8: Które przeczytałem nawet te teksty, bo się do mnie ci wykonawcy zgłosili. Oczywiście nie znam języka, w związku z czym moja zgoda była taka czysto formalna. Ale te dwa zespoły krążą po Polsce i ta piosenka w tym języku także żyje.
7: No tak, no tak. A czy, jak już mówimy tutaj o pisaniu tekstów, to oprócz oczywiście wielkiej poezji, ma pan jakiś swoich takich ulubionych kolegów może nawet, którzy piszą teksty i których rzeczywiście lubi pan słuchać?
8: Ja muszę wspomnieć mojego przyjaciela, który nie żyje od ładnych kilku lat, Jacka Skubikowskiego.
7: No tak.
8: Pisał naprawdę wybitne teksty. Świetny muzyk. No szkoda, że tak szybko odszedł. Może podczas naszej audycji uda nam się jeszcze wspomnieć kilku ludzi, których, bez których ten pejzaż jest bardzo, bardzo pusty dookoła. Na dobrą sprawę z wielkich takich Jacka przebojów to żyje tylko taka napisana dla Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty, przepiękna, taka wzruszająca ballada. Ja miałem przyjemność przyjaźnić się z Korą i do dziś pamiętam taki moment, kiedy ona wręczyła mi, żebym sobie przejrzał i ewentualnie coś powiedział na ten temat. Taki swój gruby brulion w kratkę, gdzie ona takim swoim dziecięcym charakterem pisma zapisywała swoje teksty. Ja po raz pierwszy wtedy zrozumiałem, że te ich wszystkie przeboje Marek Jackowski napisał do tekstów. Ta muzyka nie była pierwsza. To jest nie takie oczywiste i to jest raczej mało popularne. Jeśli ja dostaję jakiś utwór, który mam tekstem wypełnić, to zaczynamy na ogół od muzyki. To jest bardzo często taka dosyć taki skromny szkic muzyczny. Przy jednym instrumencie ktoś coś zanuci. Ale są wyjątki i takie dosyć piosenki znane chyba i jednak powstały bazując najpierw na tekście. To była Szklana Pogoda, to była na przykład Windą do Nieba, z takich utworów, które mi są tutaj w tej chwili, które mi tutaj gdzieś pamięć podpowiada.
7: To posłuchajmy utworów, do których teksty napisał pan Marek Dutkiewicz. Na początek zespołu 2 plus 1, Kalifornia Mon Amour i Gwiazda Dnia. Oraz Bądź Gotowy Dziś do Drogi, utwór, który śpiewa Halina Frąckowiak.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Marka Dutkiewicza. W tamtych czasach z jednej strony było zapewne dużo gorących tematów, które można było opisywać. Z drugiej strony żelazna kurtyna, cenzura. Jak pan sobie z tym wszystkim radził? Czy ta cenzura rzeczywiście tak bardzo dokuczała? Czy można było jakoś ją troszkę ominąć? Czy nawet, bym powiedział, lekko oszukać bardzo jakimś zgrabnym, delikatnym, inteligentnym tekstem? Jak pan sobie z tym wszystkim radził?
1: Ja nie musiałem sobie z tym specjalnie radzić. Walka polityczna jakby nie była moim głównym tutaj, powiedziałbym, rdzeniem mojej twórczości. Ja to prawdopodobnie

0: kupić, takie lusterka. Z jednej strony można się było przejrzeć, a z drugiej było zdjęcie ukochanego aktora, ukochanego albo gwiazdy. Taka piosenka na przykład Królowie Życia.
1: Kombi.
0: Tak. I tam gdzieś jest no, gorzki taki dosyć są. I tam jest wspomniany koncert, który został nagrany na taśmie telerekordingu. Więc była taka metoda rejestrowania tych koncertów. Ja do końca nie pamiętam, jakie były tego walory techniczne. I boję się, że te nagrania, te utrwalenia tych wszystkich choćby koncertów, to są niesłychanie kiepskiej jakości. Ale wpływu na to nie mamy. O ile ta muzyka, jeśli była dobrze przyzwoicie nagrana i zaaranżowana, ciągle się broni. O tyle na przykład bawią mnie szalenie klipy z tamtych lat. No nikt tego nie będzie remasterował cyfrowo. I jest taka no, niesłychanie żałosna jakość.
1: Archaiczna bardzo taka.
0: Kolorystyczna, tak. Od sklejki do sklejki to tak czasami 20 sekund. Czyli powiedzmy, nie jest to ekspresowe tempo. No ale mimo wszystko wiążą się jakieś takie sentymentalne wspomnienia. Jest taki klip, który polecam, kiedy Małgosia Ostrowska występuje jako spikerka telewizyjna.
1: No tak, to Szklana Pogoda.
0: Przy piosence Szklana Pogoda. Taki obrazek wystylizowany na Chełmońskiego, kiedy Urszula śpiewa Dmuchawce, latawce wiatr.
1: No tak.
0: Można sobie ewentualnie to odszukać i uśmiechnąć się do tych wspomnień.
1: Już pan o tym troszkę mówił, nawiązując do procesu tworzenia, ale czy zawsze tak było, że najpierw była muzyka, a potem tekst? Czy czasami pan napisał jakiś tekst, a ktoś, nawet z artystów, powiedział, że to jest fajna rzecz, może coś do tego skomponuje?
0: 90% tych moich zleceń to się jednak zaczyna od muzyki. Bardzo rzadkie są wypadki, kiedy powstawał ten tekst. Jeśli chodzi o kontakty z artystami, no przede wszystkim muszę sobie wyobrazić kogoś, kto stanie w sytuacji odtwórcy tego utworu przed mikrofonem. To jest trochę jak casting w filmie. Jeśli dobrze się obsadzi, tak jak mówią przyjaciele z reżyserii, to potem ta robota już jest lekka, łatwa i przyjemna. Nigdy nie zapomnę takiego wspaniałego cytatu Wojtka Młynarskiego, który mówił, że właśnie to pisanie tych tekstów to jest jak krawiectwo miarowe. Czyli ma dobrze leżeć, taki tekst, i nie pić pod pachami. Bardzo piękne. Ja na szczęście no, wyrobiłem sobie chyba taką markę, że właściwie nikt z utworów, nikt z artystów, którzy się do mnie zgłaszają, nie sugeruje mi ani tematu, ani potem nie koryguje tego, co ja przeleję na papier. Bardzo to jest komfortowe.
1: Pełna wolność, tak, bym powiedział.
0: No tak, tak, ale wywalczona. Ja myślę, że na przykład, to jest taki może dosyć znaczący moment. No, w latach 70., kiedy ja pisałem te pierwsze przeboje, no to głównie mimo wszystko to były jakieś takie popowe piosenki. Jeśli się wychowało tak jak ja i cała rzesza moich przyjaciół na tej angielskiej fali rocka, no to wiadomo było, że się tęskniło za bardziej taką krwistą propozycją. Zdecydowanie tak. No i przez całe właściwie 10 lat nic takiego się nie wydarzyło, aż wreszcie pojawił się na horyzoncie Romek Lipko, zapukał.
1: No tak.
0: Pierwszy utwór, jaki napisaliśmy, to był Za ostatni grosz. I sukces tego nagrania, myślę, spowodował, że on potem już nie miał właściwie żadnych zastrzeżeń do tego, co ja napiszę, zarówno dla Urszuli, jak i dla Budki Suflera. I w tym momencie, kiedy powstał pomysł w mojej głowie, żeby taką balladę pod tym Jolka, Jolka, pamiętasz, wytworzyć, Romek w innym wypadku, gdyby nie stał ten sukces za nami, być może by dłużej się wahał. No i tak się wahał oczywiście, ale udało mi się go przekonać. Felicjan Andrzejczak podczas jednej, jedynej sesji nagrał, naprawdę chyba historycznej, nagrał takie piosenki jak Noc Komety.
1: I Czasołowiu.
0: Czasołowiu i Jolka, Jolka,
1: tak,
0: pamiętasz.
1: Tak.
0: My nie pracowaliśmy z nim wcześniej, w związku z czym to było ryzykowne trochę. Jak mówił Romek, skoczyliśmy do basenu, nie wiedzą, czy tam jest woda. Ale udało się. Właściwie do piosenki Jolka, Jolka podchodził dwa razy i to były oba świetne nagrania. Nie jestem pewien, czy on do końca wiedział, o czym on śpiewa, ale to nie miało znaczenia. Po prostu uniósł to

0: fenomenalnie. Przez lata masę osób próbowało nagrać cover tej Jolki. Z lichym efektem. Aktorzy jeszcze do tego przymierzali. Niewiele z tego wynikało. I całkiem niedawno Mateusz Żółko zaśpiewał to fenomenalnie na festiwalu w Opolu. Teraz też w Toruniu podczas takiego koncertu, kiedy wspominamy Romualda, znów wykonał tę piosenkę. No, szacunek naprawdę. To jest bardzo trudne zadanie bojowe. Bardzo ci, kolego Żółko, dziękuję.
1: No, piękna sprawa. Panie Marku, napisał pan libretto do musicalu Mewa. Co to było? Chodzi mi o treść, muzykę, bo przyznam szczerze, że nie znam tego dzieła.
0: No to jest nas dwóch, prawdopodobnie, ponieważ nikt nie doszedł do premiery tego musicalu. Było takie długie opowiadanie właściwie, metaforyczne o Mewie, której los był takim losem, rzekłbym, jednak człowieczym. Janusz Kruk to gdzieś znalazł. Zaczęliśmy nad tym się głowić. Ale nie doszło nigdy do premiery. Podobnie niestety jak do premiery filmu, który miał bazować na suicie Aktor. Mogę o tym opowiedzieć. Znów wraca ten temat. Znów wraca ten pomysł. Wróciła płyta zremasterowana, przepięknie wydana. Janusz Kruk miał ambicje pisania muzyki jednak nieco poważniejsze niż te piosenki, które tam przyczyniły się do ich popularności. A ja miałem pomysł właśnie na taką suitę dedykowaną pamięci Zbyszka Cybulskiego. Kruk zgodził się chętnie i powstała taka płyta, nazywa się Aktor. Teraz słuchałem tego po latach takim chłodnym, świeżym uchem. Naprawdę broni się muzycznie, owszem. No ja się do tych tekstów przyłożyłem dosyć serdecznie. Wspaniała recenzja w Jazz Forum ostatnim Łukasza Maciejewskiego, który to jest wybrednym krytykiem i docenił chyba tę płytę. Bardzo serdecznie Państwu polecam, naprawdę. No, był pomysł, żeby jakiś film powstał na bazie tej suity, ale niestety nie doszło do tego. Premiera była... Ja mam słabą pamięć do dat, ale wiem, że premiera tego była w Opolu na festiwalu w 1977 roku, kawał czasu. 2+1 mieli spory problem z prezentowaniem tego materiału na estradzie, bo to jednak jest taki poważny, elegijny materiał i drastycznie odbiegał od tego, do czego byliśmy wszyscy odbiorcy tych takich leciutkich, frywolnych piosenek przyzwyczajeni. W związku z tym oni podzielili koncert na dwie części. Ta suita była podczas pierwszej, no i ktoś, kto z widzów wytrzymał ciężar gatunkowy tej propozycji, no to w nagrodę po przerwie dostała zestaw tych pioseneczek. Choć dogonię lato i takich różnych tam czerwonych słoneczek. Ja może żartuję w tej chwili, ale jednak przyjaźń z Krukiem i nasza współpraca to była rzecz, która niesłychanie istotnie chyba zaważyła na mojej drodze życiowej, podkreślam to. Odszedł wcześniej, żal, że go nie ma, ale te piosenki ciągle żyją w takiej wdzięcznej pamięci ludzi. Odbył się taki jeszcze w tym roku w Ostródzie taki koncert dedykowany pamięci 2+1, poświęcony ich piosenkom. Ja miałem przyjemność obok Marysi Szabowskiej prowadzić ten koncert. No i entuzjazm, z jakim amfiteatr reagował na te piosenki, był nie do opisania, naprawdę. Dopóki się tego nie dotknie, to trudno wierzyć. Ciągle jako miłością ludzie tę spuściznę otaczają.
1: Posłuchajmy ponownie utworów, do których teksty napisał pan Marek Dutkiewicz, a mianowicie zespołu Lombard, Śmierć, Dyskotece i O jeden dreszcz.

0: miłości był. Powracamy do naszego gościa, pana Marka Dutkiewicza. No właśnie, już tutaj pan o tych tematach mówił, związanych z 2 plus 1 i z suitą Aktor, ale może jeszcze na koniec pierwszego spotkania songi do musicalu Sny Sindbada Żeglarza. To był z pewnością ciekawy projekt, duże wyzwanie, wymagające pracy, kreatywności. Proszę coś na ten temat powiedzieć.
1: Tak, napisałem te piosenki z Andrzejem Zaryckim, wspaniałym kompozytorem z kręgu Piwnicy pod Baranami, współpracującym w swoim czasie z Ewą Demarczyk. Myślę, że to było bardzo takie ciekawe zadanie bojowe. Natomiast premiera tego musicalu odbyła się w Teatrze Mija Kochanowskiego w Opolu. No, ale towarzyszyły tam okoliczności dosyć specyficzne, ponieważ jednak materia była gęsta dosyć. W pierwotnej wersji chyba ten musical miał trwać około 5 godzin, w związku z czym trzeba było to przycinać. Okazało się, że jednak te stroje śpiewającej główną bohaterkę, małżonki, zresztą dyrektora tego teatru, są jednak zbyt skąpe, więc trzeba było ją troszkę zasłaniać, ponieważ organizacja widowni zaczęła to sprzedawać dla szkół, dla dzieci, były protesty. Także droga życiowa tego musicalu to toczyła się pod górę i przez mękę, także ja nie wspominam tego najlepiej. Prawdę mówiąc, po tej premierze chyba odżegnałem się na długie lata od musicalu i prawdę mówiąc, jakoś ta forma mnie nie swędzi.
0: No tak, ale proszę powiedzieć, czy właśnie trudniej jest skomponować, dajmy na to, jeden konkretny wspaniały hit, który będzie kochała cała Polska, czy właśnie musical, który gdzieś na przykład troszkę później pójdzie w zapomnienie?
1: Już się odżegnałem od tego musicalu, także może ciszej nad tym tematem. Natomiast jeśli chodzi o piosenki, przy nigdy nie wiadomo, która się jednak tak spodoba.
0: No tak.
1: Były takie, co do których mieliśmy, to już mówię w tej chwili o wsparciu z Romkiem Lipko, przeczucie, Muchawce, Latawce, Wiatr. Pierwszy taki walczyk na dobrą sprawę, który było nie było pararokowy, kompozytor mi powierzył. Co już było dosyć osobliwe, ale było to na tyle świeże, oryginalne, Urszula bardzo pięknie to zaśpiewała, że tu mieliśmy przeczucie, że może to być przebój. No i stał się, Ula śpiewa do tej pory, śpiewała to właśnie w Toruniu podczas tego koncertu, o którym jeszcze będziemy mówić. Pejzaż bez ciebie, to się zwie.
0: Oczywiście te utwory, które pan skomponował, chociażby Dmuchawce, Latawce, Wiatr.
1: Napisał.
0: Napisał, tak. To też jest wspaniała sprawa, bo jednak cała Polska to śpiewa, tym żyje i rzeczywiście to są takie samograje, bym powiedział, trochę na koncertach.
1: To, co jest, myślę, imponujące, to długowieczność tych piosenek.
0: Tak.
1: Ponieważ zawsze się wydawało, że taki utwór to gdzieś ma mniej więcej życie takiej łądki jednodniówki. Tymczasem od premier tych piosenek naprawdę jednak trochę wody upłynęło. I to jest bardzo miłe. No szkoda oczywiście, że nie ma Romualda między nami, że nie może się cieszyć taką nieustającą popularnością tych piosenek. Tak się zastanawiam, jaka jest. Bardzo często pada takie pytanie na różnych spotkaniach autorskich, jaka jest różnica między w tej chwili sytuacją osoby tworzącej kilkadziesiąt wręcz lat temu, a stanem obecnym.
0: Otóż
1: nagrać piosenkę w tej chwili naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie produkcji może właściwie każdy w kuchni. To nie jest akurat specjalny kłopot. Natomiast dotrzeć do publiczności z tym nagraniem, no to już jest zupełnie inne zadanie bojowe. Te mainstreamowe stacje, w których jednak najczęściej można te nowe utwory wyłowić, to one mają bardzo gęste sito, jeśli chodzi o sugestie nowych nagrań. Niewiele z polskich piosenek się przedziera. One, jeśli już, to mają bardzo, bardzo krótki żywot na antenie, ponieważ za plecami kolejna premiera. One nie mają czasu nawet, ani sposobności, żeby zadomowić się w naszej pamięci. Być może to jest też jeden z powodów, dla którego następuje wysyp tych coverów, ponieważ po prostu te piosenki ciągle gdzieś tam żyją w nas, ciągle ten w naszym krwiobiegu się na dłużej zapisały. No to jest oczywiście plus dla mnie, chociaż mogę ubolewać, że jeśli nawet powstają w tej chwili moim zdaniem wartościowe utwory dla całkiem nowych wokalistów, no to mało kto ma szansę je polubić.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie, zatem i zapraszam za tydzień.
1: Tak, no mam nadzieję, że udało mi się Państwa nie zanudzić. No więc zapraszam oczywiście za tydzień. Gawędzi się bardzo sympatycznie. Udało mi się wdrapać tutaj na bodajże piąte piętro, więc nie zmarnujmy tej sposobności.
0: Bardzo dziękuję. Posłuchajmy na koniec naszego pierwszego spotkania z panem Markiem Dutkiewiczem utworów, do których on właśnie teksty napisał, a będą to nagrania zespołu Clinch, Gorączka i Dla Ciebie Spalam Się. Przypominam, że audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Best News Ever to był zespół Mercy Me, a ja za kilka chwil zapraszam Państwa na kilka słów o pogodzie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Dzień dobry, moi wspaniali słuchacze. Tu Michał Łopaciński. Staram się zarażać tą pozytywną energią, zwłaszcza, że popołudnie to taki czas, kiedy tempo dnia powoli spada, ale uśmiech i dobra obecność drugiego człowieka to jest to, co jest najważniejsze. Tę przestrzeń radiową tworzymy dla Was, dla Państwa, a jej serce bije właśnie dzięki Państwa wsparciu. Bardzo proszę, aby weszli Państwo na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Można kliknąć wspieraj. Serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę. Dzięki Państwu możemy nadawać i przede wszystkim możemy towarzyszyć sobie nawzajem. Dziękuję.
1: O reklamie.
0: Jesteśmy na 106,2 FM, Radio Warszawa, jest godzina 18. A teraz zapowiadana zapowiedź pogodowa. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie będzie duże, ale już z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. W porywach wiatr może nawet do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie raczej mało umiarkowane, ale możliwe też przelotne opady deszczu. No w Warszawie na razie raczej piękne słońce i te miejsce, gdzie będzie padało, no to raczej gdzieś rzeczywiście na skraju naszego województwa. Drodzy Państwo, zapraszam, godzina 18.01, będzie dużo dobrej muzyki, zaczynamy od Anny Wyszkoni, wiem, że jesteś tam, 20 minut po godzinie 18.00 będzie dobre słowo papieża Leona XIV. A w tej godzinie jeszcze oprócz Anny Wyszkoni będzie Paul Simon, będzie Meja, będzie Golec Orkiestra. Zostańcie z nami.

Kiedy wszedłem dziś do studia Radia Warszawa i przywitała mnie tu Ewa Pietrzak, pytała o ten wczorajszy emocjonujący, bardzo emocjonujący mecz Argentyńczyków z Republiką Zielonego Przylądka, a dziś też duże emocje na Mistrzostwach Świata i też drużyna, która już sprawiła jedną wielką sensację. Chodzi o Paragwaj, który zagra dzisiaj z Francją w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, a we wcześniejszej rundzie wyeliminowali Niemców. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzą z Francuzami, którzy wyglądają na najpoważniejszych kandydatów do złota w tym roku. Ten mecz dopiero o godzinie 23:00, wcześniej będziemy emocjonowali się meczem Kanada-Maroko, to o godzinie 19:00. To tak tytułem jeszcze uzupełnienia tych sportowych, piłkarskich emocji, na pewno jeszcze będziemy do tego dzisiaj wracać.

0: Górą Ty to była Golec Orkiestra, Gromi i BDOS, a teraz 18.20 to czas, kiedy wsłuchujemy się w dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rzeczy nowe naszych czasów. Punkty 5 i 6. Do nas należy, aby z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi normatywnych, zdolnych strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej. Kwestia ta nie wyczerpuje się jednak w samej regulacji. Jak przestrzegał papież Franciszek, trzeba z realizmem pytać, kto dzisiaj dzierży tę władzę i ku jakim celom ją ukierunkowuje. Nie możemy jednak ignorować faktu, że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomość naszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, umożliwiają tym, którzy posiadają wiedzę, a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać. Niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkim i nad całym światem. Niegdyś to przede wszystkim państwa prowadziły i ukierunkowywały innowacje. Dziś natomiast głównymi motorami rozwoju są podmioty prywatne, często ponadnarodowe, dysponujące zasobami i zdolnością oddziaływania większymi niż wiele rządów. Władza technologiczna przybiera zatem nowe oblicze, w przeważającej mierze prywatne, a przez to jest jeszcze trudniejsza do rozeznania, uporządkowania i ukierunkowania ku dobru wspólnemu. Dlatego trzeba podjąć wspólne rozeznanie, zdolne dotrzeć do duchowych i kulturowych korzeni dokonujących się przemian. Jeśli bowiem zatrzymamy się jedynie na tym, co doraźne, ryzykujemy, że o kierunku naszej wędrówki zadecyduje za nas następujący po sobie ciąg naglących stanów kryzysowych. Przeżywamy obecnie gwałtowny etap przejścia, zmianę epoki, w której podczas gdy jedni współzawodniczą o przyszłość nowych technologii, a inni są zaangażowani w podejmowanie nad nimi refleksji, większość osób pozostaje w oczekiwaniu, przygląda się z oddalenia i po prostu ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Właśnie dlatego w naszym sumieniu stajemy przed rozstrzygającymi pytaniami, których nie można już dłużej uchylać. Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody?

0: 18.30, Radio Warszawa. Wspólnie zachęcamy, zapraszamy do modlitwy nowenną przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nowenna czytana przez Zofię Kozerawską i Grzegorza Kozłowskiego.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
2: Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa. Wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Królowo Polski, przyrzekamy.
3: Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, trzeba wszystko oddawać Maryi. Tak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w trudnych czasach prześladowania komunistycznego. Taką drogę nam wskazał jako ratunek, czego wyrazem były i są jasnogórskie śluby narodu. Stanowią one moralny kręgosłup naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Święty Jan Paweł II mówił: trzeba nam stale wracać do tego ślubowania.

0: zachowania, tak jak dawniejsze pokolenia wracały do ślubów Jana Kazimierza. Trzeba nam stale na nowo ponawiać rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, dotyczą życia narodu, budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem wpisanym w ludzkie sumienie. Prawo to odczytują zarówno wierzący, jak też i niewierzący. Nieco innego też, tylko to moralne prawo winno stanowić rzetelną podstawę ustroju państwa i życia społeczeństwa. Przez tę nowennę pragniemy je odnawiać i z żywą wiarą na nowo zawierzyć Matce Bożej, naszej Królowej i Obronicielce. Prymas Tysiąclecia mówił: zapaliliśmy wam pochodnie jasnogórskich ślubów na górach wysokich, osobno. Powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia. Ogromny program pracy zawarty w jasnogórskich ślubach nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. Każe nam podnieść ducha i serce wzwyż, czoło oprzeć o szczyty i spojrzeć w słońce Boże. Już dość mamy pełzania po nizinach. Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż. Mamy mówić sobie wzajemnie, rodzinom, mężom i żonom, córkom i synom, młodzieży i dziatwie, w górę serca. Musimy mówić naszemu narodowi, państwu i tym, co nim rządzą, sursum corda, miłujcie, jeszcze więcej miłujcie, jeszcze bardziej miłujcie, uczcie się miłować, w górę serca.
1: Przepraszamy Cię, Maryjo, za to, że tak często jesteśmy obojętni na sprawy ojczyzny i jej przyszłość. Za to, że nie wypełniamy złożonych Ci przyrzeczeń. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, Królowo Polski, za wszystko, co w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym sprzeciwia się woli Boga i obciąża sumienie narodu. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, nasza Królowo, za wszystkie zaniedbania, za byle jakość i szukanie łatwego życia, za brak odpowiedzialności w codziennym postępowaniu. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
0: Prosimy Cię, Maryjo, Matko Chrystusowa, umocnij nas, abyśmy nie ulegali duchowi tego świata i nie tracili najcenniejszych wartości naszej chrześcijańskiej kultury i duchowej tożsamości narodu. Królowo Polski, prosimy Cię. Prosimy Cię, Maryjo, nasza Obronicielko. Nie zważaj na naszą słabość i grzechy zarówno w życiu osobistym, jak i narodowym. Bądź naszą nadzieją i pewną drogą do Twojego Syna, Zbawiciela Świata. Królowo Polski, prosimy Cię. Prosimy Cię, Maryjo, Wspomożycielko wiernych. Spraw, abyśmy jasnogórskie śluby narodu z Twoją pomocą uczynili programem naszego życia, drogą ewangelicznej wierności. Królowo Polski, prosimy Cię.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: taka leniwa, prawdziwie wakacyjna piosenka Otis Redding, The Dog of the Bay, a jak wakacje, to też, drodzy Państwo, niespodzianki, jak się okazuje, też takie miejskie i niekoniecznie zawsze przyjemne. Takie ostrzeżenie z mojej strony, bo sam padłem tego ofiarą dzisiaj, jadąc do radia, mało się nie spóźniłem na to spotkanie z Państwem, jadąc od strony, zresztą wszystko jedno z której strony, chodzi o wjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi, jest zamknięty, także z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski nie wjedziemy, objazd prowadzi na most Gdański, żeby przeprawić się na wschód. No i tak na tego typu właśnie niespodzianki wakacyjne w drodze należy uważać. A my gramy dalej za 14 minut, godzina 19. To teraz Bratanki i wielki hit sprzed lat, Czerwone Korale.
1: Czerwone!

0: Muszą Państwo przyznać, że bioderka się ruszyły, a mi się przypomniał dzięki temu jeden z najlepszych sucharów, który ostatnio gdzieś mi mignął na portalu jakimś społecznościowym. Mianowicie, której dziewczynie taniec wychodzi naprawdę dobrze? Dance. Bardzo mnie to rozbawiło. Za kilka chwil serwis najświeższe wieści z Watykanu, Dziennik Watykański i potem prognoza pogoda. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Dzień dobry, moi wspaniali słuchacze. Tu Michał Łopaciński. Staram się zarażać tą pozytywną energią, zwłaszcza, że popołudnie to taki czas, kiedy tempo dnia powoli spada, ale uśmiech i dobra obecność drugiego człowieka to jest to, co jest najważniejsze. Tę przestrzeń radiową tworzymy dla Was, dla Państwa, a jej serce bije właśnie dzięki Państwa wsparciu. Bardzo proszę, aby weszli Państwo na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Można kliknąć wspieraj. Serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę. Dzięki Państwu możemy nadawać i przede wszystkim możemy towarzyszyć sobie nawzajem. Dziękuję.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Minęła godzina 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Leon XIV złożył wizytę na Lampedusie, włoskiej wyspie, która stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Głównym punktem papieskiej wizyty była msza na stadionie. W homilii Ojciec Święty podjął rozważanie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tylko miłosierdzie może być odpowiedzią na otchłanie ludzkiego serca i okropności naszych czasów, powiedział Leon XIV. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież złożył czterogodzinną wizytę duszpasterską na Lampedusie. Jest to włoska wyspa położona nieopodal wybrzeży Tunezji. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Przedostało się przez nią do Europy 400 tysięcy migrantów, kolejnych 26 tysięcy zginęło w morzu. Papież odniósł się do tego dramatu podczas Eucharystii na stadionie w Lampedusie. W homilii rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
12: Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców, ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. List do Hebrajczyków przypomniał nam: pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
11: Mówiąc o migrantach, którzy nie zdołali dotrzeć na Lampedusę, papież twierdził, że są oni ofiarami obojętności i korupcji, systemu ekonomicznego, który wyklucza, lęku, z którego rodzą się uprzedzenia, a także zbrodniczych kalkulacji tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Tymczasem postawą, której uczy nas Ewangelia, jest miłosierdzie.
12: Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
11: Wizyta papieża na Lampedusie obfitowała też w gesty o silnej wymowie symbolicznej. Leon XIV modlił się przy grobie 6-miesięcznego Jusufa, który zginął podczas przeprawy przez morze. Zatrzymał się przy pomniku Brama Europy, a także udał się na Molo Favarlo, do którego docierają migranci. Od dziś nosi ono imię papieża Franciszka.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: To czas na pogodę. 19,5 stopnia jest teraz w Warszawie, ale odczuwalna to tylko stopni 16, bo tak wieje. No i patrzę, gdzie są teraz chmury deszczowe. Chmury deszczowe są na północy, na Mazurach. No nie wszędzie pada, ale trochę pada. Pada też w Siedlcach i być może popada też w Warszawie, ale to dopiero chyba już będzie jutro. Trudno, przewidywalna pogoda się zrobiła w ostatnim czasie, ale przewidywalnie zawsze dobrze jest u nas w Radiu Warszawa. W tej godzinie zapraszamy na dużo, dużo dobrej muzyki. O godzinie 19.40 zapraszamy też na informacje dla rolników i o rolnictwie. To będzie Agroinfo blisko rolnika, a już teraz TGD i Mateo. Liczy się każdy.

17 minut po godzinie 19 to była Taylor Swift, a mi się przypomniał hit na polskie Euro 2012. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają tę sympatyczną piosenkę Coco Coco Euro Spoko, a ja sobie tak ją nucę, bo gra Maroko i nucę sobie, że spoko gra Maroko. Maroko, które postawiło się Brazylii, które wyeliminowało Holendrów, teraz wydawałoby się, że będzie trochę łatwiej, bo jest w 1/8 Kanada, ale w minucie 17 na razie jest 0-0. I przypominam, że jeszcze dzisiaj drugi mecz 1/8, czyli Francja-Paragwaj, i też liczymy na jakieś niespodzianki, bo to lubimy najbardziej. A ja się zastanawiam nad tym, co powiedziała redaktor Ewa Pietrzak. Jestem ciekaw, czy nas słucha, bo powiedziała, że dla niej to jest turniej bramkarzy. Ja obiecałem się nad tym zastanowić, zastanowiłem się i nie. I powiem, że dla mnie to jest turniej napastników. No bo przecież ten rozszerzony mundial, więcej drużyn, trochę niektóre teoretycznie, a czasem praktycznie słabsze. No i popis dla napastników, i tak już na etapie 1/8 Messi ma 7 bramek, Mbappé ma 6 bramek, Haaland i Kane 5. No także to są wyniki, które nieraz przez cały turniej są uzbierane. No i ciekawe, co by teraz powiedziała na to Ewa Pietrzak. A my gramy dalej i teraz na naszej antenie zespół Kombi. To oczywiście piosenka słodkiego, miłego życia.

i właśnie o inflacji, o wydatkach i także o słynnych paragonach grozy. Ja nie wiem, czy Państwo już w tym roku takie rachunki grozy widzieli, ale też o tym mówi właśnie członek Rady Polityki Pieniężnej, pan dr Marcin Zarzecki w Radiu Warszawa. Ta rozmowa jest cała do wysłuchania na naszej stronie. Artykuł nosi nazwę "Inflacja spada, ale ceny nadal rosną. Co to oznacza dla portfeli Polaków?" Także bardzo polecam, bo nie tylko o wakacyjnych wydatkach, ale też o cenach paliw, o kondycji polskiej gospodarki warto się zapoznać, także samemu planując najbliższe wydatki.

0: 19 minut pozostało do godziny 20, a my zapraszamy na Agroinfo blisko rolnika.
1: Agroinfo blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
4: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
3: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy? Agroturystyka wraca do łask?
4: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
4: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
3: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
4: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
3: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
4: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
4: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu, to jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
1: Agroinfo.
2: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
1: Agroinfo.
2: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
1: Agroinfo.
2: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

No i jak na razie wszyscy fani futbolu ofensywnego, futbolu, gdzie padają bramki, piłki nożnej, gdzie dużo się dzieje, mogą być troszkę zadowoleni. No coś tam się działo, ale nie za wiele. I w efekcie Maroko remisuje do przerwy z Kanadą 0-0, no ale może w drugiej połowie wydarzy się coś więcej, a wieczorem, późnym wieczorem przecież jeszcze Francja, Paragwaj, także na pewno emocji nam nie zabraknie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
3: Jest godzina 20, Radio Warszawa 106 i 2 FM. No i jeszcze trochę o pogodzie. Miało się tak bardziej być pogodnie. Widzę, że jest zachmurzone niebo nad wieżą katedry warszawsko-praskiej. No i co się będzie działo wieczorem? No wieczorem spadnie temperatura na pewno. Nocą ma być 12-13 stopni nad ranem. Raczej w Warszawie nie będzie padać, ale niewykluczone, że popada przelotnie na skrajach województwa mazowieckiego, a jutro po południu w Warszawie też ma padać. Dwudziesta jeden dochodzi, zaraz zagra dla nas Joan Osborne, to jest piosenka One of Us, potem będzie Lenka, a potem to jeszcze Państwu powiem, ale będzie dobra audycja.

0: Lenka, Trouble is a Friend, a już teraz zapraszam Państwa, ta dobra audycja to oczywiście, o której wspominałem, to Księga Łukasz, ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska zapraszają, omawiają słowa Pisma Świętego na niedzielę oczywiście, zaplątałem już się, zapraszam serdecznie.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, powiedział Pan Jezus.
3: Pierwszą niedzielę wakacji.
2: No właśnie.
3: Piękne zaproszenie. Piękne zaproszenie. To pokazuje też ten niesamowity plan Pana Boga. Jego zamiary wobec nas, które są pełne pokoju, a nie zguby. Bóg ma zamiar wobec nas taki, żebyśmy byli radośni. Żebyśmy nie byli utrudzeni. Żebyśmy odpoczywali.
2: Żebyśmy żyli.
3: Żebyśmy żyli.
2: A to my to nagrywamy tą audycję. To ksiądz już jest na wakacjach?
3: Tak, zdecydowanie. Wtedy już jestem na wakacjach. Tak.
2: No i co ksiądz na wakacjach robi? Pod gruszą, w sensie tam... Jakieś terenowe prace, czy właśnie góry, czy słonko, czy wody, jakieś morza?
3: Myślę, że teraz, gdy będzie ta audycja słuchana, to będę właśnie w Białowieży, w Hajnówce, gdzieś w okolicy latał po puszczach. W niedzielę się to skończy, a góry w drugiej połowie lipca planuję. W ogóle taki aktywny wypoczynek stał się dla mnie ostatnio bardzo atrakcyjny, zwłaszcza kiedy moje gabaryty się nieco zmniejszyły, a masa znacznie. To dało mi to swobodę odrywania się od tej kanapy i takiego ruszenia.
2: Od ziemi.
3: Tak, od ziemi i wznoszenia się w górę. Ale też duchowo też, powiem szczerze, ale rzeczywiście wypoczynek daje taką radość, pokój, oderwanie się od tego, co jest trudne, spotkanie z Panem Bogiem wszędzie, i w lesie, i w górach, i nad jeziorem, i nad morzem, gdzie kto lubi.
2: Czy w polu.
3: I z ludźmi, oczywiście, chociaż no tak na trasie, na trasach wędrówek, zwłaszcza górskich, to ci ludzie są tacy życzliwi, wszyscy się pozdrawiają, mówią sobie dzień dobry albo cześć. W miastach to jakoś dużo gorzej wygląda. Nikt tam nie mówi na ulicach dzień dobry albo cześć. Ale to jest też fajne, żeby zobaczyć, że mogę wyjść z takiego swojego wielkomiejskiego stylu życia, takiego światowego, i wejść w przyrodę po to, żeby zobaczyć też człowieka.
2: Ja będę nad morzem wtedy. Nie wiem, będę oglądał ryby, foki, może ludzi też spotkam. Więc, ale nie będziemy mówić teraz o wakacjach. To jednak jest Pismo Święte, a Pan Jezus chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Nie da się żyć pełnią życia bez odpoczywania. On też odpoczywał. Więc zaczynamy czytać Słowo Boże. A dziś zaczynamy od czytania z księgi proroka Zachariasza, rozdział 9, wersy od 9 do 10.

Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.

0: To czytanie taki daje pokój. Daje faktycznie wewnętrznie odpocząć. Wszystko będzie dobrze.
1: Tak, to dla Izraelitów też to był taki czas i to słowo było bardzo ważne. Oni byli po niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz działał w czasach króla perskiego Dariusza, czyli też są pod okupacją Persów, ale to były inne rządy. To była inna rzeczywistość. Dariusz się tam zgadzał nawet na powroty, na odbudowę świątyni, na powrót do jakiejś normalności. Wytchnienia Izraelici potrzebowali, my też potrzebujemy wytchnienia. I niesamowite jest to, że to Pan Bóg mówi, ja jestem tym źródłem wytchnienia. Ja jestem źródłem waszego odpoczynku. Ja jestem źródłem wielkiej waszej radości. Bo prorok głosi, prawda, do tego ludu. Raduj się, wołaj radośnie, bo król idzie do ciebie.
0: A co to jest Córo Syjonu?
1: No to jest opis Izraela. Góra Syjon, Synaj.
0: Córo.
1: No i jest to symbol ludu Bożego. Symbol ludu wybranego, tego oblubienica Pana Boga, wybranka, o którą on się troszczy, której mu zależy, która nie jest wierna i często o nim zapomina i go zdradza, więc jest udręczona. A Pan Bóg mówi, raduj się, moja córo, raduj się, moje dziecko, raduj się, mój ludu, radujcie się, bo przychodzę do was jako ten, który zwycięża wszelkie zło, wszelką potęgę nieprzyjaciela, który przynosi wam pokój.
0: Ale to ona się raduje, bo ona na niego czeka.
1: No, tutaj bym miał, że prorok ją raczej zachęca do radości. Ona się jeszcze nie raduje, ale mówi, wzywa ją do radości. Znaczy, pokazuje właśnie, gdzie jest źródło tej radości, tak? Oni być może mieli takie, i my też może mamy takie przekonanie, że kurczę, z czego się tutaj radować? Zmęczony jestem, prawda? Tyle roboty w koło i tyle trudności jakichś rodzinnych. Z czego się radować? My bardzo często skupiamy się na tych wszystkich naszych trudach, na tym, co nas przygniata, na naszych grzechach, na naszych chorobach, słabościach, na naszych bezradnościach, zapominając, że jest ktoś, kto jest Zbawicielem i ktoś, kto do nas przychodzi. Nie tylko od czasu do czasu, ale On przychodzi do nas nieustannie. Bóg przychodzi do nas nieustannie. I dlatego prorok wzywa nas też dzisiaj, żebyśmy się zaczęli radować i rozglądać wokół siebie, by dostrzec tego, który przychodzi, jako zwycięzca.
0: I jak też on przychodzi, tu jest to opisane w fantastyczny sposób, bo idzie do ciebie. Nie tam, że gdzieś przechodzi ulicą i prawda, tylko do ciebie idzie.
1: Tak,
0: Córo,
1: jest.
0: Droga, do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski. Czyli, że wygrał wojnę i zrobił to po prostu uczciwie. Jest czysty.
1: Tak jest. Niesamowicie pan to pięknie wyjaśnia.
0: I teraz jak on idzie? No proszę,
1: A zarazem jest pokorny.
0: Ale właśnie, to jest dobre, bo on jest taki pokorny i jeszcze do potęgi pokorny, bo pokorny jedzie na osiołku. Przepraszam, nie na osiołku, na oślątku. Przepraszam, nie na oślątku, na źrebięciu oślicy.
1: Tak jest, jeżeli znamy Nowy Testament, znamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, no to właśnie On tak wjechał do Jerozolimy. On to potem proroctwo właśnie zrealizował, kiedy wjeżdżał w niedzielę palmową do Jerozolimy tuż przed swoją męką i śmiercią. Jest królem, który wjeżdża na osiołku, pokornym, ale jest królem potężnym. Jest królem, który przychodzi, żeby zwyciężyć wszystko to, co jest złe. Jego nie narzuca nam swojego władztwa, tak? Nie narzuca nam swojego panowania. Nie chce nami zawładnąć w taki sposób, żeby nas zniewolić, ale żeby nas wyzwolić. I zaprasza, czy oczekuje na to, że my go przywitamy, że go zaprosimy, tak jak chociażby ci mieszkańcy Jerozolimy Jezusa, palmami, płaszczami ścielić, prawda? Później ojcowie Kościoła mówili, żebyśmy ścielili nie szaty, nie palmy, listki, tylko żebyśmy siebie ścielili przed Jezusem swoje życie, żebyśmy pozwalali mu wejść w naszą rzeczywistość, bo on przychodzi jako naprawdę pokorny, delikatny, współczujący, a zarazem wszechmogący.
0: I cóż zrobi ten idący pokornie? Otóż usunie rydwany. Jaki tu jest niesamowity kontrast, bo on wjeżdża na osiołku, oślątku, źrebięciu, oślicy. Co tam się dzieje dalej na tym oślęciu, źrebięciu? Usuwa rydwany. A rydwany to były, jak rozumiem, albo królewskie, albo wojenne.
1: Tak, i raczej wojenne.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy tam Izraelici mieli wiele rydwanów, ale ich najeźdźcy bardzo często mieli rydwany. To były potężne armie, które niszczyły, pustoszyły kraj. I dalej konie usuwa z Jeruzalem. Łuk wojenny zostaje złamany. Czyli widać, że mówi, kończy się wojna.
0: Zapewne słowo rydwany, nie wiem jak brzmi w tym języku, musiało wywołać dreszcz śmierci po prostu i niewoli. No a tutaj przychodzi on na oślątku i po prostu to jest jakby inny porządek. To jest inny porządek wkracza.
1: Tak.
0: Bo to nie jest, wjedzie na wspaniałym rydwanie i zakasuje inne rydwany. Nie, on na oślątku wjeżdża.
1: I przynosi rzeczywistość pokoju, tak? Pokój ludom obwieści. Pokój obwieści mój, pokój wam. I znowu przypominamy sobie Pana Jezusa, który wchodzi chociażby w dniu zmartwychwstania do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych i pierwsze słowa, które mówi: pokój wam, pokój wam. W innym miejscu wcześniej: pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Więc Jezus przychodzi z nową rzeczywistością, z innym sposobem panowania, z innym sposobem realizowania swojej władzy. Wiemy bardzo też dobrze z liturgii Kościoła i z nauczania Kościoła, że Bóg najbardziej swoją wszechmoc objawia w łasce przebaczenia. Więc Bóg przychodzi, żeby nam przebaczyć nasze grzechy. Te wszystkie przestrzenie, które sprawiają, że w nas jest wojna, że w nas jest niepokój, że w nas jest lęk, że my walczymy też między sobą, walczymy jakieś swoje, prawda, prawa mniej lub bardziej urojone, że walczymy o to, żeby się nasza wola realizowała, a Bóg mówi: chcę przynieść pokój twojemu życiu, twojemu sercu, w twoim miejscu pracy, w twoim domu rodzinnym, w twoim sercu, chcę przynieść pokój, przynoszę ci pokój, pokój obwieszczam, to też jest obwieszczam pokój, tak? Czyli no, wypowiadam to słowo i ono się staje udziałem tych, którzy to słowo słyszą.
0: Czy wkracza ktoś, wkracza król innego porządku? Mówimy teraz trochę o urlopach. Może to banalnie brzmi, ale niech to będzie mowa o naszym głębokim odpoczynku. O tym, że możemy przestać być przerażeni, spięci, zmęczeni, goniący. I może być w nas spokój właśnie.
1: Tak, i źródłem, ten pokój, nawet jeżeli pracujemy, nie mamy w tym momencie urlopu, ani widoków na urlop, to źródłem tego pokoju, odpoczynku w nas ma być Jezus Chrystus. On chce być w nas źródłem pokoju i odpoczynku. To On jest księciem pokoju. I nawet jeżeli wokół mnie dzieją się różne rzeczy trudne, to jeżeli mam Jezusa w swoim sercu, zapraszam Go do siebie, przyjmuję Go tak, jak On dzisiaj chce do nas przychodzić, dalej to słowo będzie nam to pokazywało, zwłaszcza Ewangelia będzie nas do tego zachęcała, żeby jak to zrobić, to wtedy pomimo zewnętrznych okoliczności, wewnątrz mnie może być pokój.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła.

0: Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli.
1: To takie dramatyczne słowa, choć temat gdzieś lekki, ale pomyślałem sobie, że o tym zadawaniu śmierci popędom ciała i życiu według ducha, że jeżeli by tak zrobić, to naprawdę wewnętrznie byśmy byli no jak wiosna, bym powiedział.
2: Jak wiosna. No ale to tak, to co my musimy specjalnego zrobić, żeby to było? Bo to tak, pan mówi, jakbyśmy teraz musieli coś specjalnego zrobić, aby tego nie było. A co jest? Paweł zaczyna, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. To teraz pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży? Czy mieszka w Panu Duch Boży?
1: Boże.
2: Czy mieszka w tobie, który słuchasz teraz tego słowa, czy w tobie mieszka Duch Boży? Bo to jest jak gdyby istota problemu.
1: Tak. A skąd ja mam to wiedzieć?
2: No, z katechizmu, z nauki Kościoła, z Pisma Świętego.
1: A serca i tak dalej?
2: Też, aczkolwiek serce jest zwodniczej, różnie może być. Jeszcze jest rozum i wola. Bo my jesteśmy świątynią Boga od momentu chrztu świętego. Czyli teoretycznie mieszka w nas Duch Boży. Ale tego Ducha Bożego możemy ze swojego życia wygonić, możemy go wypędzić, możemy go bardzo mocno ograniczyć, ponieważ jeżeli oddamy swoje serce w władaniu grzechu, no to wtedy ten Duch Boży w nas nie będzie mieszkał, nie będziemy mieli Ducha Świętego, nie będziemy w stanie łaski uświęcającej. Więc to pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży, jest ważne. Dlatego, że grzech może nasze życie niszczyć. I jeżeli patrzeć na przyczyny różnego rodzaju nieszczęść, które my przeżywamy sami w sobie, w sposobie przeżywania swojego życia, w relacji do moich obowiązków, zadań, powołania, które realizuję, jeżeli te rzeczy mi zupełnie walą się wszystkie, to pierwsze pytanie, które warto byłoby sobie postawić, to jest pytanie, czy nie zapomniałem o Panu Bogu, czy nie zapomniałem o Duchu Świętym, czy nie zapomniałem, że jestem świątynią Bożej obecności. Bo mówi, że jeżeli mieszka w was Duch Boży, to jest coś niesamowite. Jeżeli mam Ducha Bożego, to należy do Chrystusa. A jeżeli nie ma we mnie, też mówię, jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. I to jest problem. Ponieważ Zbawicielem i tak jak mówiliśmy sobie przy poprzednim czytaniu, źródłem mojego pokoju, źródłem mojej radości, źródłem mojego szczęścia jest Jezus Chrystus. Ja zostałem przez Jezusa odkupiony po to, żeby móc żyć według ducha, żeby móc żyć z Jezusem Chrystusem. Ale ja decyduję, czy tak będę żył, czy nie.
1: Jesteście więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, tylko ducha?
2: Mhm. No jesteśmy dłużnikami Pana Boga, bo On nas wykupił. W tym sensie jesteśmy dłużnikami. Pan Bóg zapłacił za nas niesamowity dług, otwierając nam pewną otwierając nam pewną nową rzeczywistość, tego nowego życia, o którym żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Nowe życie

0: czynić dobro, by nieść miłość, by się dzielić z innymi Jezusem Chrystusem, by żyć w radości. I to jest nasze nieszczęście, ale to jest sprowadzamy na siebie sami.
1: Więcej nawet napisane jest, że czeka nas śmierć.
0: Tak, zdecydowanie. I tu jest mowa o śmierci tej cielesnej, która wszystkich nas czeka.
1: To ale... się nie zgadza, niech się walnie w łeb, można powiedzieć, bo to się nie da nie zgadzać po prostu.
0: No dokładnie. No niestety się nie da, wystarczy przejść się po cmentarzu, poczytać sobie napisy na nagrobkach. Natomiast... to jest nieuniknione i nie musi być dramatem. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus chce, żeby to było przejście do radości. Natomiast jest jeszcze ta śmierć druga, o której w Piśmie Świętym czytamy, zwłaszcza w Apokalipsie, która jest takim odrzuceniem Pana Boga na zawsze i zatraceniem swojego istnienia. Znaczy niezrealizowaniem celu, dla którego Bóg nas stworzył. I to jest dramat, bo to jest też ludzki wybór. I teraz gdyby tutaj święty Paweł bardzo mocno nam przypomina o tym, że jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby wybierać życie w Bogu, życie wieczne w Bogu i że ono się już tutaj na ziemi realizuje. I to jest życie, które przekracza wszelkie nasze ludzkie ograniczenia, wszelkie nasze słabości. To jest życie, które zwycięża grzech, które jest życie, które zwycięża, no wszystko.
1: Zwycięża. No dobrze, o co chodzi z tymi popędami? Bo tu jest napisane, jeżeli przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała. Czyli czemu mamy zadawać śmierć?
0: Modne słowo konsumpcjonizm, takie krąży w świecie.
1: Bo tam popędy to się od razu kojarzy z
0: seksualnością.
1: Tak.
0: I temu też w znacznym stopniu powinniśmy zadawać śmierć, pomijając oczywiście życie małżeńskie, w którym te popędy możemy realizować w stopniu pełnym, doskonałym i dla wspólnego dobra małżeńskiego. Natomiast no, my mamy różne popędy, prawda, które nas ciągną do tego, do przyjemności rozmaitych tego świata. W ogóle zły duch tak ustawia ze swoje pokusy, z takimi propozycjami przychodzi, żeby nas ciągle kierować ku przyjemnościom. I ten świat nam ciągle też mówi o przyjemnościach jako w pewnym sensie celu naszego życia i sposobie realizowania szczęścia. Tylko, że to nie jest szczęście, tylko przyjemność, żeby dbać o to, żeby mieć wszystko, co mi się chce, żeby konsumować to życie, żeby kupić to, na co mam ochotę i za wszelką cenę, żeby to zdobywać, żeby dążyć do tych rozmaitych naszych namiętności, które nami kierują, żeby mieć to, czego ja chcę, bo ja sobie tak wymyśliłem.
1: Czyli jest różnica między przyjemnością a szczęściem?
0: Jest różnica i myślę, że każdy, jak się trochę na tym zastanowi, to zobaczy. Przyjemność trwa tak długo, jak trwa bodziec, który ją powoduje. Mhm. Przyjemnością będzie na przykład zjedzenie sobie bardzo dobrych rzemieślniczych lodów za 9 zł za kulkę.
1: Tanio.
0: No...
1: to faktycznie przyjemność i jeszcze interes.
0: No tak. No jak ten to sprzedał, to ma w tym jeszcze interes. To ma też swoje przyjemności. Oczywiście, że tak. Natomiast kiedy te lody się kończą, kończy się i przyjemność, tak? Kiedy jestem na filmie, gdzie jestem, idę do teatru, idę do sobie, zjem obiad, prawda, jestem w restauracji. Są różnego rodzaju przyjemności. To póki trwa bodziec, trwa przyjemność. Potem się kończy. Jeżeli te przyjemności nasze na dodatek są niestety grzeszne, bo mogą być bardzo dobre przyjemności, które nie są złe. I też Pan Bóg no, chce, żebyśmy przyjemności doświadczali, bo w końcu jesteśmy emocjonalni i życie ma być przyjemny, wypoczynek też. I nie idziemy po to, żeby się umartwić w góry, albo nad jezioro, nad morze, czy do lasu, tylko po to, żeby doświadczyć przyjemności. Ale takich, które nas będą kierowały ku Panu Bogu, ku dobru, które też będą pomagały nam, chociaż w tym przypadku właśnie w wakacji, wypoczynku, odpocząć i stać się zdolnym do tego, żeby te obowiązki podjąć jakimś tam z nowymi siłami, nowym entuzjazmem. Ale są cały wachlarz przyjemności rozmaitych takich, które mogą być po prostu złe, najzwyczajniej w świecie. I one wtedy rodzą pustkę. Kiedy się kończą te przyjemności, z nich pozostaje pustka, pozostaje poczucie takiego, po co ja to robiłem, to było bez sensu, to było złe, to było grzeszne i to pozbawia mnie czego, no, pozbawia mnie wszystkiego. Natomiast szczęście jest czymś, co trwa. Kiedy nawet te bodźce się kończą, to szczęście trwa. To święty Ignacy z Loyoli zauważył, kiedy czytał różnicę między tym, kiedy czytał życiorysy rycerskie, a życiorysy świętych. Mhm. Że jak czytał te życiorysy rycerzy rozmaitych, tam to miał z tego przyjemność, ale kiedy przestawał czytać, to ta przyjemność się kończyła. A kiedy czytał życiorysy świętych, jego serce było pociągnięte i przykładem ku Panu Bogu, że może je też tak bym tak żył, to nawet kiedy on kończył to czytać, to te myśli i te pragnienia w nim cały czas były i czerpał z tego dużo, dużo, dużo radości.
1: A to cenne. Myślę sobie o naszych lekturach wakacyjnych. Życiorysy rycerskie to co niemiara, każdy kryminał to jakiś życiorys rycerski, a życiorysy świętych, bo faktycznie przeżywamy jakieś narracje, emocje, one się kończą i zostaje pustka, trzeba czymś tam sypnąć znowu, żeby coś tam było, ale jeżeli nasza dusza, nasz duch, nasze wnętrze zostanie dotknięte głęboko, to my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje,
0: Nie, no co?

0: odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym.
1: To pójść do spowiedzi.
0: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą, zawalczyć o czas na modlitwę, porozmawiać z Panem Bogiem własnymi słowami o tym, co się we mnie dzieje.
1: Wiosna.
0: Wiosna, no tak, jesień. Teraz wiosna, teraz lato. Tak, dokładnie.
1: Ale
0: tak.
1: Że wewnątrz nas, wtedy, bo to nie są tylko emocje. Oczywiście spowiedzi towarzyszą emocje. Nie zawsze, na pewno często. Natomiast przemiana jest głębsza. Duchowa.
0: Tak, i rodzi tą nową rzeczywistość w nas ukierunkowaną na Pana Boga. Znowu mogę w Nim upatrywać cel, ale też i od Niego czerpać łaski, których potrzebuję do tego, żeby to, co jest moją codziennością, moim życiem, moimi zadaniami, powołaniem, żeby to przeżywać w sposób pełniejszy, spokojniejszy, może bardziej radosny, bo oparty nie o moją moc, ale o Jego moc.
1: O Jego mocy będzie zaraz, kiedy przeczytamy fragment Ewangelii.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Wracamy do tych słów Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Kto nie czuje się, ręka w górę.
1: Nie widzimy żadnych rąk, ale myślę, że właśnie. No każdy, kiedy popatrzy na swoje życie, to doświadcza takich momentów i to dość często. Tej codzienności, w tym znoju, takim życia zwykłego, utrudzenia i obciążenia. I to są konsekwencje życia po grzechu pierworodnym. Pan Bóg, kiedy tam do Adama, mówił o tej pracy, mówił o tym znoju, o tym trudzie do kobiety, mówił o rodzeniu dzieci, całej tej rzeczywistości. Mówił, że konsekwencją tego grzechu, tego, że opuścili stan raju, stan ogrodu Eden, stan szczęścia, stan relacji z Nim, że to przynosi trud. I taka jest nasza rzeczywistość. I chociaż Jezus zwyciężył to wszystko na krzyżu, to jednak nie odebrał nam prawa do doświadczania konsekwencji grzechów. I myślę, że to jest też łaska Pana Boga. Trudna łaska, trudny dar, ale potrzebny do tego, żebyśmy my naprawdę mogli w swoim życiu mieć motywację do tego, żeby zawalczyć o relację z Nim. Zawalczyć o to, by On nasze życie kształtował, porządkował. Żeby On rzeczywiście był naszym zbawicielem, bo my mamy dużą tendencję do tego, żeby sami siebie zbawiać. Tymczasem doświadczając tych bezradności, tego trudu, widzimy wyraźnie swoją bezradność i mówimy, Panie Jezu, jesteśmy zdolni powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. I kiedy słyszymy to słowo dzisiaj, oto widzimy, że Pan Jezus o tym wie i Pan Jezus pragnie, żebyśmy do Niego przychodzili. Żebyśmy nie pozostawali z tym sami.
0: Bo właśnie to jest tak napisane, to jest piękne słowo, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Pokrzepię, to nie jest powiedziane. Oczywiście krzyż jest na naszej drodze, ale to nie jest powiedziane, musicie przejść przez krzyż. To jest wasz obowiązek chrześcijanina. Łatwo nie będzie. Kto mówi, że będzie łatwo? Prawda i tak dalej. No bo nie jest łatwo. Ale on po prostu mówi, ja was pokrzepię. Pokrzepię.
1: Dam krzepę, tak mówimy. Ktoś no ma krzepę, tak? Dokładnie. Dam ci siłę, dam ci moc do tego, żebyś mógł żyć. Mógł iść, mógł podejmować zadania.
0: A łatwo nie będzie, dlatego że tutaj dalej jest: weźcie na siebie moje jarzmo. Co to jest jarzmo? To się kojarzy z czymś ciężkim, ale jarzmo to jest coś takiego, co wół ma na głowie, na szyi, tu na karku. Mhm.
1: Dzięki czemu może ciągnąć ciężar.
0: Tak. Więc jest ten ciężar, tak?
1: Ale Jezus mówi moje jarzmo. No właśnie. Wsprzęgnijcie się w moje jarzmo.
0: Tak.
1: Jak jest jeden wół, to sam ciągnie. Jak są dwa woły, to już ciągną dwa woły i ciężar się rozkłada na dwa woły, a nie na jednego, tak? Dawniej to jeszcze tych wołów mogło być więcej, ale my mamy kogoś, kto ten cały ciężar skutków naszego grzechu i skutków naszego grzechu wziął na siebie. Jezus pierwszy wziął grzechy. Jezus pierwszy poniósł krzyż. Jezus pierwszy zwyciężył. I teraz On, wiedząc, że my ten krzyż też będziemy dźwigać w naszym życiu, po to Go wziął na siebie, żebyśmy my Go nie musieli dźwigać sami. I Jezus nas zachęca, pozwól mi dźwigać Twój krzyż razem z Tobą. Wsprzęgnij się w moje jarzmo. Włącz swój trud w mój trud. Razem będzie nam łatwiej. Jezus nas tym nie zostawia. To nie jest tak, że On przeszedł krzyż, a teraz patrzy sobie z góry i mówi, no to zobaczymy, który z Was dojdzie. I kto będzie pierwszy. Jak Wam się to uda? Nie. Jezus cały czas drogą naszego życia nas prowadzi. Droga krzyżowa jest to. Nikt nam tego nie odbierze, nie obiecywał. Ale to nie musi być droga udręki, ponieważ zwycięstwo nad grzechem, nad złem już się dokonało. Jezus jest tym zwycięzcą. Jezus mówi, przyjdź do mnie, pozwól mi zwyciężać w Tobie, pozwól mi nieść Twój krzyż, Twój ciężar razem z Tobą. Zgódź się na to, żebym ja w tym wszystkim uczestniczył, ale też zgódź się na to, żebyś Ty podźwigał troszeczkę razem ze mną to, co ja.
0: No właśnie tak jest, bo to jest niesamowite, bo to jest jakby tak brzmiało, że każdy i tak ma swoje jarzmo i o tym wiemy. Jeden to ma właśnie maturę, inny ma jakieś dramaty małżeńskie, ktoś jeszcze inny, choroby i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jakieś jarzmo się znajdzie, ale Jezus mówi, jak jesteś taki zmęczony i utrudzony, to weź zostaw te swoje, co tam masz i weź moje. I weź moje. I co się stanie? I znajdziesz ukojenie dla duszy twojej. Czyli bo ta dusza tu jest meritum, bo ta dusza, jeżeli ona jest taka wolna, jeżeli ona jest zanurzona w tym Chrystusie, to tam siły się nigdy nie skończą.
1: Tak. No ta dusza to w ogóle jest symbol tego wszystkiego, co wewnątrz mnie, tak? Tego, jak ja siebie widzę, jak ja siebie przeżywam. Bardzo często w nas jest wiele napięcia w tej naszej duszy, tak? Wiele stresu, wiele lęku, wiele takich pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi co do tego, co dalej, prawda? Jak to będzie? Znajdziecie ukojenie. ukojenie, czyli no, gdzieś to się wszystko w was jakoś wyciszy, wypełni pokojem, wypełni łagodnością, wypełni światłem, ponieważ Jezus przyszedł po to, żeby to wszystko przemienić, żeby to wszystko zwyciężyć i On chce, żebyśmy byli wolni od tych różnych udręk, żeby one chociaż nam towarzyszą w naszym życiu, żeby one nas nie niszczyły. Nie wypalały, tak? Nie zamieniały nas w taką ziemię spaloną, jałową. Tylko żeby jednak w nas te ogrody miłości, ogrody łaski, ogrody owoców Ducha Świętego, żeby one w nas były. A te owoce Ducha Świętego to właśnie radość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie i tak dalej. No to jest wszystko to, czego każdy z nas chciałby doświadczać jak najczęściej. I Pan Jezus dzisiaj nam mówi, w relacji ze mną, kiedy będziesz ze mną, kiedy przyjdziesz do mnie, to ja to będę sprawiał, że te owoce będą rosły.
0: I nie trzeba być profesorem, żeby to załapać. Tu jest napisane, że objawiłeś to prostaczkom.
1: Tak. Znaczy to nie jest napisane, że głupim. Czy prostakom. Prostaczkiem można być, będąc profesorem belwederskim. Mhm. Bardzo wykształconym człowiekiem.
0: I można też być wtedy prostakiem.
1: I można być też wtedy prostakiem. Tak, jest dokładnie tak. Więc tu nie chodzi o ten poziom intelektualny, tylko raczej poziom serca i woli, i rozumu. Znaczy w sensie, ja wiem, kim jestem, wiem, kogo potrzebuję i wiem, że wszystko, co mam, nawet jeżeli mam tytuły profesorskie, to one są od Pana Boga i On jest o wiele ważniejszy niż te wszystkie tytuły i Jego mądrość, Jego Duch Święty jest o wiele ważniejszy niż wszystko, co sam jestem w stanie osiągnąć i zdobyć. Więc przyjmuję z prostotą to, co od Boga pochodzi. Przyjmuję Jezusa z prostotą, z pokorą. Nie próbuję sam siebie zbawiać, ale wierzę w słowo Jezusa, który mówi właśnie to, co dzisiaj do nas. Ja Cię pokrzepię. Ja sprawię, że znajdziesz ukojenie dla Twojej duszy. Ja wypełnię Cię pokojem, wypełnię Cię światłem. Pozwól mi na to. I przyjąć Jezusa właśnie tak, jak On się nam daje, to jest ta postawa prostaczka.
0: To czytanie się zaczyna od słów wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, czyli to Jezus mówi do Ojca, jak ten Ojciec to wszystko mądrze pomyślał. Jak On to wszystko mądrze pomyślał, że nie trzeba mieć tego doktoratu ani profesury, żeby zrozumieć najważniejsze rzeczy. Być może nawet to przeszkadza. I to w ogóle nie jest ten poziom. I na czym polega to wielkie zrozumienie? No bo Ojciec to wszystko powierzył Synowi, a Syn zna Ojca. No ale może nam to Syn powierzyć.
1: Tak, i Syn nam to powierza i Syn nam objawia Ojca.
0: Ale tu jest jedna rzecz. To się objawia nie w głowie, tylko w relacji.
1: W relacji, oczywiście, że tak. No poznajemy siebie nawzajem, tutaj na ziemi nawet poznajemy siebie w relacjach. Więc Boga i Ojca możemy poznać w relacjach. Będąc w relacji z Jezusem, budujemy relacje z Ojcem i z Duchem Świętym. A widzimy też, zaczynamy dostrzegać to, czego Pan tutaj pięknie zaczął, że Pan Bóg to sobie wszystko zaplanował, że moje życie też jest w ręku Pana Boga, też jest zaplanowane. I w tym życiu Pan Bóg naprawdę ma plan i na moją pracę, i na mój odpoczynek. I na to zmaganie się z przeciwnościami, dźwiganie krzyża, i na chwilę wytchnienia. I na te wszystkie radości, chwile szczęścia, które są w życiu przewidziane. Pan Bóg ma plan na moje życie.
0: Więc, drogi chłopak, droga dziewczyna, a propos twojego jarzma, to może wziąć jarzmo Pana Jezusa, to może coś się zmieni.
1: Warto zaryzykować, warto uwierzyć Jezusowi. Bóg jest godzien tego, żeby Mu uwierzyć, ponieważ Jemu naprawdę zależy na naszym dobru.
0: Dziękujemy pięknie, wakacyjnie. Mam nadzieję, że Państwo faktycznie odpoczywacie. Będziemy oczywiście nasze audycje... Bo my lubimy gadać, prawda?
1: Bardzo lubimy gadać.
0: No właśnie. I zawsze z radością wracamy do tych rozmów, a jeżeli Państwo chcą wspomóc produkcję tych audycji Księga, to serdecznie zapraszamy radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Dochodzi godzina 20:55, a to czas na serwis z Życia Kościoła, który przedstawi Ewa Pietrzak.
1: To są wiadomości z Życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Ojciec Święty Leon XIV odwiedził dziś Lampedusę. To włoska wyspa, która w ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego w Europie. Znajduje się na szlaku morskim, przez który do Europy docierają imigranci z Afryki. U jej wybrzeży zginęło wielu z nich. Oczy całego świata zwrócił na nią w 2013 roku papież Franciszek, odwiedzając wyspę niedługo po swoim wyborze i upominając się o los migrantów. Nie przybyłem tutaj, by wygłaszać przemówienie, podkreślił Ojciec Święty. W homilii powiedział, że ci, którzy zginęli w tym morzu, są ofiarami zarówno decyzji podjętych, jak i decyzji zaniechanych.
2: Obojętność na dobro wspólne i korupcja w miejscach, z których wyruszają. Światowy system ekonomiczny, który rodzi ubóstwo i wykluczenie. Lęk karmiący uprzedzenia i pogardę. Przekonanie, że te problemy nas nie dotyczą. Zbrodnicze kalkulacje tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie.
1: Czas jasno powiedzieć, że przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji. Jak gdyby wiara miała granice, a nie była powszechnym wezwaniem do zbawienia.
2: Tam, gdzie wznosiły się mury podziału, Chrystus je zburzył. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego, a bliźniego nie ma, jeśli ja sam się nie zbliżę.
1: Z tego najdalszego skrawka Europy na Morzu Śródziemnym wyraźnie widać epokowe wyzwanie dla społeczeństw europejskich, mówił Ojciec Święty.
2: Europa jest w stanie, by na tym obszarze zmierzyć się z kryzysem w sposób całościowy, włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji.
1: Podczas kilkugodzinnej wizyty na wyspie Leon XIV udał się także na cmentarz i złożył kwiaty na grobach migrantów, którzy zginęli podczas przeprawy z Afryki.
3: To są wiadomości z Życia Kościoła.
1: Wyruszyli na wyjątkowy szlak, aby modlić się o powołania. Dzisiaj w Wiedniu rozpoczęła się piesza pielgrzymka. Jej uczestnicy wzorem świętego Stanisława Kostki pokonują szlak ze stolicy Austrii do Rzymu. Chcemy wspierać modlitwą młodych ludzi, którzy rozeznają swoje powołanie, mówi siostra Magdalena Bielgus ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
4: Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć. Też wiemy, że Stanisław Kostka sam miał trudności, może nie takie indywidualne, ponieważ on był przekonany do swojej drogi życiowej, natomiast trudności dotyczyły jego relacji rodzinnych.
1: Pielgrzymom towarzyszy specjalna walizka powołaniowa. Czym jest, wyjaśnia inicjator pielgrzymki i jej uczestnik, biskup płocki Szymon Stółkowski.
5: To jest taka skrzynka z dębu, zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie.
1: Pielgrzymi zachęcają do duchowej łączności z nimi poprzez modlitwę, a można ją wyrazić także w specjalnej aplikacji Kostka 300. Nie milkną echa święceń biskupich, których wbrew woli papieża udzielono w środę w tradycjonalistym Bractwie Piusa X. Dykasteria Nauki Wiary potwierdziła, że tym aktem przedstawiciele Bractwa weszli w stan schizmy i zaciągnęli na siebie ekskomunikę. Znaczenie tej konsekwencji wyjaśnił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża.
6: Ekskomunika nie jest tutaj karą. Ekskomunika to znaczy ekskomunio, wyłączam się ze wspólnoty, bo komunia znaczy wspólnota. Czyli oni wyłączyli się swoją decyzją ze wspólnoty Kościoła.
1: Dykasteria Nauki Wiary wskazała także drogę powrotu do jedności z Kościołem przez duchownych i świeckich bractwa.
0: Radio Warszawa. Za kilka chwil połączymy się z Częstochową. Będziemy transmitowali dla Państwa apel jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Maryjo, Jasnogórska Królowo Polski, nasza Matko, w Ewangelii, którą w jutrzejszą niedzielę będziemy odczytywać, Twój Syn zaprasza nas i zachęca. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przychodzimy więc, Matko. Przychodzimy, bo komu mamy ufać, jak nie Twojemu Synowi? A skoro On zaprasza, więc jesteśmy. Przychodzimy, bo jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Jesteśmy utrudzeni, ponieważ od samego momentu stworzenia, biorąc w nasze ludzkie ręce trud przemiany ziemi, czynienia ją sobie poddaną, jesteśmy bardzo utrudzeni. Stajemy przed Tobą, Matko, z naszym powszednim utrudzeniem. Młodzi przychodzą i przynoszą u początku wakacji utrudzenie minionym rokiem szkolnym. Ojcowie i matki, utrudzenie pracą, powszednim zabieganiem o chleb, a także troską o atmosferę domu rodzinnego i o dobre wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Stają przed Tobą utrudzeni rowerzyści, pielgrzymi, którzy przemierzyli spory szlak, by być także dzisiaj przed Tobą. Stają utrudzeni motocykliści, którzy przebyli wiele kilometrów, by w pielgrzymce przybyć do swojej matki. Stają także utrudzeni pielgrzymi, którzy cały dzień dzisiaj czuwali przy Tobie, Matko, wraz ze świętym Michałem Archaniołem. Jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Mamy świadomość, że z tak wieloma rzeczami nie radzimy sobie sami. I dobrze, bo to znak, że jesteśmy pokorni, że potrafimy Bogu zaufać i Jemu zawierzyć, bo tak potrzeba. Ale to, co nas przygniata, to rzeczywistość niekiedy naszych sytuacji. Samotność, brak umiejętności poradzenia sobie z trudnościami życia codziennego. Niekiedy doświadczenie odrzucenia, egoizmu. Niekiedy brak wiary i brak nadziei. Niekiedy trudne wiadomości o chorobie i o śmierci. I to wszystko nas przytłacza. Ale wiemy, Matko, że przy Tobie i przy Twoim Synu możemy odkryć i odnaleźć nadzieję na nowo. Ty nie jesteś nigdy obciążona i zmęczona. Twój wzrok nieustannie świeży od tysięcy lat patrzy w nasze ludzkie serca, dlatego że to Twoje dzieci, a Ty nas tak bardzo, bardzo umiłowałaś. I tak bardzo zależy Ci na tym, byśmy potrafili wychodzić z rzeczywistości grzechu do rzeczywistości czystości sumienia. Byśmy stawali się codziennie Bożymi dziećmi, ciągle na nowo. Twoja dłoń, Maryjo, wskazująca nieustannie na Syna, nie jest nigdy zmęczona, dlatego że pokazuje cel, sens i wartość naszego ludzkiego życia, którym jest Zbawiciel świata. Dziękujemy, Matko, za ten drogowskaz. Dziękujemy, Matko, za Twoje przesłanie. Dziękujemy za tę zachętę Twojego Syna. I Chrystus także w Ewangelii mówi nam, byśmy się uczyli od Niego, byśmy tak jak On byli cichymi i prostego serca. Matko, tak wiele skomplikowanych rzeczy w naszym życiu, tak wiele rzeczy nie do ogarnięcia po ludzku, a to, co najprostsze i najcichsze, zdaje się być najpiękniejsze. Bo Bóg zawsze przemawia w ciszy, w głębi ludzkiego serca, ludzkiego sumienia. Bo Bóg wygrywa swoją melodię miłości, miłosierdzia, przebaczenia i błogosławieństwa na najczulszych i najwrażliwszych strunach ludzkiego serca. Chcemy, tak jak Chrystus mówił o sobie, cichy i pokornego serca – tak jak ty, cicha, zamyślona, kontemplująca, nieustannie trwająca w zadumie wobec dobroci Stwórcy, Matka i Królowa. Chcemy tak samo, w ciszy i głębi naszych serc i w pokorze przyjąć wszystko, cokolwiek Syn Twój nam powie. Dzisiejszego wieczora przybywamy, Maryjo, do Ciebie wraz ze świętym Michałem Archaniołem. To już 11. pielgrzymka czcicieli, tych, którzy noszą szkaplerz świętego Michała Archanioła, rycerzy, a także tych, dla których bardzo bliska jest duchowość anielska i michalicka. Przybywamy z tym, który powiedział, któż jak Bóg. Nie ma większej wartości, nie ma niczego ważniejszego w życiu, w świecie, w historii, w teraźniejszości i przyszłości. Tylko Bóg się liczy. Ten, który jest obrońcą Kościoła, ten, który jest stróżem ludu Bożego wybranego. On staje, Matko, dzisiaj wraz z nami przed Tobą i przed Twoim Synem. Jak zawsze, ze spuszczoną ku ziemi głową, bo zna doskonale swoje miejsce, wie, że jest stworzeniem, ale Jego serce, Jego anielskie serce przepełnione jest miłością Boga i oddaniem się Mu. Dzisiaj, kiedy utrudzeni i obciążeni przychodzimy przed Twój tron, Matko, ze świętym Michałem Archaniołem, chcemy prosić o to, byśmy wzmocnili naszą wiarę, byśmy jej nigdy w życiu nie utracili, byśmy nigdy nie powątpiewali. Chcemy prosić o nadzieję na to, że choćby najtrudniejsze czasy i najcięższe chwile przeminą wraz z Tobą. I chcemy prosić o miłość. Miłość, która pokonuje śmierć. Miłość, która od Boga wychodzi i do Boga powraca. Miłość miłosierną. Miłość przebaczającą. Otwierającą nas na potrzeby naszych braci. Dzisiaj, Maryjo, także prosimy o dar pokoju. Pokoju dla całego świata. Właśnie brak pokoju na zewnątrz niekiedy staje się źródłem braku pokoju w naszych sercach. A tymczasem wiemy, że serca cichego i pokornego rodzi się i wychodzi pokój. Pokój, którego świat dać nie może. Pokój pochodzący od samego Boga.
1: Dziękujemy księdzu Dariuszowi Wilkowi, generałowi Zgromadzenia Księży Michalitów, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś w godzinie apelu Jasnogórskiego w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy czcicieli świętego Archanioła Michała. Są wśród nas także dzisiaj pielgrzymi z diecezji kieleckiej, którzy zawsze w czwarty dzień miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby podjąć trud nocnego czuwania. Dzisiaj także pierwsza sobota miesiąca, a więc są wśród nas ci, którzy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby zawierzyć się Tobie, Maryjo, swoje sprawy, swoje rodziny, swoje problemy, ale także by dziękować Tobie za Twoją opiekę. Wśród pielgrzymów są także pielgrzymi z Rzeszowa, z parafii świętego Huberta, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z miejscowości Żary. Jest grupa motocyklowa Iskra Miłosierdzia, pielgrzymi z miejscowości Małgoszcz, Kołbiel, Izdebna, Jaworzna, Koniakowa i okolic, z Chełmca, z Pytkowic, z Andrychowa, z parafii świętego Macieja, z Zabrza, z miejscowości Wierzchowo, Złocieniec, Lewin Brzeski i Brzeg, z Łańcuta, z Płocka, Podpłomienia, z Piszczaca oraz z Białej Podlaskiej i okolic z diecezji siedleckiej. Są pielgrzymi z Lublina, ze Stalowej Woli, z Ulanowa, Rudnik nad Sanem, ze Staszowa, z Paszkowa, Przytkowic i okolic, z Wiernej Rzeki, z Łopuszna, z Woli Murowanej, Radkowic, z Chęcin, z Korzyszcza, z Klecza, z Jarosławia, Chełmentowa, z miejscowości Brzegi, Jędrzejów, Jurków. Jest wśród nas także koło gospodyń wiejskich z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, pielgrzymi z Radomic, a także z parafii świętego Michała, Archanioła, z Białej Podlaskiej, z Wałdowa, z Radomyśla, a także uczestnicy jutrzejszej pielgrzymki Kresowian, z Przemyśla, ze Stowarzyszenia Pamięć Polskich Termopili i Kresów. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Polecamy nasz pauliński zakon, zgromadzenie księży Michalitów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża,
13: módl się Maryjo, grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Dodał Maryjo, Matki Teraz, Pan Tobą, błogosławioną na Ty jemnie nad tamy, i odoczaną ją o to, tak on ją niecz.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
7: swojemu Synowi nas oddaj.
1: Ciesząc się obecnością wśród nas figuruje świętego archanioła Michała. Nie sposób także westchnąć do niego słowami: Święty Michale, archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Księdza Dariusza Wilka, generała Zgromadzenia Księży Michalitów, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
7: Amen.
0: Błogosławmy Panu.

Łączyliśmy się z Jasną Górą i wspólnie modliliśmy się podczas transmisji apelu jasnogórskiego, a już teraz zapraszam do wsłuchania się w Ewangeliarz na dzień jutrzejszy. Swój komentarz przedstawi ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Kto z nas nie jest przemęczony, przepracowany, nie tylko fizycznie, ale i mając dużo zmartwień na głowie, problemów, niepokojów, lęków czy niepewności swojej przyszłości, tej bliższej i dalszej? Kto z nas nie szuka rozwiązań i ulgi w takim wielkim obciążeniu swoim? Przypomnijmy sobie, jak sami na własną rękę szukaliśmy sposobów ulżenia sobie, zdjęcia tych problemów z siebie. Zapytajmy też siebie, czy szukaliśmy Jezusa jako tego, który chce rozwiązać moje troski, chce pokrzepić mnie, umocnić i dać zrozumienie i jasność wiary? Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ciężko pracujecie i mocno jesteście obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę. Pytajmy się też, czy Jezus nie jest którąś z możliwości, po którą sięgam, szukając ukojenia? Przypomnijmy sobie kobietę, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, traciła życie. Nacierpiała się wiele, a całe pieniądze wydała na lekarzy i nic jej nie pomogło. Na końcu przyszła do Jezusa i z wiarą dotknęła się Go. Pomyślmy sobie, ile oszczędziłaby sobie cierpień, gdyby od razu przyszła do Boga. Wejść w jarzmo z Jezusem. Do tego On zaprasza. To znaczy iść obok Jezusa. Jarzmo bowiem łączyło zwierzęta pociągowe, by razem ciągnęły ciężary. Dlatego Jezus zaprasza każdego z nas, by ze swoim ciężarem włączyć się w jarzmo z Nim, to znaczy w Jego krzyż. Dopiero tu wszystko mi się rozjaśni. Podobnie jak Szymon Cyrenejczyk, zmęczony po dniu pracy w polu, w drodze do domu na odpoczynek, przymuszony, by wejść w jarzmo krzyż z Jezusem. Pięknie pokazał to Mel Gibson w filmie Pasja, kiedy ten Szymon idzie obok Jezusa i patrzy mu w oczy, odkrywa sens i rozumie to, co go spotkało w życiu. Jak długo będziemy szukać rozwiązań poza Jezusem? Kiedy odważę się włączyć w jarzmo z Nim? Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, ciężko pracujący i mocno obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest 21:28. Za kilka chwil będziemy modlili się na różańcu. Dziś mam przyjemność dwie słuchaczki Radio Warszawa gościć, które będą modliły się ze studia przy ulicy Floriańskiej. Za kilka chwil zapraszam do wspólnej modlitwy.

Jest godzina 21:31. Zaczynamy naszą wspólną modlitwę różańcową, a będziemy prosić o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się także w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego oraz biskupa Tomasza Steyrwalda. Prosimy za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, w intencji darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów, księdza Mariusza Wedziuka oraz księdza Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Prosimy o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci taty Józefa, modli się rodzina. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. Modlimy się o dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii, modli się Krysia. Prosimy o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. Prosimy o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, a także o dar nieba dla świętej pamięci Beaty 3 miesiące po śmierci. Modlimy się o łaskę zdrowia, o opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. Modlimy się także o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla

0: dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się również o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. Prosimy także o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej oraz Krysi Szczepanowej. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. Modlimy się o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O Boże miłosierdzie dla Grzegorza, dary Ducha Świętego dla Jolanty i Ady oraz lekarzy Janiny. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja, jego dzieci i wnucząt, za pana Sławka i jego małżonkę. Modlimy się o niebo dla świętej pamięci Mariana, Janiny, Jerzego, Weroniki, Marii, Zbyszka, Romana, ojca Maurycego, świętej pamięci Irminy, Macieja, Marianny, Marii oraz o pocieszenie dla Ewy. Modlimy się także o łaskę zdrowia dla Zofii, Małgosi, Moniki, Adama, Karola, Poli, Janiny, Piotra, Katarzyny, Edyty i Beaty. Modlimy się także o pozytywne rozwiązanie sprawy dla Magdaleny i jej męża. Ja dołączam także intencje mojego serca, a o modlitwę różańcową proszę obecne w naszym studiu panią Grażynę z parafii Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej w Warszawie oraz panią Małgorzatę z parafii Najświętszego Serca Jezusowego, także Warszawa, ulica Kawęczyńska. Szczęść Boże!
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z pism błogosławionej Pauliny. Maryja od chwili narodzin jest przewodniczką i wzorem dla tych, którzy dążą do nieba. Samo jej milczenie jest wymowną lekcją, jest wyrazem jej głębokiego skupienia w Bogu. Maryjo, Twoje milczenie w ukryciu rodzinnego domu nie jest po prostu zamknięciem ust, ale świętą przestrzenią obcowania z Bogiem. Prosimy, naucz nas takiego milczenia, aby otwierać się na wolę Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety.
4: na tyle, na ile pozwoli nasza stałość, starajmy się jako służebnice Maryi, by rzesze dusz, które nie znają jeszcze Bożego daru, dostąpiły poznania Jezusa. Aby wyjednać tak wielką łaskę, same bądźmy wierne w łączeniu wszystkich uczynków naszego życia, modlitw, prac i trudów z intencjami, pracami i boleściami naszej ukochanej Matki. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, pyta święta Elżbieta. Jak dobrze, Maryjo, że jesteś zawsze przy nas i pozwalasz nam składać w Twoje ręce naszą codzienność, tak jak to robiła Paulina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Paulina pisze pod koniec życia, piękny to widok, ta czuła troska opatrzności. Tak istnieją nieznane tajemnice, które są prawdziwymi skarbami. Bóg je wyjawia. W miarę jak wprowadza w ubóstwo swoje biedne stworzenia, które się tak bały. Maryjo, która nie zwątpiłaś w miłość Bożą, kiedy doświadczyłaś trudów ciężkiej pracy i radzenia w stajni, pomóż nam dostrzegać ojcowską czułość Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami osobami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Paulina mówiła: pokora to nic innego niż poznanie samego siebie. Święci byli pokorni na miarę swego zjednoczenia z Bogiem. Symeon u kresu swego ziemskiego życia był tak w bliskiej zażyłości z Bogiem, że umiał rozpoznać Mesjasza przychodzącego przez ubogie dzieciątko. Panie, prosimy, obdarz nas prawdziwą pokorą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Pozwólmy Mu więc działać i nie dociekajmy zbytnio, do czego zmierza i co wynika z tylu rzeczy sprzeciwiających się naszej roztropności i naszym sposobom postrzegania wydarzeń tego życia, zachęcała Paulina. Maryjo, kiedy po trzech długich dniach odnalazłaś Syna, zapytałaś Go: Synu, czemuś nam to uczynił? Bądź z nami, kiedy trudno nam zrozumieć to, co nas przerasta, i pomóż nam ufać Twojemu Synowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bardzo dziękujemy Pani Grażynie, Pani Małgorzacie. Ja również Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jakub Troszyński. Życzę Państwu spokojnej nocy, a zostawiam Państwa z redaktorem Marcinem Bąkiem i Kalejdoskopem Historycznym, a tematem dzisiejszego spotkania będą początki i działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na ziemiach polskich. Gościem Marcina Bąka będzie prezes Światowej Federacji Ruchu Sokolskiego, dr Damian Małecki. Do usłyszenia.
5: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
6: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk i kolejne spotkanie z kalejdoskopem historycznym. Zanim jednak spojrzymy na tą historię, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają nas między innymi na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Zbliża się dzień 11 lutego. To jest dzień, kiedy oficjalnie zaczął działać Sokół we Lwowie w XIX jeszcze wieku. I pomyślałem sobie, że to będzie doskonała okazja, żeby przypomnieć trochę historię Sokoła, a trochę powiedzieć o tym, co robi Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, czy też Federacja, bo już o takim charakterze możemy mówić, dzisiaj w Polsce, na świecie. A przewodnikiem po tej opowieści będzie nie byle kto, bo prezes Światowej Federacji Ruchów Sokolskich, pan dr Damian Małecki, którego bardzo serdecznie witam w mojej audycji i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
7: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
6: I ja myślę, że zanim do tych spraw współczesnych przejdziemy, no to koniecznie trzeba trochę tej historii Ruchu Sokolskiego, czym w ogóle był kiedyś Sokół, dlaczego powstał, jaką rolę na ziemiach polskich pełnił, trochę trzeba przypomnieć, dlatego że za sprawą, no, w dużej mierze komunistów po II wojnie światowej, Sokół, Ruch Sokolski został trochę skazany na zapomnienie, na wymazanie z tej pamięci. On się zupełnie nie komponował z tą wizją PRL-owskiej Polski. I to się wprawdzie zmieniło. Coraz bardziej ludzie, po pierwsze Sokół zaczyna już od wielu lat odwojowywać te dawne swoje tereny aktywności, ale także ludzie, zwykli ludzie zaczynają się coraz więcej o tym dowiadywać. Niemniej wciąż warto tą historię przypominać. Rok 1867 i ten Sokół w Lwowie zaczyna działać. Czym w ogóle był Sokół, powiedzmy sobie, poza Polską, w ogóle w skali europejskiej, światowej? Co to było? Dlaczego coś takiego w ogóle powstało?
7: Ja może tylko pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć na samym początku, że te działania komunistów, one były niezwykle skuteczne z tego względu, że oni zacierali nie tylko pamięć historyczną w postaci tych wszystkich publikacji, które powstało o Sokole, ale także na przykład dopuszczali się rozbierania budynków, które powstały na kilka przed wojną i takich przypadków było co najmniej kilka. Te budynki bardzo okazałe, duże sale gimnastyczne, w których mieściły się często restauracje, które zlokalizowane były w bardzo atrakcyjnych miejscach danej miejscowości. One po wojnie były rozbierane, w związku z tym uznać należy tej determinacji władzom komunistycznym w tamtym okresie bardzo w ogóle nie brakowało. I też co istotne, ja akurat jako historyk spotkałem się z tym, że ci nasi przedwojenni działacze, oni byli wzywani przez przedstawicieli władz komunistycznych w celu składania wyjaśnień jeszcze kilkanaście, a nawet blisko 20 lat po wojnie. I to nie były jednostkowe przypadki. Także to była ta organizacja, którą bardzo mocno starano się zetrzeć z kart historii. Natomiast sam Sokół oczywiście, z czego to wynikało, z tej bardzo bogatej historii, ale wydaje mi się, że chyba w jeszcze większym stopniu, jeszcze większych osiągnięć. No bo ja pozwolę sobie powiedzieć jednak, i to jest oczywiście moja opinia jako prezesa Światowej Federacji, ale też Związku w Polsce, że jest to organizacja społeczna najbardziej zasłużona w historii naszego kraju, ale nie tylko w historii Polski, ale także innych krajów ma bardzo duże zasługi. Sam Sokół powstał w Czechach, to Czesi byli inicjatorem powstania pierwszej organizacji Sokole i dopiero potem, po kilku latach, trafiła ona do Polski, Słowenii, innych państw słowiańskich, obecnej Serbii, później także innych państw, a także z emigrantami trafiła za ocean, czyli do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tam również powstały takie organizacje. I co bardzo istotne, dlaczego ten Sokół powstał? No to był to właściwie druga połowa XIX wieku, jak część z Państwa wie, no był to okres rodzenia się świadomości narodowej, tożsamości bardzo wielu narodów, w tym narodów słowiańskich. No i Sokół był taką odpowiedzią po prostu na takie dążenia niepodległościowe.
6: Chociaż pozwolę sobie wyjść w słowo, chociaż w nazwie bardzo silnie wyeksponowany jest ten komponent gimnastyczny, tak? Stowarzyszenie gimnastyczne. Nacisk na gimnastykę i wiemy doskonale, że ta aktywność fizyczna, ta kultura fizyczna, no była osią działalności gniazd sokolskich w Polsce, w innych krajach.
7: Tak, nie tylko była, ale ona tą osią działalności pozostaje do dzisiaj, bo Sokół składa się właściwie z kilku elementów. To jest oczywiście historia, tradycja, to jest oczywiście patriotyzm, ale to jest także ten sport, o którym mówiliśmy. I Sokół na ziemiach słowiańskich w Europie Środkowo-Wschodniej był tą organizacją, która była prekursorem bardzo wielu dyscyplin sportu. Tu oczywiście na pierwszy plan wysuwa się gimnastyka, która zyskiwała coraz większą popularność w XIX wieku, ale potem także kolejne dyscypliny sportu, bo jak Państwo pewne wiedzą, pod koniec właściwie XIX wieku odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. W związku z tym mieliśmy dążenia z takim wzrostem zainteresowania kulturą fizyczną. I tutaj Sokół niejako wychodził naprzeciw jako taka pierwsze takie kluby, organizacje zorganizowane w sposób formalny. Natomiast ta gimnastyka w przypadku Polski, ten sport w przypadku polskiego Sokoła, no on miał stanowić pewnego rodzaju szyld. Zresztą pozostałych narodów słowiańskich również. No był to szyld, pod którego, czy może skrzydłami funkcjonowano, działano, prowadzono tą działalność rzeczywiście sportową, ale ona niosła za sobą wszystkie te cechy niepodległościowe, dała możliwość spotykania się, organizowania, integrowania, planowania i temu też ten sport miał służyć. Ten sport na pewno w tamtym okresie różnił się od tego sportu, który znamy obecnie. Nie był to sport wyczynowy, były to zajęcia organizowane przez Sokoła. One skupiały się w zasadzie na takim walorze, powiedziałbym, integracyjno-rekreacyjnym. Chodziło o to, aby jak największa liczba członków w takich zajęciach mogła uczestniczyć, podnosząc swoją tężyznę fizyczną i w ten sposób przygotować się do przewidywanej walki w przyszłości. W tamtym okresie na pewno bardzo odległo, ja mówimy tutaj o powstaniu Sokoła, czyli 7 lutego 1867 roku. W związku z tym zakładano, że nie nastąpi to na pewno w ciągu najbliższych lat, tylko starano się...
6: Trzeba po prostu wychowywać kolejne pokolenia świadomych, ale zarazem sprawnych fizycznie Polaków do jakiejś szykującej się w przyszłości sprawy.
7: Tak, dokładnie. I teraz to nie tylko te dwa elementy, ale to także ten element integracyjny, bo ci ludzie jednak zdobywali olbrzymie doświadczenie organizacyjne i ono potem oczywiście przyniosło efekty, myślę, że powiemy o tym może nieco później, jeżeli chodzi o te polskie zrywy niepodległościowe już z pierwszej połowy XX wieku, ale ci ludzie dzięki temu, że funkcjonowali w Sokole, uczyli się prawa tych państw zaborczych, które funkcjonowali, oni zdobywali doświadczenie publiczne i potem mogli to skutecznie wykorzystać na rzecz państwa polskiego, a tych sukcesy były przeogromne.
6: Powiedział pan prezes o uczeniu się prawa państw zaborczych. To jest trochę zaskakujący aspekt aktywności Sokoła. Do czegoż była ta nauka prawa? Dlaczego to było tak istotne?
7: Znaczy to było wręcz niezbędne, tak? Bo Jeżeli państwo wiedzą, kto skorzystał z tych przemian demokratycznych, które nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku, a czym te przemiany były? No tym, że dawały możliwość uczestnictwa w życiu publicznym wszystkim obywatelom. W związku z tym, bez względu na to, czy byliśmy chłopem, czy byliśmy przedstawicielem mieszczaństwa, czy szlachcicem, ziemianinem później, to nie miało większego znaczenia. Każdy na równych prawach mógł zrzeszać się, mógł zakładać stowarzyszenia, mógł funkcjonować w tej przestrzeni publicznej. No, w związku z tym, żeby w tej przestrzeni publicznej funkcjonować, należało znać prawo państwa, w którym się zwyczajnie funkcjonuje, a potem tę wiedzę można było wykorzystywać. Zresztą to też jest bardzo dobrze widoczne po tym, jak Polska odzyskuje niepodległość. Sprawdzałem, czytałem te protokoły posiedzenia między innymi Związku Ludowo-Narodowego i tam pewne elementy z terminologii sokolnej zostały po prostu przemycone, czy przeniesione po prostu wprost. Ten model funkcjonowania, który polegał na tej pracy organizmu. Także dla tego funkcjonowania w przestrzeni publicznej było to niezbędne, a ta przestrzeń publiczna też dawała nam taką platformę, na której my mogliśmy naszą organizację pokazywać i sprawiać, że ona będzie się za każdym razem rozwijać, bo będzie docierała do innych ludzi. No nie mogliśmy robić rzeczy, które są sprzeczne z prawem. No w przypadku ziem polskich no było to istotne, tak? No ponieważ nie mogliśmy wprost pokazywać naszych dążeń niepodległościowych, no bo to mogło wzbudzić jednak zastrzeżenia naszych zaborców. W związku z tym należało prowadzić taką działalność, która nie będzie budziła wątpliwości co do jej legalności. No i w ramach tej działalności, tej wiedzy, którą udało się zdobyć, no prowadzone były między innymi szkolenia paramilitarne, szkolenia wojskowe. No przypominam, że wtedy państwo polskie nie istniało, tutaj po terenie państw zaborczych no biegały grupy Polaków, które przygotowywały się do walki.
6: Do jakiejś przyszłej sprawy. Postawimy tutaj przecinek i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy w kalejdoskopie historycznym dzisiejszym rozmowę o początkach ruchu sokolskiego, historii ruchu sokolskiego na terenie Polski, nieistniejącej jeszcze Polski, bo przecież lata 60., kiedy ten Sokół, 60. XIX wieku, kiedy ten Sokół powstaje na terenie wtedy zaboru austriackiego, już powoli Austro-Węgier, bo ten zaborca się przepoczwarza, tak, z Austrii w Austro-Węgry, no to są czasy trudne dla Polski, dla Polaków po powstaniu styczniowym, ten okres takiego smutku i upadku, ale ja bym jeszcze na chwilę wrócił do tego rdzenia działalności sokolskiej, jakim była kultura fizyczna. Pan prezes już trochę wspomniał tutaj o tym, że ten sport był inny niż dzisiejszy sport. Ja bym powiedział, że ten sport robił w ogóle pierwsze kroki. Coś takiego jak powszechna kultura fizyczna w XIX wieku właściwie była nieznana. Ludzie albo ciężko pracowali na polach, w fabrykach, ewentualnie wyższe klasy, no cóż, jeździły konno, polowały. Natomiast sport w naszym rozumieniu jako rekreacja fizyczna, jako podnoszenie tężyzny fizycznej, kultury fizycznej, właściwie robił pierwsze kroki. I tak jak się spojrzy na te stare zdjęcia czarno-białe właśnie z zajęć Sokoła, z prezentacji Sokoła, no to mamy ludzi różnych stanów, którzy nagle zaczynają właśnie robić coś, co do tej pory było robione tylko w wojsku praktycznie, tak? Bo wojsko dbało o to, żeby rekruci byli poddawani, jak to się mówiło wtedy, gimnastyce wojskowej, tak? Czyli ćwiczenia w jakichś czworobokach, w wykonywaniu różnych figur. Skądinąd widziałem jakiś czas temu na państwa stronie Sokoła, filmik współczesny sprzed chyba roku, gdzie druhowie i druhny Sokoła w mundurach wykonują taką gimnastykę wojskową. No wyglądało to świetnie, z karabinami, marsze w różne strony. I ten wiek XIX to jest właśnie czas, kiedy cywile zaczynają wykonywać ćwiczenia, które do tej pory były praktycznie tylko dla wojska zarezerwowane, więc no coś niesamowitego.
2: Znaczy, ja myślę, że tutaj warto podkreślić jednak ten demokratyczny charakter ćwiczeń, bo w tych ćwiczeniach uczestniczyli no nie tylko chłopi, ale także te warstwy średnie i warstwy wyższe i wszyscy uczestniczyli w tych zajęciach, no nie tylko gimnastycznych, ale także innych zajęciach sportowych na równi. To znaczy idea Sokoła zakładała, że tutaj jednak kwestie merytoryczne będą decydowały o tym, czy ktoś obejmie daną funkcję w stowarzyszeniu, czy będzie kierował jego pracami, czy będzie kierował w ostateczności samym stowarzyszeniem. Natomiast ten sport rzeczywiście, on był zdecydowanie inny, on był na pewno na zdecydowanie niższym poziomie. Wyniki osiągane przez poszczególnych sportowców nie były wysokie. I tu mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że w ówczesnej prasie pojawiały się nawet takie wzmianki, że sport ten jest szkodliwy, ponieważ po pierwsze odciąga ludzi od kwestii dużo ważniejszych, a po drugie, no tutaj był, pamiętam, artykuł, który wspominał o głodzie, że on wzmaga głód. No wtedy te kwestie, duża część społeczeństwa jednak żyła w bardzo skromnych, ubogich, wręcz powiedzielibyśmy warunkach. W związku z tym
1: no zwłaszcza w Galicji,
2: fizyczna,
1: prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Tak, dodatkowa aktywność fizyczna była postrzegana jako marnotrawienie energii, którą można było wykorzystać w zupełnie innych obszarach. W tym wypadku oczywiście myślano o pracy, także to podejście do sportu, ono musiało się zmieniać i to był proces długoletni. Myślę, że on trwał przynajmniej pół wieku. W okresie międzywojennym dopiero się zmienił. Wtedy dopiero zaczęły powstawać tak naprawdę polskie związki sportowe. Zresztą nie bez udziału działaczy Sokoła. Dopiero wtedy na sport, już też po pierwszych olimpiadach, które się odbyły. W związku z tym to nastawienie do sportu wtedy dopiero się zmieniło.
1: Jednym z elementów tej gimnastyki, wtedy nazywanej często gimnastyką artystyczną, to było nie do końca to samo, co dzisiaj jest pod tą nazwą. Zresztą to, co my nazywamy dzisiaj gimnastyką artystyczną, na całym świecie nazywane jest rhythmic gymnastic, czyli gimnastyką rytmiczną, głównie przez młode zawodniczki uprawianą. Natomiast wtedy gimnastyką artystyczną, tak jak mogłem w źródłach przeczytać, nazywa się coś, co nie jest gimnastyką wojskową. Właśnie, tak jak pan powiedział, ludzie różnych stanów, różnego wieku uprawiają ćwiczenia nie pod kątem bezpośrednio tężyzny wojskowej, ale dla rekreacji, dla wrażeń estetycznych. I takim elementem, który widać na tych zdjęciach z końca XIX wieku, z początku XX, gdy Sokół się prezentuje, gdy gniazda sokolskie się prezentują, to są ćwiczenia zbiorowe, gdzie mamy setkę ćwiczących, 200 ćwiczących, tak naraz, na jakimś wielkim stadionie czy na Błoniach. To było wtedy bardzo popularne, a mam wrażenie, że dzisiaj ten aspekt właśnie takiej zbiorowej gimnastyki, zsynchronizowanej, kompletnie gdzieś się zagubił. Gimnastyka kojarzy nam się przede wszystkim z indywidualną rywalizacją, ze śrubowaniem wyników indywidualnych. Czy istnieje jakaś tendencja dzisiaj, przejdziemy właśnie z tej historii do dzisiejszych czasów przy tym pytaniu, do powrotu do tej gimnastyki zbiorowej, zsynchronizowanej?
2: Tutaj może pana redaktora zaskoczy i powiem, że takie ćwiczenia naturalnie się odbywają. My takie w Polsce ćwiczenia przeprowadziliśmy w trakcie zlotu ubiegłorocznego w czerwcu 2025 roku w Brodnicy. Brało w nim udział kilkuset uczestników, ogółem przyjechało 1500 sokołów z kraju i ze świata, czy brało udział też w tym zlocie. Natomiast największe tego rodzaju ćwiczenia odbywają się raz na 6 lat w Pradze w Czechach. No tam podczas takiego zlotu światowego różne organizacji z kilku kontynentów, z blisko 20 krajów zjeżdżają się sokoli i wtedy wykonują takie ćwiczenia rytmiczne, w których biorą udział równocześnie tysiące osób. W związku z tym to nie jest coś, co przeszło do lamusa. Te ćwiczenia dalej się odbywają. One oczywiście mają zupełnie nową formę. Odbywają się przy współczesnej muzyce rozrywkowej. No tutaj warto zaznaczyć, że my nie byliśmy, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Sokół był organizacją, która zawsze była bardzo nowoczesna, sięgała po nowoczesne środki komunikacji, nowoczesne technologie, korzystała z filmu już bardzo wcześnie, z muzyki, korzystała z radia i to się nie zmieniło także obecnie.
1: Ale mundur taki jest w starym stylu, powiedziałbym, zresztą tak, bardzo piękny.
2: Tak, mundur nawiązuje do powstania styczniowego, o którym już mówiliśmy w pierwszej części audycji, no bo wtedy to jednak, wtedy kiedy Sokół powstało, było to świeżo po upadku powstania styczniowego i zdawano sobie sprawę, że jednak ta forma przygotowań, ta forma przyszłej walki musi ulec zmianie, te przygotowania jednak muszą być poczynione odpowiednio wcześniej, no ale ten mundur niejako, jak Państwo zobaczycie, mundury powstańców styczniowych, no to on niejako nawiązuje do tej walki, czyli jest kontynuacją nauki, ale w zupełnie nowej formie.
1: Zatrzymajmy się przy tych mundurach na chwilę, one rzeczywiście są bardzo malownicze, tak bym powiedział. Każda chyba z organizacji takich narodowych, czy stowarzyszeń narodowych miała swój. Te mundury czeskich sokołów są również bardzo barwne, tak trochę nawiązują do huzarskich mundurów i wszędzie pojawia się lub prawie wszędzie rzeczywiście to pióro, większe, mniejsze w czapce wpięte. I dzisiaj takich sokołów też można na jakichś uroczystościach galowych zobaczyć w takich pięknych mundurach.
2: Tak, to są mundury, które, to jest właściwie chyba najciekawszy element, które zostało zaprojektowane w Polsce i one potem dopiero rozprzestrzeniły się na pozostałe kraje słowiańskie i dzisiaj w różnych oczywiście odmianach one są noszone także w Czechach, w Słowenii, na pewno w Serbii są także używane, na Słowacji i myślę, że w części naszej organizacji innych państwach, w tym chyba Stanach Zjednoczonych także. Także te mundury są dzisiaj również używane jako taki wyraźny symbol przynależności do naszej organizacji. Tym mundurom towarzyszy także amarantowa koszula. No jest to kolor, który reprezentuje taki walor niepodległościowy, taki walor trochę rewolucyjny, no, który ma mówić o tym, że jest to organizacja, która jest gotowa do działania, a nie tylko do dyskutowania.
1: Jak już mówimy o mundurach, o pewnej hierarchii, jak się awansuje w szczeblach hierarchii? Czy muszą za tymi awansami iść także osiągnięcia natury sportowej, czy liczy się przede wszystkim właśnie to, o czym wspominał pan doktor w pierwszej części naszej rozmowy, czyli zmysł organizacyjny, dobre poruszanie się w przepisach prawnych, czy staracie się państwo te wszystkie cechy łączyć?
2: Ja podkreślam, że my, bo ja zostałem prezesem związku przed 9 laty i od początku moim celem było stworzenie takiej organizacji jednak, w której będzie

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W trzeciej i ostatniej już dzisiaj części naszej rozmowy w Kalejdoskopie historycznym wspominamy początki, ale także współczesność ruchu sokolskiego na ziemiach Polski. Przypominam, że naszym gościem jest dr Damian Małecki, prezes Światowej Organizacji Ruchów Sokolskich. Wspominał pan, że ta właśnie zdolność organizacyjna, która była od samego początku niezwykle ceniona w Sokole, potem procentowała przy tworzeniu innych organizacji i tak naprawdę przy odtwarzaniu z popiołów Polski. Ja wiem na pewno, że przy ruchu skautowym w Polsce wpływ Sokoła był ogromny, zresztą druh i druh, tak? I w harcerstwie, i w Sokole zwraca się tak do członka takiej organizacji. Jak właśnie wyglądało to inspirowanie przez doświadczonych druhów Sokoła innych ruchów na terenie Polski?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o samo harcerstwo, to ta terminologia no nie jest przypadkowa. Harcerstwo, o czym naprawdę niewiele osób w Polsce wie, było częścią Sokolej Organizacji do roku 1914. Od momentu powstania w roku

0: 1911 do roku 1914 formalnie było tak naprawdę sekcją Sokoła we Lwowie lub sekcją w innych częściach, na innych ziemiach polskich, w innych zaborach. I tutaj bardzo ważny element, to znaczy no, ówczesny Andrzej Małkowski był również członkiem Sokoła, ale zdawał sobie sprawę, że jeżeli będzie chciał rozwinąć jakąkolwiek organizację, no, to musi się zwrócić o pomoc do organizacji już funkcjonującej Sokoła, którego zresztą był członkiem, w tym wypadku zarządu. I temu zarządowi przedstawił no, projekt pierwszych drużyn skautowych i tutaj rola Sokoła była olbrzymia. Wynikało to z tego, że była to Sokół jako organizacja posiadał już niezliczoną ilość budynków, własne boiska, kadrę instruktorską, ludzi znających prawo, w związku z tym dawali taką możliwość prawnego funkcjonowania tego pierwszego ruchu skautowego, ale to nie tylko w tym ta skuteczność Sokoła się objawiła, ponieważ no, niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego. I tutaj warto podkreślić, że wszyscy pierwsi przywódcy polityczni i wojskowi z okresu Powstania Wielkopolskiego wywodzili się z Sokoła. Nie było w tamtym czasie żadnej innej znaczącej organizacji, która posiadałaby taki potencjał kadrowy. Poza tym byli to ludzie znani ze swojej działalności w tych miejscowościach, w których funkcjonowali. W związku z tym, kiedy do powstania już doszło, powstanie wybuchło, no to byli naturalni kandydaci na przywódców, no bo jeżeli sprawdzili się ze swojej działalności wcześniej, w związku z tym postanowiono przekazać im pełnię władzy. I to oni organizowali władzę cywilną i wojskową na podległych sobie terenach, obejmowali funkcje polskich starostów i tak dalej.
1: Także, i rzeczywiście Powstanie Wielkopolskie jest podawane jako taki wzorowy przykład świetnej przede wszystkim organizacji.
0: No tak, ale to też nie wszyscy, panie redaktorze, wiedzą, z czego ta organizacja wynikała. Ona wynikała z wieloletnich, kilkudziesięcioletnich przygotowań tych ludzi, do których były przypisane funkcje na długo przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym wtedy, kiedy powstanie wybuchło zupełnie spontanicznie, ci ludzie już wiedzieli, co mają robić, czym się mają zajmować, co jest niezbędne do tego, aby skutecznie przeprowadzić działania.
1: Taki szablon trochę odmienny od tego, do czego przyzwyczailiśmy się pod wpływem tradycji romantycznej, szlachta na konsiędzie, szabel nie zabraknie i jakoś tam będzie. Warto właśnie wspominać o Sokole, o tym nurcie w naszej historii, który tak trochę bywał zapomniany, a powiedzieliśmy sobie w pierwszej części naszej rozmowy, że wręcz celowo wymazywany z pamięci. Mówimy tutaj o zaborze austro-węgierskim, jako tym miejscu, gdzie Sokół się rozwijał od początku w sposób najbardziej nieskrępowany. Wspomniał pan prezes o zaborze pruskim, o Wielkopolsce. Natomiast wydaje się, że te ziemie, które znalazły się pod butem rosyjskim, miały chyba najgorzej, jeśli chodzi o rozwój tego rodzaju organizacji.
0: Tak, tam tylko mieliśmy do czynienia z krótkim okresem funkcjonowania Sokoła, był to okres rewolucji. Sokół funkcjonował tam w jakichś zmienionych formach w latach 1905-1907. On funkcjonował także poza tym okresem, ale w sposób nieformalny, nielegalny, pod szyldem innych organizacji. Niemniej jednak tam również ta działalność Sokoła miała miejsca. No jak wiemy, w zaborze rosyjskim te swobody były najmniejsze, w związku z tym możliwości funkcjonowania no też. Także tak to wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że oprócz Austro-Węgier, znakomite warunki do funkcjonowania były także w Stanach Zjednoczonych, no i to tam też potem zrodziła się wielka rekrutacja Polonii Amerykańskiej do Błękitnej Armii, która trafiła do Polski w roku 1919, no i stanowiła no, jeden z najważniejszych elementów odradzającego się Wojska Polskiego. Także to były nie tylko ziemie polskie, nie tylko zabory, ale także właściwie cały świat.
1: Nowy świat, ten za oceanem. Ale skoro mówimy o I wojnie światowej, o odzyskiwaniu niepodległości, to wkład Sokoła również w te formacje powstające od samego początku, od 14 roku, był niemały i epizod z tworzeniem legionów polskich, nie legionów Piłsudskiego, jak to się potocznie mówi, też jest ważny, a mam wrażenie, że taki trochę wyparty ze świadomości powszechnej.
0: No tutaj, panie redaktorze, dominuje jednak ta myśl, nazwałbym to piłsudczykowska czy też sanacyjna. Ona, w zasadzie ta propaganda z okresu międzywojennego, która wtedy funkcjonowała i przypisywała pełną rolę tutaj marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Natomiast naprawdę jest taka, takie badania jeszcze nie zostały przeprowadzone, ale ja wstępnie takie badania prowadziłem, że jednak większość ochotników do Legionów Polskich wywodziła się właśnie z naszej organizacji lub była z nią wcześniej związana. Są takie listy, które to przedstawiają. I tutaj podam tylko jeden argument, który to bardzo mocno podkreśla. No, na wezwanie Józefa Piłsudskiego w Krakowie na Oleandrach pojawiło się 160-180 osób. Ta liczba też nie jest do końca ustalona, ale tam również w tej grupie znajdowali się sokoli. Tu mówimy o potencjale Józefa Piłsudskiego, jego organizacji, no takim liczbowym, tak, a tu mówimy o organizacji Sokole, która miała za sobą 50 lat działalności i była w stanie organizować zloty już przed wybuchem I wojny światowej, w których brało udział tysiące osób i potem te tysiące osób zasiliły Legiony Polskie, potem Błękitną Armię, Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie. Tutaj widzimy no same te pozytywne wydarzenia z historii Polski. Tu możemy powiedzieć, że ta praca organiczna, ona właśnie dała owoce w postaci zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, zwycięskich powstań na Śląsku i wszystkich tych pozytywnych rzeczy, które wtedy się
1: powoli wydarzy. Ta nasza rozmowa ku końcowi zmierza, ale koniecznie muszę zadać pytanie jeszcze o jeden aspekt aktywności Sokoła. To jest organizacja patriotyczna, organizacja gimnastyczna, ale aspekt duchowy. On był obecny w Sokole od początku, jest obecny również dzisiaj, prawda?
0: Tak, znaczy my jesteśmy organizacją, która zrzesza także dzisiaj, ale także w przyszłości naszych druhów chrześcijan. Ogólnie mamy katolików, luteran, protestantów, zielonoświątkowców. Tutaj miejsce jest dla każdego. Chodzi ogólnie o poszanowanie wspólnych wartości. Także w okresie międzywojennym, w drugiej połowie XIX wieku rola Kościoła była zdecydowanie wyższa, ale pamiętajmy też o tym, że wtedy duchowość ówcześnie żyjących ludzi no, była dużo głębsza niż obecnie. Myślę, że dzisiejszy stosunek do Kościoła, on się zmienia wraz z czasami, natomiast poszanowanie na pewno dla wartości, dla pewnego rodzaju zasad jest. Ja zresztą uważam, taka jest moja opinia, że jesteśmy jedną z ostatnich organizacji, które jednak pewnego rodzaju wartości i zasady nie tylko szanuje, ale też wyznaje.
1: No tutaj, gdyby byli przedstawiciele wielu innych organizacji w studiu, to pewno podnieśliby protest i powiedzieli nie, a my jeszcze, no ale dobrze,
0: ja bym chciał, panie redaktorze, żeby to się objawiało przede wszystkim w działaniach.
1: W czynach, właśnie.
0: Tak, my słyszeliśmy takie deklaracji naprawdę wiele, natomiast no, nam się udało dzięki temu, że nie pozostaliśmy tą grupą rekonstrukcyjną, czy grupą osób, które zajmują się właściwie nieustającymi się dyskusjami, jednak reaktywować w jakimś stopniu organizację. Dzisiaj mamy 80 stowarzyszeń na terenie kraju i na świecie. Mówimy tu o Sokole Polskim, bo ten na świecie liczy 250 tysięcy członków w 19 państwach na 3 kontynentach, więc to jest zupełnie inna perspektywa, ale Sokół w Polsce to są też tysiące ludzi zrzeszonych w 80 gniazdach. W związku z tym jest to jedna z większych, bardziej liczących się organizacji, która także ma czym się obecnie pochwalić. Są tu liczne publikacje, duże wydarzenia i myślę, że to absolutnie nie koniec. Ten najlepszy czas dopiero przed nami.
1: Dopiero przed Sokołem. Tak. I polskim, i światowym. Panie prezesie, ja mam dużą nadzieję, że uda mi się jeszcze zaprosić pana do rozmowy o Sokole i o wszystkich sprawach wokół Sokoła, bo jest ich, myśmy zaznaczyli, tylko kilka, jest ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast teraz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji i życzę wszystkiego, co tylko najlepsze w drodze kierowania tą sporą organizacją, jaką jest Federacja Sokolska.
0: Dziękuję panu bardzo serdecznie za zaproszenie i możliwość udziału w dyskusji. Pozdrawiam serdecznie.
1: A państwu także bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej audycji i zapraszam na kolejne spotkanie z historią w kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Kalejdoskop historyczny.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Kto z nas nie jest przemęczony, przepracowany, nie tylko fizycznie, ale i mając dużo zmartwień na głowie, problemów, niepokojów, lęków czy niepewności swojej przyszłości, tej bliższej i dalszej? Kto z nas nie szuka rozwiązań i ulgi w takim wielkim obciążeniu swoim? Przypomnijmy sobie, jak sami na własną rękę szukaliśmy sposobów ulżenia sobie, zdjęcia tych problemów z siebie. Zapytajmy też siebie, czy szukaliśmy Jezusa jako tego, który chce rozwiązać moje troski, chce pokrzepić mnie, umocnić i dać zrozumienie i jasność wiary? Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ciężko pracujecie i mocno jesteście obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę. Pytajmy się też, czy Jezus nie jest którąś z możliwości, po którą sięgam, szukając ukojenia? Przypomnijmy sobie kobietę, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, traciła życie. Nacierpiała się wiele, a całe pieniądze wydała na lekarzy i nic jej nie pomogło. Na końcu przyszła do Jezusa i z wiarą dotknęła się Go. Pomyślmy sobie, ile oszczędziłaby sobie cierpień, gdyby od razu przyszła do Boga. Wejść w jarzmo z Jezusem. Do tego On zaprasza. To znaczy iść obok Jezusa. Jarzmo bowiem łączyło zwierzęta pociągowe, by razem ciągnęły ciężary. Dlatego Jezus zaprasza każdego z nas, by ze swoim ciężarem włączyć się w jarzmo z Nim, to znaczy w Jego krzyż. Dopiero tu wszystko mi się rozjaśni. Podobnie jak Szymon Cyrenejczyk, zmęczony po dniu pracy w polu, w drodze do domu na odpoczynek, przymuszony, by wejść w jarzmo, krzyż z Jezusem. Pięknie pokazał to Mel Gibson w filmie Pasja, kiedy ten Szymon idzie obok Jezusa i patrzy mu w oczy, odkrywa sens i rozumie to, co go spotkało w życiu. Jak długo będziemy szukać rozwiązań poza Jezusem? Kiedy odważę się włączyć w jarzmo z Nim? Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, ciężko pracujący i mocno obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę.

0: powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w Wolnej Chacie, której oczywiście jestem nie sam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Renata. Witam Cię, Reniu.
3: Dzień dobry.
2: Renia, jesteś świadkiem rozwoju, świadkiem obecności Pana Boga w Twoim życiu, świadkiem dotykania coraz bardziej tego faktu, że Pan Bóg jest obecny i że sprzyja Twojej zmianie, Twojemu rozwojowi, co, jak myślę, również jest osiągane czy umożliwiane przez bycie w procesie warsztatowym programu 12 Słów dla Chrześcijan, który w ramach Dobrej Drogi Zespołu Dobra Droga prowadzimy między innymi w Warszawie, gdzie jesteś uczestniczką tak zwanego drugiego obrotu. Zazwyczaj pytam, możemy też tak zrobić, z tym, że oczywiście bardzo bym Cię prosił, żebyś patrzyła na tą rzeczywistość i te odpowiedzi w kontekście swojej dzisiejszej wiedzy na swój temat, bo zawsze pytam o to, jak dzisiaj właśnie postrzegasz, widzisz tą rzeczywistość, kiedy ona gdzieś tam w jakimś momencie Twojego życia spowodowała, zasugerowała, zmusiła do tego, żeby zacząć myśleć o tym, że potrzebuje jakiejś, nie wiem, pracy nad sobą, jakiejś pomocy, jakiejś zmiany. Co to były za okoliczności, jak dzisiaj na to patrzysz? I co one Ci dzisiaj mówią o naturze Twojego funkcjonowania w tamtym czasie?
3: Trafiłam na warsztaty przede wszystkim dlatego, że miałam bardzo duży problem w relacjach, jako dorosły człowiek już, taki 50-letni, w relacjach z moją odpowiednio starszą, schorowaną już mamą. Mm-hmm. Było to dla mnie bardzo trudne. Oczywiście to ona była winna, ona się źle zachowywała, ona manipulowała mną, ona mną zawiniała. To wszystko jest prawda. Natomiast ja w ogóle nie widziałam swojej roli w tym wszystkim. Mm-hmm. I złapałam się na reakcjach dokładnie tych samych w stosunku do moich synów. Mm-hmm. To był ten moment, w którym ja sobie pierwszy raz zobaczyłam, że ja nie chcę być jak ona, a zachowuje się tak samo. Mm-hmm. I chyba z takiego ratunku siebie samej, żeby nie stać się takim człowiekiem, bardzo egoistycznie, dla siebie, nawet nie dla synów dorosłych już wtedy, tylko dla siebie, żebym nie była kimś takim. I to był ten moment, kiedy poszłam. Nie wiem, czy ja to umiałam wtedy dokładnie tak nazwać, ale o to chodziło.
2: Okej, okay, a jak dzisiaj widzisz, bo to zobaczyłaś, nie? A jak dzisiaj widzisz, skąd się jakby, gdzie jest korzeń tego, że w taki sposób się skonstatowałaś, że jesteś mamą bis, nie? Czy to, że tak się zadziało, gdzieś widzisz tego przyczynę w jakimś wcześniejszym czasie?
3: Myślę, że ja w ogóle byłam uczona niesamowitego posłuszeństwa. Miłość to było posłuszeństwo i podporządkowanie, i odtwarzanie wzorców, które były mi narzucone. W wyniku czego, nie wiem jak to określić, trochę tego oczekiwałam od swoich synów, a trochę byłam świadoma, że to mnie niszczy. Więc sama byłam w nieustannym konflikcie.
2: Zobaczyłaś, że oczekujesz od synów, ale czy to nie było efektem tego, że oczekiwałaś tego od siebie?
3: Tak. Ja oczekiwałam tego od siebie, potem, ale zobaczyłam, że to na synach, na sobie tego w ogóle nie widziałam. Teraz, na drugim obrocie, dopiero teraz widzę, że ja tego oczekuję od siebie. Mm-hmm. Dla mnie ta droga na warsztaty przyszła przez innych ludzi jakby. Mm-hmm. Zobaczyłam, że ja od nich tego oczekuję, a jednocześnie nie zgadzam się z tym. Złapałam się na zachowaniach, których ja w sobie, których ja nie akceptuję, których sobie obiecałam, że nigdy w życiu nie zrobię.
2: Czyli byłaś przekonana, że ich nie masz, a więc było tak. To mocno ukrywane przed sobą samą.
3: Tak, bo skoro tego w sobie nie widziałam, czyli to było tak bardzo mocno ukrywane.
2: Wysoki poziom automanipulacji, nie?
3: Tak, tak. Jestem bardzo wdzięczna temu, że im, że mnie z tym skonfrontowali po prostu swoimi reakcjami, swoimi zachowaniami, odpowiedziami. I jestem wdzięczna sobie za to, że w pewnym momencie przestałam uważać, że... No bo oni robili coś, czego mi nie wolno było. Mówili, co myślą. W jakiejś mierze mówili, to twoje zachowanie jest już niewłaściwe. I że ja na to w sobie znalazłam zgodę. Bo to było coś, czego mi nie można było powiedzieć, więc bolało mnie niesamowicie. Ja reagowałam
2: No, trudno pozwolić komuś na to, na co samemu nie było pozwolone, tak. I sama sobie też nie pozwalałaś, choć tego nie wiedziałaś, nie?
3: Tak, tak.
2: Poprawność była bardzo silnym imperatywem, nie?
3: Tak. I jestem wdzięczna, że ja sobie na to pozwoliłam, że to poszło. I potem był taki... dwa momenty takie. Pierwszy to jeszcze był przed warsztatami, który mnie w ogóle przed wszelkimi warsztatami mnie zatrzymał. Mój chyba gimnazjalny wtedy syn wpadł do kuchni, wrzucił wcześniej ze szkoły i mówi: mamo, ja muszę szybko wyjść. A ja muszę natychmiast mu dać obiad, tak? I prawie ręce mi się trzęsą. On tak na mnie patrzy: ale mamo, ja mogę i kanapkę zjeść. I ja wtedy zobaczyłam, że ten przymus jest we mnie.
2: Wysoki standard.
3: Tak, ten, że ja muszę sprostać swoim standardom, a nie tak naprawdę zaspokoić potrzebę głodu. Mhm. To był taki pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłam, że ja sobie sama coś narzucam, a nie to jest oczekiwanie kogoś z zewnątrz.
2: Żeby zobaczyć, że jestem niby wobec kogoś po formie jakiejś poprawności czy posługi, a tak naprawdę...
3: Realizuję siebie.
2: Siebie, bo jestem w tym w taki sposób, jaki to ja uważam za właściwy, nie?
3: Tak. Tak. Ja tego zupełnie nie umiałam nazwać, natomiast to dziecko wtedy jeszcze po prostu pokazało mi, co się ze mną dzieje. A drugi moment z drugim synem, to już było na warsztatach, gotowałam coś, straszny bałagan w kuchni. Nie lubię mieć bałaganu w kuchni. Wchodzi syn i stwierdza. Przygotowuję święta, te święta niekoniecznie mają wyglądać tak, jak ja bym marzyła, ale robię to, bo mąż by chciał, bo trzeba dzieciom zapewnić i tak dalej, czyli z powinności. Chodzi syn i stwierdza, jaki tu jest okropny bałagan. To, że ja go wtedy nie zamordowałam, to był cud. Ja już byłam na warsztatach, więc się ugryzłam w język. Powiedziałam tylko: synu, lepiej wyjdź, bo to się źle skończy. On tak na mnie popatrzył, obrócił się, wyszedł. Ja oczywiście tutaj skrzywdzona.
2: A nie masz poczucia, że rzucił twoim tekstem?
3: Skończę najpierw historię, dobrze?
2: Skrzywdzona?
3: Skrzywdzona, po co ja to robię? Ja tu się poświęcam, cały zestaw. Jestem na warsztatach, więc już łapię te myśli, że tak powiem. Nie bardzo jeszcze umiem sobie z nimi poradzić, ale już wiem, że są. Wraca za 15 minut, pół godziny mój syn i mówi: mamo, ja chciałem ci pomóc, a ty mnie wyrzuciłaś. No po prostu, to mogę już ci pomóc? No ja się wtedy zbierałam z podłogi bardzo długo, tak? Bo swoje intencje, swoje przeżywanie, swoje...
2: Ale usłyszałaś to sobą, usłyszałaś to krytyką, tak. Usłyszałaś to zarzutem.
3: Swoje deficyty przypisałam swojemu dziecku jako intencje. Mhm. Ponieważ on już był wtedy dorosły, więc jakby też nie doszło do takiej reakcji dziecko-rodzic, nie? Ale... Bardzo to mną wstrząsnęło, bardzo mi pokazało, jak ja funkcjonuję. Mhm. To były takie dwa momenty, które mi pokazały, jak bardzo to, co się dzieje na warsztatach, przekłada się na taką najprostszą codzienność. I chyba po to poszłam, żeby te momenty wychwytywać. Potem, jak już byłam, tak, jak już miałam ochotę uciec, bo to dla mnie za trudne, to zawsze widziałam te momenty, że to ratuje je, mnie ratuje przed wejściem w takie stare schematy. A nawet jak wyjdę, to jej daje możliwość zobaczyć, może nawet to jest większa prawda.
2: Tak, jak słucham tego, no to akurat twoja historia, oczywiście tutaj rozmawiam z tobą, ale są pewne takie, powiedzmy, przeżycia czy sposoby działania, które u innych też się ujawniają. I ten element, który tutaj opisujemy i pokazujemy słuchaczom, że ta automanipulacja, to ukrywanie przed sobą, prawda, pewnych mechanizmów, które potem tak z zaskoczeniem się wydobywały, kiedy znalazłaś otwartość na widzenie tej rzeczywistości, no to nazywamy intelektualizacją, prawda, nie? Takim zasłanianiem prawdy właśnie tym swoim sposobem narracji wewnętrznej, takiego czytania wydarzeń, faktów, nie? Często głębokiego usprawiedliwiania różnych sytuacji i działań. I myślę sobie, że to, co teraz mówisz, prawda, o tych doświadczeniach, właśnie pokazuje to, że wcześniej było to po prostu nie do uchwycenia, nie do zobaczenia, prawda, ponieważ ten relacja ze sobą była prawie niewidoczna, a intelekt zasłaniał to wszystko, nie?
3: I wydawało się... cały czas mi ciężko się z tym pogodzić, że tak jest, ale to jest prawda.
2: Prawda, nie? Jak to jest... wydaje się, że wszystko jest w porządku, tak? No bo przeżywam siebie w oglądzie tej właśnie intelektualności swojej.
3: I to bardzo dobrze przeżywam siebie, tak. Bo to jest taka...
2: Buduje narrację poprawności, właściwości.
3: Zgrabna metoda, tak?
2: Nie? I wiele lat to się działo, w twoim przypadku pokazujesz. I dopiero ten trud w relacji z rodzicem, prawda, który no, w okresie końcówki swojego życia zazwyczaj no, jesteśmy jakoś tam konfrontowani, no bo ta relacja zaczyna być znowu bliska, trzeba zająć się, trzeba być przy, prawda, a to życie poszło dalej i jak mówisz, zobaczyłaś te kawałki mamy w sobie, nie? Te, które dotykały ciebie w relacji z nią jako niefajne, przykre, prawda? I to otworzyło ciebie na to, żeby złamać tą intelektualizację w sobie. Chociaż, jak mówisz, dopiero teraz, przy już dłuższym czasie funkcjonowania w tym procesie, zaczynasz większą mieć otwartość i gotowość na to, żeby to zobaczyć. Ale choć tego może tak do końca jeszcze wtedy nie widziałaś, to jednak wyłapywanie tych faktów i widzenie ich w kontekście rzeczywistości było takim przełamywaniem tego intelektualnego, nieprawdziwego, nieprawdziwej wizji świata, nie?
3: Było. I jest. No to wcale nie jest tak, że to się zakończyło. To się cały czas dzieje.
2: Na nowych poziomach jakby
3: się... Tak, ja myślę, że ja wychwytuję to szybciej. Mm-hmm. Ja wychwytuję to szybciej. Mam też większą zgodę na to, że to się dzieje, że ja się konfrontuję z czymś we mnie.
2: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem Renatą. Renia, opowiedziałaś nam o okolicznościach ujawnienia potrzeby jakiegoś zajęcia się sobą, zobaczenia czegoś w sobie, która Cię przekierowała na pracę warsztatową. I pokazaliśmy kilka kontekstów takiego dzisiejszego rozumienia pewnych mechanizmów, które doprowadziły do tego, że właśnie taka potrzeba była. A powiedz, a skąd pomysł, że akurat warsztaty? No bo taka trochę szybka piłka, tak? Tu pomoc i od razu warsztaty.
2: To wcale tak szybko nie było. Aha. To znaczy ja rozmawiałam z koleżanką, która była już w procesie warsztatowej, o historii z mamą jakiejś tam, o sytuacji, w której się dałam
1: zawinić. Czyli świadectwo kogoś znajomego, tak?
2: Tak. I ona tak na mnie patrzy, kochana, idź na 12 kroków. A to podaj mi dane, a to potem rok, w ogóle po co mi to? Potem rok prokrastynacji, no bo może mi potrzebne, ale... No jeszcze zobaczę,
1: nie teraz
2: nie zadzwonię, a nie wiem, czy jest za późno, żeby zadzwonić. Wszystko klasycznie, a potem wielkie zdumienie, że na miejsce trzeba czekać. I przyszło mi jeszcze dość długo czekać. Także tak, świadectwo kogoś i też obserwowanie, jak ten ktoś się zmienia.
1: No właśnie, tak chciałem powiedzieć, bo świadectwo świadectwem, ale jednak dłuższy czas, prawda? Mhm. Więc w tym czasie jakaś, kontakt z tą osobą, rozumiem, był.
2: Tak,
1: i gdzieś takie podpatrywanie, nie?
2: Tak.
1: Więc musiałaś zobaczyć, że nie tylko świadectwo w sensie tej
2: słowa, ale też życia. Bo właśnie. Tylko to świadectwo mnie osobiście przekonuje.
1: Właśnie, że te słowa się potwierdzają w sposobie funkcjonowania tej osoby, kogoś, która, jak rozumiem, była ci znana wcześniej, nie?
2: Tak.
1: Czyli było widać tą zmianę, tak?
2: Tak, tak.
1: I tak?
2: Tak, tak.
1: I to znajoma tak prywatnie, towarzysko czy w pracy?

0: w takim poczuciu, że ja jestem pęknięta. To znaczy przeżywam swoje, na przykład jakąś powinność i wiem swoje.
1: Mm-hmm.
0: Na przykład, no to na dzieciach najprościej. Wiem, że mam je uczyć do odpowiedzialności. Jeżeli syn łatwo się uczy, to ja nie muszę kontrolować jego lekcji. Zrobię mu tym krzywdę, to wiem.
1: Mm-hmm.
0: A szkoła mi mówi, pani jest, no już upraszczając, tak? Pani powinna sprawdzić pracę domową, bo to niedopuszczalne, żeby taki uczeń miał 3 błędy ortograficzne, na przykład w drugiej klasie.
1: Jak widać, dopuszczalne.
0: Jak widać, tak? Więc ja tak, wiem, że robię dobrze, a przeżywam się jako zła matka.
1: Mhm.
0: To jest taki prosty przykład, tak? To się powtarzało wielokrotnie. I ja bardzo potrzebowałam...
1: Czy taki konflikt relacji ze sobą i relacji ze sobą wobec świata, nie?
0: Tak.
1: Wobec tej poprawności.
0: Wobec powinności, którą sobie noszę.
1: Tak.
0: I wiedzy, którą zdobyłam, którą tam szukałam i z którą intelektualnie, dlatego to słowo intelektualizacja jest dla mnie trudne, bo ona mnie też uratowała. Bo gdybym nie miała tej wiedzy...
1: Ale intelekt jest w porządku, bo Pan Bóg nam go dał.
0: Tylko
1: sposób jego używania jest...
0: Tak. Że gdybym tej wiedzy nie miała, to ja bym bardzo łatwo poszła za tym głosem powinności, że ktoś mi mówi, w końcu ja mam być posłuszna, tak byłam wychowywana, więc to będzie trzeba zrobić. I szukałam i widziałam w tej mojej koleżance też to takie scalanie i nagle zdałam sobie sprawę, że ja bardzo tego potrzebuję. I chyba zdecydowałam się po to, żeby się też scalić. A potem podobny proces zaobserwowałam w swojej własnej rodzinie, gdy ja byłam przekonana, że we mnie się nie dzieją żadne takie zmiany w zachowaniu zewnętrznym, tak, że ja inaczej siebie przeżywam, ale że nie zachowuję się jakoś inaczej. A jednak w pewnym momencie, przecież mąż wiedział, że ja chodzę na te warsztaty. Więcej na początku tak ewangelizacyjnie, tak ostro, to ja go nawet namawiałam, tak. Oczywiście z tego nic nie wyszło, Bogu dzięki. Ale po jakimś bardzo długim czasie, nie wiem,
1: okazałaś się świadkiem.
0: Mąż powiedział, słuchaj, zapisałem się na warsztat. Skończył już pierwszy obrót, tak? Więc ja dalej nie wiem, co było we mnie w zmianie, w relacji, w czymś tam. Nie umiałabym tego w ogóle nazwać. Myślę, że on też nie. Ale coś takiego było, co zadziałało.
1: Mhm.
0: I zadziałało też w wolności, bo póki ja mówiłam, tu by ci się przydało, tam by ci się przydało. Nie.
1: Obrót. Tak, ale zostawmy męża. Bo...
0: Dobrze. Tak? To
1: bardzo fajnie, że efekt był i że widział zmianę, to jest ważne, mhm. Ale no, jesteśmy tutaj rozmawiać o tobie, twoich doświadczeniach. Czyli zobacz, że zmiany, które doświadczyłaś, czy taka teza jest według ciebie właściwa, że zmiany, które doświadczyłaś dla skutek pracy w warsztacie, dla ciebie samej nie były postrzegane jako zmiany.
0: Tak.
1: A zewnętrznie były widziane jako zmiany, nie?
0: Tak, dlatego o tym zaczęłam mówić. Ja.
1: Prawda? Czyli gdzieś ten proces poprawiania, czy uświadamiania, wzmocniania kontaktu ze sobą, który gdzieś był w tobie w tęsknocie, prawda, i w takiej chęci bycia no, sobą, taką, jaką gdzieś tam się przeżywasz, jest właśnie tym uzdrawiającym, nie? Czyli takie odkrywanie, jak to nazywamy, ja prawdziwego, nie? Czyli tego wyposażenia Bożego, które w sobie mamy, jest właśnie tym, co powoduje, że zmieniamy się.
0: Tak, ale myślę też, że to, że ja tego jakby nie umiem tak wypunktować, świadczy o tym, że to też się dość głęboko integruje.
1: Mhm.
0: Bo gdyby to było jakieś takie świadome, celowe działanie, to ja bym miała sobie zrobić plan.
1: Nie musi to być wiedza nabyta,
0: tak.
1: Bo jest to wiedza czy doświadczenie
0: zewnętrzne
1: przeżyte.
0: Już. Tak, właśnie wracając do tego rozdarcia, że jakby z tej wiedzy przesuwa się w ten obszar serca, przeżywania, bycia.
1: A wiesz, to jak z każdą wiedzą, kiedy wprowadzimy wiedzę do naszej rzeczywistości, a potem ją praktykujemy, to już nam te źródła tej wiedzy nie są potrzebne, bo mamy praktykę, nie?
0: Tak.
1: A tutaj nawet...
0: Nie muszę się podpierać jako, czymś jako autorytetem.
1: Prawda? I jakimś odniesieniem w tym sprawdzę, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, bo tu mam to już,
0: tak.
1: tą świadomość, nie? Czyli takie wżyte, wprowadzone w życie, wżyte doświadczenie powoduje, że przeżywam się zupełnie
0: inaczej.
1: W związku z tym działam też inaczej, nie? I nie widzę tego działania jako coś nowego, trudnego, niefajnego.
0: Tak, ja nawet jak zacząłeś mówić, przyszło mi słowo, prawdopodobnie działam inaczej, tak? Bo to rzeczywiście jest poza moją świadomą decyzją. To po prostu się dzieje.
1: Mhm. No tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Fajnie, że to zauważasz, że o tym mówisz, bo to nie zawsze tak da się zobaczyć w ten sposób.

0: sposób, a to świadczy o tym, że ta praca, którą wykonujesz i ta zmiana jest taka bardzo u podstaw, nie? Taka tak. bardzo głęboka, nie? A w związku z tym ona jest zmianą, która jest bardzo taka no, zakorzeniona. Zakorzenia się, prawda? Bo jest niejako podprogowo przez ciebie przyjęta, zasymilowana.
1: Tak, jest coś takiego, raczej ze zdumieniem przyjmuję czasami swoje reakcje, które wypływają ze starych nawyków. Mhm. W takim znaczeniu, że to może łatwiej byłoby mi na jakiejś historii. Robiłam okulary. To jest dość skomplikowany proces w moim wypadku. I odebrałam te okulary. Widzę do bliżej dobrze, do środka dobrze. Z tą dalą jest tak...
0: Zamglona.
1: Zamglona. I złapałam sobie, ponieważ już taka historia się wydarzyła pół roku temu, gdzieś w innym miejscu, więc ja już, no, pierwsze jestem uczulona, po drugie, no co ja zrobiłam, złapię się, co ja zrobiłam nie tak i łapię się na czymś, co mnie najbardziej zaskoczyło, że sprawię komuś problem.
0: Mhm. Kiedy upomnę się o siebie.
1: Tak, że komuś sprawię problem, że to jest coś nie tak. Ja bardzo długo udowadniałam sobie, że jest w porządku, mimo bólu głowy, mimo dużego dyskomfortu. Wchodziłam do sklepu, widziałam te za ladą, powiedzmy, jakieś wystawy. Wszystko okej, bardzo dobrze się czuję. Wychodzę na zewnątrz. To na szczęście nie siadłam za kierownicą, usiadłam jako pasażer, ale widzę, że jest nie tak. Bardzo dużo mnie kosztowało pójście do optyka i powiedzenie, że tu i tu jest dobrze, a tu nie działa. Mimo wielkiego trudu, który to dla mnie był, jestem bardzo szczęśliwa, że mi się to przydarzyło, bo po pierwsze zobaczyłam siebie, zobaczyłam, jak bardzo przekreślam siebie, troszcząc się o innych.
0: I... Ale też ta troska, bo troszcząc się o innych, to jest jeszcze takie bardzo ogólne określenie, a tu jest pokazana ta troska o to, żeby nie być
1: kłopotem za kogoś.
0: To jest takie z relacji z matką, nie?
1: Tak.
0: Takiego właśnie nie być obciążeniem dla rodzica, nie?
1: Znaczy, jak dawno temu zapytano mnie pierwszy raz, jak ja skrypt na życie wyniosłam, odpowiedziałam nie być, nie istnieć, tak? I to wychwytuję. Bo kiedyś ja bym w te uczucia wszystkie poszła, wolałabym zapłacić znowu kilka tysięcy za te okulary, niż...
0: Zadbać o siebie.
1: Zadbać o siebie. Tutaj boję się, czuję się bardzo dyskomfortowo, czy tym bardziej, że sytuacja w ciągu pół roku powtarza się drugi raz, ale idę. I bardzo mnie to cieszy, że bo to nie jest tak, że nie przestaje się dziać.
0: I tu nie chodzi o to, że idę teraz wybić komuś zęby.
1: Nie.
0: Tylko spokojnie,
1: spokojnie,
0: adekwatnie.
1: Spokojnie, ten ktoś jest najpierw nastawiony tak, że zaraz będzie awantura o to, że on coś źle zrobi. Mm-hmm. A ja tak prowadzę rozmowę, że słyszę, niech się pani nie martwi, bo my mamy jakby gwarancję, ubezpieczenie, no nieważne, jak to się tam nazywa, tak?
0: Czyli likwidujemy problem, a nie wchodzimy w relację.
1: Tak, że ten ktoś też poczuł agresji, się, tak? Ja się poczułam, ten ktoś się najpierw poczuł bezpiecznie, bo ja nie zareagowałam agresywnie i w tym momencie ten ktoś się mną zaopiekował. Tak.
0: Połączyliście siły, żeby osiągnąć
1: zamiarowy. Sprawdził na aparatach, że tak jak on dobierał, jest wszystko okej, okay, ale jak wychodzę i mam przeczytać na drugiej stronie rynku coś, to ja już widzę inaczej dobrze. Trzeba te okulary inaczej dobrać. Czyli doszliśmy do problemu, który jest, tak? Ja się czegoś nauczyłam, to znaczy, że przy następnym razem muszę powiedzieć, mam taki problem, trzeba zachować się tak i tak. A pan mówi mi, ja też się czegoś nauczyłem, bo wiem, że są pacjenci, których sprawdzę tu i muszę wysłać
0: na dwór.
1: Na dwór. Czyli powiedzmy, obydwoje zyskaliśmy jakąś wiedzę, tak?
0: Tak, poza tym w tym przypadku akurat jeśli chodzi o kwestie medyczne też, czy jakieś takie, to czasami jest tak, że nawet w pierwszej chwili powiesz, że jest okej, a po czasie jakaś drobna korekta, jeśli chodzi o wzrok w ogóle, no to bo właśnie ten ból głowy, bo to mikro tam poruszenia gałki ocznej i tak dalej. Więc też trzeba mieć taką otwartość na to, że jeżeli coś jest nie okej, jest to coś innego niż przeciętnie, to mam nie tylko prawo, ale mam obowiązek względem siebie zająć się tym. No bo dlaczego mam być ze zgodą na dyskomfort, skoro nie muszę, nie? No bo jak muszę, no to muszę. Ale jak nie muszę.
1: Znaczy, to byłaby zgoda na krzywdzenie siebie, dlatego że albo jakbym chodziła w tych okularach, to robiłabym sobie problem ze wzrokiem, albo bym znowu była z okularami do czytania, czy czegoś gorszym, niż mogłabym mieć. Mhm. Więcej. Ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że jestem gotowa wziąć odpowiedzialność finansową za to. Czyli jeżeli ktoś
0: jestem
1: mi powie...
0: Jestem dla siebie ważna. Jak trzeba, to wydam, aby mnie było dobrze.
1: Tak.
0: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie z Renatą. Opowiedziałeś o początkach, o tej skonstatowaniu potrzeby tej zajęcia się sobą, zrobienia czegoś ze sobą, jakiejś niezgody na siebie, tak? Jakiejś takiej wynikającej z uwarunkowań, które później obejrzałaś i zobaczyłaś jako różnego rodzaju przymusy. Opowiedziałaś też o tym, w jaki sposób przenosi się na twoje życie ta praca, którą wykonujesz ze sobą, ten rozwój, który jest ewidentnie łaską Ducha Świętego, na którą się otwieramy, prawda? Jakieś przyjmując siebie, przecież to chodzi o to, żeby odkrywać stworzenie Boże w sobie. Powiedziałaś też o tym, że była dla ciebie inspiracją czy przyczynkiem świadectwo drugiej osoby. Powiedziałaś też o tym, że sama stałaś się świadkiem dla twojego męża, prawda, który też podjął tą pracę krokową. Zresztą pozdrawiamy, jeśli słucha. A powiedz mi, jaki sposób, czy w ogóle widzisz to? Jeśli tak, to w jaki sposób te zmiany, no jesteś cały czas dalej jeszcze w procesie drugiego obrotu, ale te zmiany już się dzieją, prawda? Gdzieś tam mimo, że widzisz też teraz jakby głębiej, ostrzejszym okiem z uwagi na ten proces, który dalej trwa. W takich przestrzeniach nie może najbliższych osób, tylko jakoś powiedzmy dalej, nie? W takich przestrzeniach, nie wiem, relacji ze światem po prostu, nie? Czy zmieniło się twoje, a jeśli tak, to w jaki sposób nastawienie do rzeczywistości, do świata?
2: Myślę, że przede wszystkim przestałam się bać siebie w tym świecie. To znaczy, często było tak, że coś się działo, przedstawiana była taka wersja poprawnościowa, z którą ja nie miałam odwagi dyskutować, a czułam inaczej, gdzieś z innych źródeł. Także dotyczy to, powiedzmy, sytuacji we wspólnocie, w kościele. Miałam inne doświadczenie, inną wiedzę, inne przeżycie, ale siedziałam cicho. Przyszedł moment, że ja zaczęłam mówić, ja tak myślę. Ktoś mnie przekonuje.
1: Czy pozwoliłaś sobie na to?
2: Tak. Pozwoliłam się odkryć. W ogóle przedstawić się. Nie być poprawna według oczekiwań otoczenia. Pozwoliłam sobie na zadanie pytania, czy ja w ogóle chcę i dlaczego chcę być w danej wspólnocie, w danej grupie.
1: Czyli zaczęłaś odzyskiwać wolność.
2: Tak.
1: A wolne wybory są wyborami, które dają nam możliwość funkcjonowania w zgodzie ze sobą, nie?
2: Pozwoliłam sobie też na to, żeby przyjąć, że jestem, mogę to określić, niekoniecznie wszystko to, co mi się proponuje, odpowiada, zgadzam się z tym, może nie tyle odpowiada mi, co zgadzam się z nim, z ideami, z propozycjami i że nie muszę. Więcej, że mogę zdecydować, że w pewne zachowania wchodzę, a w pewne nie. I że to jest okej, niezależnie od tego, czy to się otoczeniu podoba, czy nie. Zaproponowano nam jakąś posługę jako małżeństwu, ale rozeznając naszą sytuację rodzinną w tej chwili, stwierdziliśmy, że nie mamy żadnej możliwości podjęcia tej posługi.
1: Czy staliście się odpowiedzialni?
2: Tak. I nie, powiedzieliśmy,
1: nie przyjmując odpowiedzialności posługi, ale staliście się odpowiedzialni. Bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić coś na zasłużenie czy postrzeganie, że jest się fajnym, tylko żeby zrobić to odpowiedzialnie, prawda? Żeby być w porządku wobec siebie i też tych, wobec których się zobowiązuje. Jeżeli nie mogę,
2: to
1: nie mogę i to jest odpowiedzialne.
2: I to muszę nazwać, muszę się zgodzić na to, na konsekwencje tego. Mhm. To znaczy, że ktoś czuje się dotknięty, no, oburzony,
1: może
2: się tak poczuć, że w ogóle budzi to zdumienie, że jest to jakiś ferment. Pewnie przerysowuje, tak? Ale i być może mój odbiór reakcji innych osób jest przerysowany, bo nie jestem przyzwyczajona.
1: Właśnie, bo dotychczas unikałaś takich sytuacji przez zgadzanie się mimo swojej niechęci.
2: Tak. Albo robienie bokiem. Mhm. Ale też zgodziłam się na to, że to jest dla mnie dyskomfort. Mhm. I po prostu, no jest tak, ja tak reaguję, tak to przeżywam. Niekoniecznie, wiem, że niekoniecznie tak jest, że niekoniecznie intencje, które ludziom przypisuję, są prawdziwe. Bo przypisuję intencje ludziom, które wypływają z moich deficytów.
1: Okej, okay, ale też nie zawsze jest tak, że ten dyskomfort powoduje, że nie wchodzę, bo czasami jest dyskomfort, a ja decyduję się jednak wejść mimo tego dyskomfortu.
2: Ja mówię teraz o dyskomforcie wynikającym z odmowy.
1: Rozumiem, rozumiem. Mhm.
2: Tak, ale jakby po rozeznaniu sytuacji, po tym co jest, stwierdziliśmy, że to już nie będzie dyskomfort. To po prostu u nas już nie jest możliwe. Że to byłoby oszukiwanie też kogoś.
1: Mhm. Okej. Okay. I to jest właśnie bardzo fajne, bo to jest takie odzyskiwanie wolności, ale też trzeba jasno zobaczyć, że to odzyskiwanie tej wolności wcale niekoniecznie musi owocować, też niektórym się może tak wydawać, że ja w związku z tym w wolności to ja rezygnuję, odchodzę, nie chcę, bo to jest przykre, niefajne, nie takie. Wcale nie muszę rezygnować ani z małżeństwa, jak się okazuje, ani z rodziny, ani z jakichś innych relacji, ani nawet ze wspólnoty, w której jestem, chociaż mogę mieć różne na ten temat postawy, prawda, które były tłumione. Bo ja, uzyskując wolność, mogę w sposób wolny w tych relacjach być, prawda, i budować nową zasadę tych relacji, prawda?
2: Budować w ogóle nowe relacje. Bo mam wrażenie, że dopiero teraz ja jej mogę budować. Mm-hmm. Bo wcześniej to była wydmuszka, fasada. Jestem introwertykiem.
1: Realizacja czyichś oczekiwań.
2: Tak, jestem introwertykiem i na przykład długi czas dużej ilości osób jest dla mnie bardzo męczący, niezależnie od tego, jak dobrze się w tym towarzystwie czuję. I dla mnie na przykład bardzo dużym osiągnięciem było to, że po jakimś takim tygodniowym spotkaniu wyjazdowym znajomi jeszcze organizują spotkanie przy ognisku u siebie w domu. Ja mówię, kochanie, ja rozumiem, że będzie bardzo fajnie, że to jest w ogóle świetne, ale już nie dam rady. Jestem już tak przebodźcowana, że starczy. Bałam się, czy w ogóle po tym jakby ta relacja będzie. Jest.
1: Oczywiście, że tak. Rzeczywistość właśnie tych zmian i też jakby oczywistość tych zmian pokazuje, że kiedy jesteśmy z miłością do siebie, zgodnie z przykazaniem miłości, to wtedy okazujemy miłość innym, a jak okazujemy miłość innym, to oni też okazują nam miłość. To, że ja szanuję siebie, nie jest wcale w niezgodzie z postawą szanuję drugiego. Bo to nie jest tak, że szanuję drugiego przez to, że podporządkowuję się jego oczekiwaniom. Szanuję drugiego przez to, że przyjmuję jego oczekiwania, ale daję mu jasne komunikaty. Szacunek to prawda. Jeżeli jestem w prawdzie i w prawdzie komunikuję samego siebie, to właśnie okazuję szacunek sobie i drugiemu. To jest społecznie często u nas bardzo takie niepowszednie, bo założenie jest takie, że mamy być uprzejmi, czyli godzić się na oczekiwania innych. Ale jeżeli one godzą w nas, to oczekiwanie, dlaczego powinniśmy na nie godzić, nie?
2: Poza tym jest jeszcze głębiej jeden stopień, mianowicie w ogóle uznać, że nie chcę użyć słowa inna, ale że jestem taka, że ja czegoś potrzebuję takiego, co nie jest koniecznie takie oczywiste dla innych ludzi. To bycie sama z sobą. Mhm. To był też dla mnie jakiś taki duży wysiłek, żeby uznać, że to jest we mnie, a nie, że ludzie mnie odrzucają, bo są tacy radośni, weseli, świetnie się bawią, a ja gdzieś stoję z boku. Lata całe czułam się za szybą, odsunięta przez innych. Dopiero musiałam w procesie zobaczyć, że to jest po prostu moja właściwość, że ja do pewnego momentu jestem w stanie wejść w grupę, ale to są już granice, które są we mnie. Ja potrzebuję ciszy. I uznanie tego spowodowało, że mi w tę grupę łatwiej wejść. Mhm. We mnie samej. Że już wiem, ile mogę, ile...
1: Z drugiej strony świadomość siebie w takim czy innym aspekcie, gdy zdecydujemy się jednak mimo wszystko wejść w jakieś wydarzenie, też powoduje, że bierzemy za to odpowiedzialność. Więc nawet jak mi jest niefajnie, to nie gryzę innych, tylko
2: wiem, że to są konsekwencje
1: wytrzymuję to, prawda, w sobie, najbliżej zapraszam Pana Boga do trudu, bo to była moja decyzja, to są konsekwencje mojej decyzji, nie?
2: Ale też mogę sobie ten czas tak ustawić, że nie wiem, wyjdę na chwilę na...
1: Bo mam świadomość, że mam
2: taką potrzebę. Nawet w trakcie wesela, prawda? Wszystko świetnie, bawimy się. Ale ja w pewnym momencie wiem, że muszę wyjść na 10 minut na spacer na zewnątrz. I Nie dlatego, że coś złego się dzieje, czy ludzie są nie tacy, tylko jest to moja potrzeba. Mhm. Jeżeli ja ją zobaczyłam i ją zaakceptuję, to wracam i dalej jest świetnie.
1: Dokładnie.
2: Jeżeli nie wyjdę, to się męczę. Mhm. A mam doświadczenie, że ja nie wiedziałam, że potrzebuję wyjść. A ludzie wtedy byli winni, bo stawiali szybę.
1: Dokładnie.
2: I to jest ta różnica.
1: Tak naprawdę, to ty stawiałaś tą szybę,
2: tak.
1: A przypisywałaś...
2: Bo nie widziałam siebie.
1: A przypisywałaś im tą odpowiedzialność.
2: Tak.
1: No właśnie, jak to bardzo porządkuje. Ta wiedza o sobie, otwartość na siebie, to uświadomienie sobie tego, że gdy przyjmujemy samych siebie, to jesteśmy przyjęci przez Pana Boga, bo On nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy przecież, nie? To też pomaga nam otworzyć się na drugiego człowieka, bo jeżeli ja akceptuję w sobie swoje ograniczenia, niemożności, przypadłości różne, prawda, to wtedy mogę też to przyjąć u innych.
2: Tak.
1: Więc wtedy akceptuję też odmienność drugiego, bo akceptuję odmienność własną. A często, gdy nie akceptuję odmienności własnej, to też nie przyjmuję odmienności drugiego. Więc to jest bardzo prosty taki mechanizm, prawda? Ta sytuacja, o której już mówiliśmy sobie, że przykazanie miłości pokazuje, że kocham bliźniego jak siebie samego. Więc jeżeli siebie prawdziwie kocham, to kocham drugiego. A jeżeli siebie nienawidzę, w cudzysłowie, albo rzeczywiście, bo nie akceptuję siebie, nie przyjmuję jakichś własnych wyposażeń czy ograniczeń, to to samo daję drugiemu.
2: Jeżeli narzucam coś sobie, to
1: narzucam
2: bardziej...
1: innym.
2: Tak.
1: To jest to, co to mogę dać komuś.
2: Jeżeli uważam, że narzucanie czegoś sobie jest formą miłości, to będę jako formę miłości rozumiała narzucanie czegoś komuś.
1: Dokładnie. Dam drugiemu tylko
2: to, co mam.
1: Nic innego nie dam. A nawet jeśli będę próbować, to będzie to fałszywe, nie?
2: To będzie wymuszone i to jest czute.
1: Tak jest.
2: To jest wyczuwane.
1: Tak jest. Tak jest. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę i pięknie, że o tym mówisz, bo to jest taki nieoczywisty przestrzeń, nieoczywista do końca przestrzeń w naszym doświadczeniach, też również zmiany, nie? Bo ten trud wchodzenia w zadbanie o siebie, które łączy ze sobą postawienie granicy, odmówienie, wejście właśnie w jakiś trud w relacjach, szczególnie w tych relacjach, w których już byliśmy kiedyś tam rozeznani czy rozpoznani jako ci, którzy właśnie podejmują te zobowiązania w oczekiwaniu innych, no jest trudem, jest rzeczywiście jakąś przestrzenią niełatwą, dlatego też często w niego nie wchodzimy, unikamy, ale gdy wejdziemy, co ważne, też dajesz tego świadectwo i pozostaniemy przy sobie, nie oskarżając innych, to po pewnym czasie to staje się ułatwiające i pozwalające funkcjonować po nowemu. Dziękuję ci, Reniu, za otwartość, obecność, gotowość do tego świadectwa. Dziękuję Państwu za uwagę i zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia. Wolna chata.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak, jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Marią, powierzamy jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona radosna, bolejąca, chwalebna, zawsze u boku Syna, jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 7. Aby odpowiedzieć na pytania, dokąd zmierzamy, ku jakiemu celowi pragniemy się skierować i aby rozeznać, jak odpowiedzialnie odnaleźć się w dobie sztucznej inteligencji, pragnę przywołać dwa obrazy biblijne – budowę wieży Babel oraz odbudowę murów Jerozolimy. W Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel pojawia się u początków dziejów ludzkości, bezpośrednio po genealogiach synów Noego. Ludzie, osiedliwszy się na równinie Shinear, postanawiają zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Chcą w ten sposób zapewnić sobie trwałość i potęgę, a nade wszystko rozsławić swoje imię, lękając się rozproszenia po ziemi. Przedsięwzięcie wydaje się imponujące. Jeden język, jedna technologia, jeden kierunek. Projekt ten kryje w sobie jednak wielką zasadzkę. Jest to dzieło pomyślane bez odniesienia do Boga, wsparte jednolitością, która usuwa różnorodność i która zamiast komunii wybiera uniformizację. Gdy miasto budowane jest na pysze i na roszczeniu samowystarczalności, komunikacja ulega zerwaniu, języki się mieszają, a ludzie przestają się rozumieć. Owocem nie jest jedność, lecz rozproszenie. Wieża Babel ukazuje zatem ograniczenie każdej budowli, która choćby imponująca, wyrasta z absolutyzacji tego, co ludzkie i z ludzkiego roszczenia samowystarczalności. Poświęca godność osób na rzecz skuteczności i pragnie dosięgnąć nieba bez błogosławieństwa

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Ci, którzy odkryli powołanie do życia poświęconego Bogu, są powoływani nie tylko do uświęcenia się na tej drodze, ale także do tego, żeby w ramach swojego powołania, czy jako siostry zakonnej, jako zakonnika czy księdza, pomagać też innym ludziom w dążeniu do Boga. W zależności od tego, jakie jest to powołanie, mogą czynić to przez modlitwę, towarzyszenie innym osobom, sprawowanie sakramentów świętych czy podejmowanie innych działań. Moi drodzy, każde powołanie jest ważne i ważnym jest to, aby każdy odkrył, jakie powołanie Bóg dla niego zamierzył. Ważne jest, żeby je podjąć oraz w nim wytrwać. Może szczególnie jest to istotne w przypadku powołania do życia zakonnego kapłaństwa. Nie dlatego, że są to powołania lepsze od innych, ale dlatego, że przez posługę tych osób Bóg oddziałuje zwykle w szerszym stopniu na innych ludzi. Wiemy przecież, na przykładu, że bardziej gorszy nas grzech księdza czy siostry zakonnej niż grzech osoby świeckiej. Bo ci pierwsi przez swoje powołanie powinni nam wskazywać drogę do Boga i stąd ich grzech tak bardzo mocno nas gorszy. Ale też wiemy, że podjęcie powołania i świętość każdego z nas, a szczególnie osób, które mają nas prowadzić do Pana Boga, bardzo pomaga nam w tym, żeby do Boga się zbliżać.
1: Dobre słowo pasterzy.